0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
1: Then the rainstorm came over me.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Koniec z patostreamingiem. Sejm przyjął ustawę. Co dalej z rządowym pakietem paliwowym CPN? Mundial rozpoczęty. W meczu otwarcia górą byli gospodarze.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Przemoc, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby za publikowanie takich rzeczy w internecie dla zysku będzie można trafić do więzienia. Sejm przyjął prawo uderzające w patostreamerów.
3: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks karny.
1: Posłowie byli w tej sprawie niemal jednomyślni. W połowie czerwca wygasa rządowa regulacja cen paliw. Nadal nie wiadomo, czy tak zwany pakiet CPN będzie przedłużony. Wszystko jest możliwe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: My też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu, natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
1: Minister przyznał, że jeśli światowe ceny ropy wciąż będą utrzymywać się powyżej poziomu $80 za baryłkę, program raczej powinien być kontynuowany. Myśliwce F-35 dokonają dzisiaj symbolicznego powitania z Polską. Piloci wojskowi przelecą nimi nad całym krajem. Trasa będzie wiodła z północy na południe. Paweł Radzewicz.
5: Biało-czerwoną szachownicę będą nosiły 32 myśliwce F-35. Trzy maszyny, które już przyleciały do Polski, dzisiaj pokażą się mieszkańcom w pełnej krasie. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Około godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. 25 minut później samoloty pojawią się nad warszawskim odcinkiem Wisły, a około godziny 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Ten plan, jak zastrzega wojsko, może zostać nieco zmodyfikowany ze względu na warunki atmosferyczne, ale nie ma wątpliwości, że lecących na niskim pułapie myśliwców F-35 Husarz nie da się przegapić.
1: Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów, tak mówi raport Agencji Klimatycznej Kopernik. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
6: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upał związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
1: Skutki możemy odczuć już tego lata. Ma być gorące i burzowe. I na koniec jeszcze sport. Reprezentacja Meksyku pewnie pokonała RPA 2-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kibice świętowali zwycięstwo w meczu otwarcia nie tylko w Meksyku, ale także w Los Angeles, gdzie jest największe w USA skupisko imigrantów z Meksyku i ich potomków w Stanach Zjednoczonych. Kibice urządzili w mieście meksykańską fiestę. Przed meczem odbyła się ceremonia otwarcia, w której wystąpili m.in. Shakira i Andrea Bocelli.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
7: Ile to dzisiaj stopni będzie w Szczecinie? Maksymalnie 19. Podobno wieczorem będzie padać, ale w ciągu dnia powinno być sucho, a patrząc na niebo aktualnie, to może nawet sucho i słonecznie.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.
7: To jest zabawne, że przychodzę na godzinę 5 do pracy, do radia Super FM. Do pracy. W zasadzie to spędzić poranek razem z wami, a w telewizji są mecze na żywo. To jest niepojęte. Jeszcze dawno już nie przeżywałem czegoś takiego. Tak, mecze mundialu przecież odbywają się w nocy i od 4:00 Korea Południowa grała z Czechami. O tym w audycji Dzień Dobry, tu Super FM jeszcze powiemy. My oczywiście będziemy skupiać się przede wszystkim na Szczecinie. Bartek Czotowicz, cześć.
0: Dzień dobry, tu Super FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A better yet, go to Times Square.

Kasia Sienkiewicz w Radiu Super FM. 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry w piątek, najcudowniejszy dzień tygodnia. Dzisiaj piątek to jest ostatni dzwonek, żeby zapisać dzieci na letnie półkolonie i na przykład miasto Szczecin oferuje te półkolonie w fabryce wody. Dzieci będą mogły spędzić wakacje aktywnie, kreatywnie i w bezpiecznym środowisku. Tak informują urzędnicy. To propozycja, która łączy ruch, zabawę i rozwój bez nudy i bez nadmiaru ekranów. No i to chyba dobrze, prawda? Szczególnie w 2026 roku oferta fabryki wody przeznaczona jest dla dzieci od 7 roku życia, a tam między innymi podczas tych półkolonii gry zespołowe, kręgle, zajęcia na basenie, wodne animacje, zjeżdżalnie, etc., etc. Dużo będzie tych atrakcji. Sporo turnusów. Naliczyłem 7. Pierwszy od 6 lipca, ostatni od 17 sierpnia. Szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Fabryki Wody.

To ciekawe, bardzo interesujące odczucie, że przychodzisz o godzinie 5 do pracy, a tam trwa mecz Mistrzostw Świata na żywo. Udało mi się obejrzeć to spotkanie w nocy, nad ranem w zasadzie polskiego czasu, czyli Korea Południowa, Czechy, Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. My o mundialu będziemy mówić po godzinie 8.30. Tam specjalny serwis informacyjny, komentarze, ale także wspomnienia Polaków biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata. My za oceanem w tym roku nie gramy, ale graliśmy na wielu imprezach rangi Mistrzostw Świata. No i na kilku, myślę, odcisnęliśmy swoje piętno albo na boisku, albo poza nim. Także między 8.30 a 9.00 więcej o Mistrzostwach Świata. Polecam wam słuchać audycję Dzień Dobry, tu Super FM.

0: Witam, witam, dzień dobry, słuchacie Radia Super FM, prognoza pogody na piątek, na sobotę i na niedzielę. Wiecie kiedy? Już za chwilę, już za moment, tak naprawdę za kilkanaście sekund na naszej antenie.
1: Pięknej pogody życzy sponsor, delikatesy włoskie Wino Toscani, przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani, esencja włoskiej jakości. Super FM, pogoda.
0: Dzisiaj nawet 19 stopni w ciągu dnia, raczej powinno być sucho, a nawet do pewnego momentu słonecznie. Wieczorem około godziny 21-22 opady deszczu, wieczorem i w nocy. Jutro przelotnie też będzie padać przez większość dnia. Jutro 17-18 stopni, w niedzielę też 17-18 na termometrach i dynamicznie będzie padać deszcz. Dlatego i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę warto mieć parasolkę przy sobie.
1: Pięknej pogody życzy sponsor, delikatesy włoskie Wino Toscani, przestrzenna 4 obok aeroklubu. Wino Toscani, esencja włoskiej jakości.
2: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Pewnie chcielibyśmy piękniejszego weekendu w Szczecinie pogodowo i wcale wam się nie dziwię. Z drugiej strony, my już za chwilę rozpoczynamy wakacje, kochani. Zostały tylko 2 tygodnie do zakończenia roku szkolnego. Przecież już za chwilę te piękne, upalne, gorące dni i czas spędzony na świeżym powietrzu. Także jeszcze chwilę damy radę. Dzisiaj piątek, 12 dzień czerwca, a jest godzina 6:31.
2: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Jest jeszcze wcześnie, dopiero godzina 6:40 i oczywiście nie ma mowy o utrudnieniach na ulicach Szczecina, wręcz przeciwnie, w piątek rano wita nas piękne słońce, także temperaturowo, pogodowo myślę, że jest nie najgorzej w porównaniu z tym, co na przykład wczoraj. Od jutra, jutro 13 dzień czerwca, od jutra zmiany w organizacji ruchu na ulicy Warcisława. Chodzi o przejazd pod wiaduktem kolejowym. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają remont tegoże wiaduktu. No i dlatego właśnie pod wiaduktem przejazd ulicą Warcisława od jutra odbywać się będzie wahadłowo. To znaczy pojawi się dodatkowa sygnalizacja świetlna. No i kierowcy, którzy chcą jechać na północ czy z północy do centrum Szczecina, będą musieli liczyć się z kolejkami. Tam właśnie stanie sygnalizator i ruch będzie odbywać się wahadłowo. Ta sygnalizacja na tarczy skrzyżowania Warcisława Orzeszkowej zostanie przełączona w tryb świateł żółtych migających, także będzie trzeba patrzeć na ten dodatkowy sygnalizator, bo ten główny nie będzie obowiązywać i taka organizacja ruchu czy prace PKP mają potrwać do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia.

0: Jakąś imprezę organizujemy od rana na antenie Radia Super FM. DJ Bobo i There's a Party. 11 minut zostało do godziny 7. Dobre informacje ze szczecińskiego Pogodna, bo w czwartek zakończyły się odbiory doświetlenia przejścia dla pieszych i przejścia właśnie w ciągu ulicy Witkiewicza przy szkole podstawowej numer 21, a więc będzie tam bezpieczniej. Pojawiły się nowe znaki przy tym przejściu dla pieszych, ale także tak zwane kocie oczka, czyli elementy świetlne. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zakończył realizację tego zadania, które zostało wybrane przez Was, przez mieszkańców w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego. To ważne, dlatego że szkoła podstawowa w okolicy to jest raz, a dwa, że właśnie tam w ciągu ulicy Witkiewicza, powiem tak bezpiecznie, kierowcy niestety lubią bardzo szybko jeździć, dlatego to bezpieczeństwo przy przejściu przy szkole jeszcze jest niezmiernie ważne.
1: To jest Super FM. Super FM, 100% szczecińskie. Radio Super FM.

0: To Narcotic Trust, czyli I Like It. Taki tytuł nosi ta piosenka, która właśnie się skończyła. 4 minuty zostały do godziny 7:00. Kończy się także pierwsza godzina naszego piątkowego spotkania. Tak, dzisiaj piątek, dzisiaj 12 dzień czerwca. Wiem, że czekaliśmy po tym długim weekendzie czerwcowym na kolejny weekend. Już nieważne, jaka będzie pogoda w sobotę i w niedzielę. O tym powiemy za chwilę po serwisie informacyjnym, a potem m.in. Savage Garden, Seabull, Rihanna, Dua Lipa, muzyka, informacje ze Szczecina, informacje z Mundialu. Przecież kolejny mecz Mistrzostw Świata za nami. W meczu otwarcia wygrał Meksyk, w drugim spotkaniu Korea Południowa. O tym wszystkim jeszcze zdążymy powiedzieć. Dzień dobry.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11:30 i 16:30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: I po reklamie.
8: Tak gra?

0: jest 7. Wiadomości Super FM.
1: Prezydent USA zapowiada porozumienie z Iranem. Karol Nawrocki znów to zrobił. Jest trzecie weto do ustawy o kryptowalutach. Lajkonik opanował wczoraj ulicę Krakowa.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu, bo jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Tyle, że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie. To jednak nie przeszkadza Trumpowi, by już teraz ogłosić sukces w negocjacjach. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz. Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Jest kolejne, trzecie już weto prezydenta do rządowej ustawy o kryptowalutach. Według Karola Nawrockiego projekt nie uwzględniał uwag jego kancelarii i był prawie taki sam jak dwa poprzednie. Kolejne prezydenckie weto skomentował premier Donald Tusk. Jak napisał, prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Kto zapłaci za sprowadzenie surowicy dla nastolatka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską? Krakowski szpital ściągnął preparat z Monachium. Surowicę dostarczył samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Życie chłopca udało się uratować, jego stan się poprawia. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka krakowskiego szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
3: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
1: Tymczasem NFZ odpowiada, że może zapłacić, ale tylko za leczenie, ale już nie za transport surowicy, mówi Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
4: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
1: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. I na koniec zmieniamy temat. Do późnych godzin wieczornych trwały wczoraj harce krakowskiego lajkonika. Jak co roku, tydzień po Bożym Ciele, przebrany za brodatego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co przynosi szczęście przez cały rok.
5: Lajkonik!
6: Super! Każdy powinien, uważam, że powinien się znaleźć na takim czymś, bo jest to taki, no, tradycja.
7: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie na lajkonika.
8: Liczymy też, że dostaniemy buławą i szczęście nam przyniesie.
9: Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj.
1: Pochód lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku. Nawiązuje do legendy o odparciu ataku Tatarów przez krakowskich flisaków. Jeden z nich miał wtedy założyć tatarski strój i triumfalnie wjechać do Krakowa.
2: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
10: Nawet 19 stopni w piątek. Ba, co mi tam powiem, 20 dzisiaj po południu i słonecznie. Przed południem dużo słońca, po południu może nieco mniej. Wieczorem, w zasadzie w nocy, przelotne opady deszczu. Padać będzie też w weekend. W sobotę po południu i w niedzielę po południu. Także w niedzielę 14 stopni w Szczecinie, w sobotę nieco cieplej, bo 17.
2: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.
10: Prawie 4 minuty po godzinie 7, a wysłuchacie oczywiście radia Super FM. O czym będziemy mówić? O Szczecinie. Ważne zmiany w organizacji ruchu od jutra dla kierowców, a więc będą przypomnienia, spokojnie. Chodzi o to, że od jutra do końca wakacji ruch wahadłowy na ulicy Warcisława. No myślę, że to będzie generować utrudnienia, dlatego w radiu Super FM oczywiście tego tematu nie ominiemy. Wręcz przeciwnie, wyeksponujemy go w odpowiedni sposób, żebyście na pewno znali wszystkie szczegóły. Co więcej oczywiście, to będziemy mówić o festiwalu Hanzy w Stargardzie. Ważne to jest wydarzenie. O Mundialu, Mistrzostwach Świata w Radiu Super FM, ale także o aucie, które jechało wężykiem po centrum Szczecina. A co w środku znaleźli policjanci? O tym powiem wam przed godziną 8. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: Savage Garden, czyli To the Moon and Back. Na Księżyc i z powrotem, ale w zasadzie wystarczy do Polic i z powrotem do Szczecina, bo będziemy mówić o szczecińskiej kolei metropolitalnej. Jest pewien przełom w tym projekcie. Pociąg pasażerski przejechał trasę SKM-ki z Polic do Szczecina właśnie. Na razie był to przejazd techniczny z przedstawicielami partnerów realizujących projekt SKM-ki, no ale w zasadzie cały ten projekt jest na ostatniej prostej, bo SKM-ka na trasie do Polic ruszy w pierwszym kwartale 2027, czyli przyszłego roku. Wstępny rozkład tej jazdy szczecińskiej kolei metropolitalnej zakłada kursowanie pociągów na odcinku Szczecin Główny, Szczecin Niebuszewo co 15 minut w dni powszednie w godzinach szczytu i co pół godziny w pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy. A na odcinku Szczecin Niebuszewo Police kursy mają być wykonywane co pół godziny. Także na początku ten projekt SKM-ki mocno dynamiczny, potem zwolnił, jakby teraz znowu przyspiesza na tej ostatniej prostej. To chyba ważna informacja dla nas wszystkich, ale dla mieszkańców Polic szczególnie, bo od 24 lat do Polic, na linii do Polic jeżdżą tylko pociągi towarowe. Zapytaliśmy jednego z mieszkańców Polic, jak zareagował na to, kiedy zobaczył pociąg pasażerski jadący ze Szczecina do Polic, i taka była jego reakcja.
1: Tak się wystraszyłem, że hej. Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
0: 7:17.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Przybywa z minuty na minutę kierowców w centrum Szczecina i w drodze do centrum. Czy to oznacza, że mamy korki? Nie. Teraz przejezdnie między innymi na Moście Długim, na trasie Zamkowej, na Wyszyńskiego, przy Nabrzeżu Wieleckim, nawet na Gumieńcach i na Zagadłowicza. Oczywiście w drodze do centrum Szczecina więcej samochodów niż tych aut, które próbują z centrum dostać się na obrzeża. To jest oczywiste, ale kolejek teraz nie ma. Mamy 22 minuty po godzinie 7. Warto słuchać Radia Super FM. O 7.40 też będzie raport z dróg i o 7.40 będziemy mówić o zmianach w organizacji ruchu na ulicy Warcisława. One już od jutra. Na Warcisława będzie ruch wahadłowy od jutra do 31 sierpnia. Jeszcze będziemy o tym przypominać mrozu w piosence pod tytułem Nie ma miejsca jak dom. Cześć!

0: po godzinie 7.30 w Radiu Super FM wiadomości sportowe. Tam usłyszycie pewnie o wynikach pierwszych meczów Mistrzostw Świata, które odbywają się za oceanem. Na te mecze przecież w nocy pierwszy inauguracyjny mecz Meksyk - Republika Południowej Afryki rozpoczął się wczoraj o godzinie 21.00. Drugie spotkanie Korea Południowa - Czechy rozpoczęło się o godzinie 4.00 rano. I tak się składa, że oglądałem oba te spotkania. No i muszę przyznać, że przede wszystkim Korea Południowa mogła i jej gra mogły zrobić wrażenie. Szczegóły w wiadomościach sportowych. Zanim serwis sportowy, to będą informacje ze Szczecina. W studiu pojawi się Andrzej Kutys. To już za chwilę.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
6: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Cichy Zasada Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
11: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
2: I po reklamie.
0: Dokładnie, punktualnie, precyzyjnie, 7.30 na zegarach i nie spóźnił się jest Andrzej Kutys. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, za to możecie się spóźnić, jak będziecie A6 jechali, bo tam utrudnienia, o tym przypomnimy na początek wiadomości. O granicy polsko-niemieckiej także porozmawiamy z pełnomocnikiem Szczecina w rozmowie Radia Super FM, a na koniec o dobrych prognozach dla szczecińskiego akwaparku.
2: Super FM. Wiadomości.
12: Na początek wiadomości przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A6 na granicy w Kołbaskowie po polskiej stronie. To czasowe wstrzymywanie ruchu w związku z budową wiaduktu, mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Każdego dnia podczas montowania belek ruch jest wstrzymywany kilkukrotnie na okresy około 10-minutowe, tak aby w bezpieczny sposób dźwig mógł przemieścić belki na podpory wiaduktu. Te wstrzymania ruchu dotyczą obu kierunków, zarówno kierunków do Szczecina, jak i kierunku do Berlina. Na czas montażu belek nad czynną jezdnią.
12: Te prace powinny zakończyć się jutro, a to część większej inwestycji związanej z przebudową A6 w okolicy Kołbaskowa. W kolejnym etapie utrudnienia będą po niemieckiej stronie. Zakończenie całości jest planowane na maj przyszłego roku.
14: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
12: I tak się składa, że o sytuacji na granicy będziemy dzisiaj dyskutować w rozmowie Radia Super FM, ale o innych nieco aspektach, kontrolach, na przykład w studiu Michał Kaczmarek, który zaprosił do studia pełnomocnika prezydenta Szczecina. Dzień dobry, Michale.
15: Cześć, Andrzeju, dzień dobry. Rzeczywiście dzisiaj zaczyna się festiwal hanseatycki i o to też pewnie Krzysztof Asoska, który będzie naszym gościem, zapytam. Ale ważniejszym tematem jest decyzja Komisji Europejskiej, która wzywa do tego, żeby poluzować kontrolę na wewnętrznych granicach europejskich, a strona niemiecka nie za bardzo ma na to ochotę. Jakie to ma znaczenie dla Szczecina? O tym będziemy rozmawiali po 8:00.
12: Zapraszamy.
14: To są wiadomości w Radiu Super FM.
12: Zarabiają na swoje utrzymanie, a widać też, że szczeciński akwapark ma potencjał, aby wciąż przyciągać nowych klientów, mówił w rozmowie Radia Super FM prezes fabryki wody Konrad Stępień. Szczeciński kompleks basenów chętnie odwiedzają też sąsiedzi z Niemiec, mówił Stępień.
16: Szczególnie widać to w momencie, kiedy nasi zachodni sąsiedzi mają dni wolne od pracy. Wtedy nawet bym powiedział, że do około 50% frekwencji w takich dniach na obiekcie stanowią klienci z zagranicy. Co widać, jakby, co słychać po języku w obiekcie, jak i widać po tablicach rejestracyjnych samochodów parkujących w naszym parkingu.
15: Który sezon dla akwaparku jest trudniejszy? Sezon zimowy czy sezon letni?
16: Patrząc frekwencyjnie, absolutnie numerem jeden jest sezon letni, czyli moment od chwili rozpoczęcia wakacji, od praktycznie końcówki czerwca do końca sierpnia, to jest numer jeden, jeżeli chodzi o frekwencję. Natomiast ten sezon, w zależności od tego, o czym mówimy, jest u nas tak naprawdę praktycznie przez cały rok, bo jak wyjdziemy z sezonu letniego, skończą się wakacje, powoli wchodzimy w okres brzydszej pogody na zewnątrz, więc to też powoduje, że wtedy klienci sound chętnie nas odwiedzają.
12: Prezes fabryki wody mówił też w naszym studiu, że nie ma obecnie planów dalszej rozbudowy, powstaną natomiast nowe strefy dla rodzin.
17: Super FM Sport.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki 2-0 na inaugurację piłkarskiego mundialu. Pierwszą bramkę turnieju, który rozpoczął się na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City, strzelił Julian Quiñones, a drugą Raul Jimenez. W drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Somalijski sędzia piłkarski Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do tego kraju na Mistrzostwa Świata, poprowadzi zaplanowany na 12 sierpnia w Salzburgu mecz o Super Puchar UEFA między Paris Saint-Germain a Aston Villa, poinformowała UEFA. Artan w ubiegłym roku został uznany najlepszym sędzią w Afryce. Miał być jednym z 52 arbitrów, którzy będą prowadzić mecze mundialów USA, Meksyku i Kanadzie i zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia. W zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię i dotychczasowego lidera, czyli Francję. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe'a 6-0, 6-3.
19: Był to bardzo dobry mecz. Z samego początku wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem, zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie.
18: A w turnieju kobiet w Hertogenbosch do ćwierćfinału awansowała Magda Linet. Polska tenisistka pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2, 6-2. I następną rywalką będzie Turczynka Zeynep Sonmez.
20: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
17: Super FM.
20: Pogoda.
0: Nawet 20 stopni dzisiaj pokażą termometry w naszym kochanym, jedynym, wyjątkowym, niepowtarzalnym mieście. Słońce od rana w Szczecinie i wydaje się, że jest przyjemnie dosyć i spokojnie. 12 stopni teraz, 20, tak jak wspomniałem, po południu. Wiatr umiarkowany. W ciągu dnia w piątek padać nie powinno. Opady deszczu pojawią się w nocy, z piątku na sobotę i w sobotę w ciągu dnia, a także po południu. Jutro 16 stopni. W niedzielę 15, 14, 13, tak głównie przez większość dnia 13. W niedzielę będzie bardzo wietrznie, będzie wiać i też będzie padać po południu. W niedzielę to zachmurzenie będzie największe, a więc niedziela to będzie idealny dzień na to, żeby oglądać mecze Mistrzostw Świata.
20: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: 7.36. Najlepsza muzyka w Super FM. A oto dowód. Czyli Freddie Mercury. Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Ważny serwis informacyjny dla kierowców. Piątkowy poranek, 7:40 na liczniku. Na zegarach, dzień dobry, stoi ulica Europejska, stoi Dworska i Ku Słońcu oraz Okulickiego, a także Wrocławska. Mówimy oczywiście o ulicach dojazdowych do Ronda Gierosa, ale także o ulicach na Gumieńcach, Szczecińskie Gumieńce. Kolejny poranek i kolejne kolejki, kolejne korki, o może tak. Na Zagadłowicza, przejezdnie w okolicach Jeziora Głębokie, w ciągu Alei Wojska Polskiego, Rondo Jana Olszewskiego, Arkońska. Tutaj martwić się raczej nie trzeba. Wszystkich Świętych kolejki rozpoczynają się w okolicach skrzyżowania z ulicą Chopina, więc zaskoczenie.

że to na Struga w obie strony jest dobrze, a na węźle Kijewo plus 5 minut przed Kurzą i Niedźwiedzią i dalej już pomkniecie, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Przypomnienie jeszcze odnośnie jutrzejszych zmian w organizacji ruchu. Od jutra do końca wakacji, do 31 sierpnia, ruch wahadłowy na ulicy Warcisława. Chodzi o przejazd pod wiaduktem. Swoje prace remontowe, przy wiadukcie rozpoczynają PKP, Polskie Linie Kolejowe.

Za 13 minut będzie 8. Szczecińskie historie na antenie Radia Super FM. Zawsze zdradzamy wam przed 8, co w trawie piszczy, co ciekawego dzieje się w naszym mieście. Dzień dobry, osobówką w 8 i pod wpływem. Auto jechało wężykiem po centrum Szczecina, a w środku osobowego kombi zmieściło się, uwaga, 8 osób. Komenda Miejska Policji w Szczecinie poinformowała o takiej nietypowej interwencji patrolu, ależ musieli się zdziwić policjanci, kiedy zobaczyli wesołą kompanię. W bagażniku auta podróżowało dwóch mężczyzn, a po zatrzymaniu samochodu okazało się, że autem podróżowało łącznie aż 8 osób. I w dodatku pod wpływem kierowca stracił prawo jazdy i bardzo dobrze, ale amatorzy podróżowania w grupach, bo widać, że no, są nierozłączni, jak dwie połówki jabłka, muszą zawsze razem, teraz będą mogli zabrać ze sobą nawet 60, nawet 70 osób autobusem komunikacji miejskiej, no bo tylko tyle już im pozostało.

0: 7:54. Słuchacie Szczecińskiego Radia Super FM. Dzień dobry. Już przyszedł piątek. Tak czekaliśmy po tym długim weekendzie czerwcowym, aż będzie jakiś dzień, jeden, może dwa wolnego. I tak się składa, że jutro i pojutrze. Jutro sobota, pojutrze niedziela. Wiem, że nie dla wszystkich. Spokojnie, no ale ci, którzy pracują w sobotę i w niedzielę, to mam nadzieję, że w tygodniu znajdą sobie jakiś dzień odpoczynku, wytchnienia. Już za chwilę wiadomości o godzinie 8:00, potem poranna rozmowa, czyli Michał Kaczmarek i jego gość, a będzie to pełnomocnik do spraw we współpracy międzynarodowej Krzysztof Soska, pełnomocnik prezydenta Szczecina, były wiceprezydent naszego miasta przecież. A po godzinie 8:00 między innymi muzycznie Pointer Sisters, Ava Max, Derasmus, no a po 8:30 będziemy mówić o mistrzostwach świata. Między innymi będziemy wspominać występy biało-czerwonych na mundialach w historii, ale także będziemy mówić o tych pierwszych meczach mistrzostw, bo już dwa pierwsze w nocy się odbyły.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11:30 i 16:30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
6: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe? W Fabryce Wody każdy dzień to nowa dawka atrakcji. Wodne szaleństwo, sportowe wyzwania, kreatywne warsztaty, gry zespołowe i mnóstwo aktywnej zabawy w bezpiecznym, nowoczesnym miejscu.

0: i zapisz dziecko już dziś.
1: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17:00, Police, ulica Siedlecka 1A, Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
2: Serdecznie zapraszam, Olga Kuzmina-Pietkiewicz. Hey!
3: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na ciebie atrakcyjne oferty na Tiroka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Cichy Zasada Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
1: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
17: I po reklamie.
18: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
19: Makabryczne odkrycie na budowie niedaleko Rzeszowa. Więzienie za patostreamy. Sejm przyjął ważną ustawę. Ważą się losy rządowego pakietu paliwowego.
17: Super FM. Wiadomości.
19: Miriam Lipińska. Policja i prokuratura od wczoraj badają sprawę makabrycznego znaleziska w Lutoryżu pod Rzeszowem. Pracownik budowy natknął się tam na zakopane w ziemi szczątki ludzkich płodów. Może być ich kilkanaście. Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że działka, na której doszło do odkrycia, zmieniła niedawno właściciela. Prokuratura na razie nie podaje żadnych informacji w sprawie znaleziska. Zakaz patostreamów ponad politycznymi podziałami. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania brutalnych, wulgarnych i obscenicznych treści. Chodzi na przykład o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Projekt poparli zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i PiSu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
20: Ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
19: Po wejściu w życie ustawy za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Wciąż bez decyzji o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Na razie działa do połowy czerwca, czyli do poniedziałku. A co dalej?
21: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
19: Mówi minister energii Miłosz Motyka, który decyzję o ewentualnym przedłużeniu lub nie rządowego pakietu będzie podejmował razem z ministrem finansów i ministrem aktywów państwowych. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, a cena baryłki ropy spadnie poniżej $80, program może zostać wygaszony już w czerwcu. A póki co dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 5 zł i 98 groszy, a za diesla 6 zł i 37 groszy za litr. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki w oddziałach NFZ-u, można też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
22: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
19: Wyrobienie karty jest bezpłatne. I na koniec zmieniamy temat. Bób drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile za pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola spod Lublina.
23: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
24: Jakie są ceny?
23: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe porównywalnie z ubiegłego roku.
19: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej. Bób z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
25: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
26: Piątkowy poranek w Radiu Super FM i zapowiadana rozmowa z gościem Krzysztof Soska, czyli niegdyś zastępca prezydenta Szczecina, a obecnie pełnomocnik prezydenta do spraw transgranicznych. Kłaniam się, dzień dobry.
27: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
26: To nie jest bezpośredni pretekst naszej dzisiejszej rozmowy, ale oczywiście musimy to delikatnie naznaczyć, że w Stargardzie wystartował 46. Zjazd Miast Hanzeatyckich, a więc pan jako osoba odpowiadająca za relacje międzynarodowe rozumiem, że się wybiera w najbliższych godzinach albo w najbliższych dniach, bo to wydarzenie 3-dniowe, żeby zobaczyć, jak tam nasi goście z Niemiec, bardzo, nie tylko z Niemiec przyjeżdżają.
27: Bardzo gratuluję prezydentowi Stargardu przyciągnięcia tego wydarzenia do tego miasta. Sam miałem okazję uczestniczyć kilkukrotnie w tego typu wydarzeniach, no akurat na terenie Niemiec. Wiem, że to jest bardzo prestiżowe wydarzenie i myślę, że to, co kiedyś łączyło Hanse, czyli po prostu biznes, handel, cały czas jest aktualne i takie spojrzenie właśnie na tą naszą wspólną przestrzeń gospodarczą właśnie w ten sposób oczyma troszeczkę historii i teraźniejszości jest bardzo ważne.
26: Oczywiście tutaj mała autopromocja dla naszych słuchaczy. Po godzinie 10 w Radiu Super FM będziemy tam też na żywo. I zresztą podsumowanie dnia też dzisiaj ze Stargardu, z tego wydarzenia hanzeatyckiego, więc koniecznie bądźcie z nami. Ale my spotkaliśmy dzisiaj w studiu, żeby porozmawiać o sprawach polsko-niemieckich w trochę innym ujęciu. Bo nie da się ukryć, że ostatnio znowu jest głośno o tym, że na przykład Komisja Europejska chciałaby, żeby kontrole na granicy polsko-niemieckiej zostały zredukowane. My rozmawialiśmy o tym kilka miesięcy temu i pana głos też był w tej sprawie dość konkretny, że tych kontroli być nie powinno, a strona niemiecka mocno się upiera, żeby one jednak miały miejsce.
27: To prawda. Nawet w tym tygodniu mieliśmy okazję spotkać się z konsulem generalnym Republiki Federalnej Niemiec z Gdańska. Konsulat obejmuje swoim obszarem także Szczecin i to był także jeden z tematów rozmowy. Wydaje mi się, że no mamy tutaj pewną, jakby to powiedzieć dyplomatycznie, rozbieżność pewnych interesów czy wizji. Niemcy myślę, że traktują te kontrole graniczne także jako pewien sygnał wysyłany do potencjalnych migrantów, że to już nie jest tak, że Niemcy są otwarte na przyjazd każdego i dlatego też utrzymują tę kontrolę. To jest także sygnał do wewnątrz. Wydaje mi się, że to jest element polityki wewnętrznej, jakby w reakcji na to, co robi AfD. Kanclerz Merz chce pokazać stanowczość i rzeczywiście bardzo zmniejszyła się liczba tych migracji niekontrolowanych do Niemiec. To jest pozytywna sprawa. Natomiast my patrzymy tutaj z perspektywy przede wszystkim lokalnej, gospodarczej, osób, które codziennie przekraczają granice i mają z tego powodu trudności. I strona polska, i tutaj muszę powiedzieć bardzo konsekwentnie, zarówno przedstawiciele rządu, jak i administracji lokalnej zawsze o tym mówią, że jest to niezgodne z traktatem Schengen. Oczywiście można znaleźć interpretację, że tam w nadzwyczajnych sytuacjach można czasowo wprowadzić taką kontrolę i ta kontrola jest czasowa, ale przedłużana cały czas. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie te kontrole nie znikną, ale mamy nadzieję, że chociaż będą prowadzone w taki sposób, który nie będzie utrudniał przepływu ludzi poprzez granicę.
26: No właśnie, bo to jest kwestia dość dyskusyjna, bo nasi przedsiębiorcy zwracają uwagę, że utrudnienia występują dość incydentalnie, co oczywiście jest pozytywnym aspektem, że nie ma tam regularnych zatorów na granicy, one się pojawiają na przykład po weekendach albo pojawiają się święta. Po wydarzeniach typu święta, majówka. Teraz turystyka będzie pewnie generowała ten większy ruch na granicy. Niemniej jednak u nas, kiedy mieliśmy ten szczyt dyskusyjny o migracji na granicy, czyli lipiec 2025, kontrole zostały ustanowione czasowo, a potem zostały dość mocno zliberalizowane i obecnie utrzymują się tylko na kilku przejściach granicznych. Niemcy za to wydaje się, że tą politykę raczej zaostrzają niż liberalizują, mimo że sygnał z naszej strony jest taki, że przecież ta migracja, która była w pewnym momencie dużym problemem, tak naprawdę obecnie jest już problemem śladowym.
27: Oczywiście, no nasze stanowisko jest jasne. Należy uszczelniać granice zewnętrzne Unii, a wewnątrz Unii powinien obowiązywać po prostu w całej rozciągłości traktat z Schengen i na to liczymy i o tym mówimy głośno. Miałem okazję uczestniczyć też w komisji takiej międzyrządowej do spraw współpracy terytorialnej i tam ten głos bardzo jasno wybrzmiewał. Myślę, że musimy mówić o tym głośno, choć oczywiście rozumiemy argumenty, które przemawiają za wprowadzeniem tych kontroli, ale wydaje się, że to rozwiązanie no naprawdę już powinno zostać zakończone.
26: Czy samorząd te oczekiwania artykułuje wystarczająco wyraźnie? Czy pan miał okazję spotkać się w ostatnich tygodniach albo miesiącach z przedstawicielami landów i powiatów przygranicznych po niemieckiej stronie? Bo wydaje się, że dla nich to też jest jakaś konsekwencja, że ci pracownicy z Polski albo oni jako osoby przyjeżdżające do Polski nie mają tej swobody, którą mogliby mieć.
27: Tak jak mówię, we wszystkich gremiach, które mogą mieć jakiś potencjalny wpływ na te decyzje, o tym mówimy. Było to przedmiotem takiego właśnie spotkania tej komisji i komitetu międzyrządowego, które miało miejsce w Poczdamie. Nie tak dawno, 2-3 tygodnie temu, szczyt partnerstwo Odry, na nim ten temat również był podnoszony już tak, na takim szczeblu wysokim, marszałków województw, premierów landów, ale i przedstawicieli rządów obu krajów. Więc ten temat jest bardzo jasno artykułowany. No ale z tych słów, które słyszałem w tej chwili od pana konsula generalnego, rozumiem, czy wynika, że strona niemiecka rozumie, ale jeszcze nie dojrzała do decyzji o zdjęciu tych kontroli. Powiem tak, że tutaj w naszym regionie, w okolicach Szczecina, te kontrole nie są bardzo jakoś dotkliwe. Każdy, kto przejeżdża przez punkt graniczny, no to wie, jak to wygląda, że po prostu jest zwolnienie ruchu, służby graniczne po prostu obserwują, jakie samochody przekraczają granicę i jeżeli mają podejrzenie, no to takie auto proszą na bok i ewentualnie sprawdzają, czy tam nie ma jakichś osób, które nielegalnie przekraczają granicę. No ale takie miasta typu Zgorzelec, rozmawiałem z prezydentem Zgorzelca, no to tam jest, bywa sytuacja dramatyczna, bo przejście graniczne jest w środku miasta i korki, które powstają, są takie, że paraliżują funkcjonowanie miasta.
26: No tak, ale to nawet przedstawiciel chociażby zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych ze Szczecina mówią, że Zgorzelec jest w tym momencie najbardziej wąskim gardłem ogólnie transportowym, że momentami nawet granica polsko-ukraińska nie jest tak zakorkowana, mimo dużo intensywniejszych kontroli tam, niż właśnie granica w Zgorzelcu, więc ten temat rzeczywiście może u nas w Rosówku, czy w Kołbaskowie, czy w Lubieszynie nie ma takiego palącego charakteru, ale w skali wszystkich przejść granicznych jak najbardziej. Panie Krzysztofie, już powoli zbliżając się do końca, mam tylko 3 minuty zostały. Temat może bardziej publicystyczny, ale nie da się ukryć, że jak czytam okładkę nawet tego tygodniowego Newsweeka albo informacje przedstawione przez chociażby ekspertów nieruchomości ze Szczecina, którzy mówią, że nigdy jeszcze tylu mieszkańców Niemiec nie szukało dla siebie mieszkań w Szczecinie, albo nigdy tyle osób mieszkających w Niemczech, jeżeli chodzi o Polaków, nie chciało wrócić do Szczecina albo nie szukało miejsca dla siebie dookoła Szczecina. Czy zauważalne jest to, że to, co dwie dekady temu albo 3 dekady temu było fluktuacją w stronę Niemiec, teraz zaczyna się odwracać, że Niemcy przestały być atrakcyjne jako miejsce do życia, a Polska staje się taką całkiem ciekawą alternatywą?
27: No to jest jakby wielowarstwowy temat. Myślę, że tutaj na bezpośrednim pograniczu to wygląda trochę inaczej. Po prostu ludzie szukają nieruchomości i tam, gdzie znajdą fajne miejsce za dobrą cenę, to się decydują i tutaj już nie ma problemu, czy to jest po polskiej, czy po niemieckiej stronie. Natomiast rzeczywiście chyba jest tak, że Polska jest coraz bardziej postrzegana jako kraj bezpieczne i to jest chyba po pierwsze i kraj, który się bardzo dynamicznie rozwija. No w przeciwieństwie do tego, co dzieje się w Europie Zachodniej, także w Niemczech, gdzie to poczucie bezpieczeństwa spada, no jest odczucie stagnacji. Więc jeżeli ktoś szuka pewnych szans rozwojowych, to często właśnie szuka ich w Niemczech. Natomiast czy to jest taki ruch, że nagle tutaj Berlińczycy będą szukali w Szczecinie miejsca? Chyba nie. Raczej mówimy o tym, że i to jest bardzo ciekawe, bo była w ostatnich dniach debata na temat Polski w Bundestagu. Tam wypowiadali się parlamentarzyści niemieccy ze wszystkich frakcji i bardzo wyraźnie mówią, skończył się czas, w którym traktowaliśmy Polskę jako junior partnera. Musimy zrozumieć, Niemcy sami siebie nawzajem przekonują do tego, że Polska jest już równorzędnym partnerem i w ten sposób musimy traktować. I to, co złego się czasem dzieje w tych relacjach polsko-niemieckich, to taki protekcjonalny ton ze strony jeszcze niektórych Niemców. Ale myślę, że to zjawisko jest coraz bardziej dostrzegane, że Polska już nie tylko w wielu miejscach nie musi czerpać wzorów z Niemiec, ale wręcz przeciwnie, czasem Niemcy powinni uczyć się od nas, choćby w obszarze tych najnowszych technologii, wykorzystania technologii w życiu codziennym i tak dalej.
26: No tutaj nawet warto zauważyć, że zawsze tendencje w sezonie letnim były takie, że to Polacy szukali pracy w turystyce niemieckiej, a teraz eksperci zwracają uwagę, że wielu pracowników z Niemiec szuka pracy na pograniczu, w kurortach nadmorskich u nas w Polsce i że to też już się mocno wyrównało, jeżeli chodzi nawet o kwestie finansowe, co przecież dekadę temu byłoby nie do pomyślenia.
27: No tak, z jednej strony oczywiście martwimy się tym, że wakacje nad morzem po prostu stają się drogie i często niekoniecznie konkurencyjne z tymi kierunkami, nie wiem, choćby azjatyckimi, czy nawet południa Europy. Ale z drugiej strony mamy zjawisko wyrównywania się tych wynagrodzeń, one się zbliżają do siebie, a w niektórych sektorach po prostu są bardzo zbliżone albo konkurencyjne. I to jest dokładnie cały czas ten proces, o którym mówimy i o którym marzyliśmy, szczerze mówiąc, żeby te poziomy życia po obu stronach granicy się wyrównywały, także jeżeli mówimy o dochody. Tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że wynagrodzenia w Polsce i w Niemczech są takie same. Tak jeszcze nie jest, ale już na pewno Polska przestała być rynkiem taniej siły roboczej. Musimy szukać przewag konkurencyjnych w zupełnie innych miejscach. Musimy nowy silnik do rozwoju naszego kraju znajdować, a na pewno to jest właśnie przedsiębiorczość, nowe technologie, nowoczesność.
26: Krzysztof Soska, czyli niegdyś zastępca prezydenta Szczecina, a dzisiaj pełnomocnik prezydenta do spraw transgranicznych, był z nami w piątkowy poranek. Bardzo dziękuję.
27: Dziękuję bardzo.
26: A jednocześnie naszym słuchaczom przypominam, że po godzinie 10 na żywo w Radiu Super FM relacje z 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Stargardzie, a więc od godziny 10, ale także w popołudniowym magazynie po godzinie 16 będziemy dzisiaj nadawać ze Stargardu.
0: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM. Pogoda.
3: Byliśmy w Stargardzie, wracamy do Szczecina. Patrzę w niebo, patrzę na to, co dzieje się pogodowo w Szczecinie. Prosto z Pazimu, ze studia Radia Super FM, z widokiem na Plac Rodła i widzę, że świeci słońce. 13 stopni, maksymalnie 20. Wiatr słaby i nie będzie dzisiaj padać w ciągu dnia. Będzie padać wieczorem, w nocy. Przelotne opady deszczu. Jutro chłodniej, 16 stopni. Chociaż do południa powinno być słonecznie, to po południu czy w okolicach południa pojawią się już przelotne opady deszczu. W niedzielę odpoczynek. W niedzielę będziemy mogli spędzać czas przed telewizorem, bo 15-14 stopni, no i właśnie spore zachmurzenie.
0: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
4: Dzień dobry. Tu Super FM.
3: 18 minut po godzinie 8. I Pointer Sisters, czyli I'm So Excited. I muszę przyznać, że ja też jestem podekscytowany. Za chwilę wiadomości dla kierowców, czyli pomoc drogowa. Potem Ava Max, Erasmus. Wiadomości Radia Super FM. A po 8.30 będziemy wspominać wyjątkowy mundial w wykonaniu biało-czerwonych. Bartek Czotowicz, dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Słuchacze Radia Super FM zgłaszają nam kolizję przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią na węźle Kijewo. Powstają długie kolejki i teraz kilometrowa taka kolejka tych kierowców zjeżdżających z autostrady A6 w stronę centrum Szczecina i tutaj mogą pojawiać się, już pojawiają się utrudnienia, ale przejezdnie na przykład na Moście Długim, na Rondzie Portowców, na ulicy Wyszyńskiego, na trasie zamkowej coraz lepiej z minuty na minutę, także na Gumieńcach coraz krótsze kolejki, chociaż cały czas trzeba zwalniać na Kusłońcu, na Okulickiego i na Wrocławskiej. Tam przede wszystkim.

0: Troszeczkę posoliliśmy, czyli Ava Max w piosence pod tytułem Salt. No myślę, że każde danie musi być odpowiednio doprawione, żeby smakowało. Mam nadzieję, że smakować będą wam wiadomości. Już za chwilę skrót tych najważniejszych ze Szczecina o godzinie 8.30, a potem informacje sportowe już po 8.30. Za chwilę, po pierwsze, będziemy wspominać jeden z występów biało-czerwonych Polaków na Mundialu, na Mistrzostwach Świata, a potem przed godziną 9.00 będziemy podsumowywać te pierwsze mecze bieżącego turnieju. Za oceanem w studiu odwiedzi nas Piotr Jarząbek. Warto być razem z nami do godziny 9.00. To jest audycja Dzień Dobry, tu Super FM.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
9: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
13: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
14: Przed mikrofonem Andrzejku, to jest 6 zastępów, 23 strażaków wciąż gasi pożar, jaki wybuchł nad ranem na północy Szczecina. Ze wstępnych informacji wynika, że prawdopodobnie zapaliła się część instalacji technologicznej zakładu recyklingu opon przy ulicy Stołczyńskiej. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
13: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
14: A tu na początek cytat. Mamy w tej sprawie pewną rozbieżność, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Krzysztof Soska, czyli pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw transgranicznych. Tak mówił o kontrolach na niemiecko-polskiej granicy. Soska podkreślał, że funkcjonariuszy na przejściach być nie powinno. Inną opinię ma tu z kolei niemiecki konsulat, z którego przedstawicielami, jak się dowiedzieliśmy, spotkały się władze miasta. Pełnomocnik prezydenta Szczecina w naszym studiu mówił, że sąsiedzi chcą pokazać potencjalnym migrantom, że Niemcy nie są już otwarte dla każdego. Zdaniem Soski brak zgody na poluzowanie kontroli na granicy to także element polityki wewnętrznej w kraju, który wpływa na Polskę. Całej rozmowy z Krzysztofem Soską posłuchacie niedługo w podcastach na naszej stronie, a do jej kolejnych wątków wrócimy w wiadomościach za godzinę.
11: Więcej na stronie super.fm.
14: Ma być bezpieczniej. Miasto informuje, że zakończyły się odbiory doświetlenia przejścia dla pieszych oraz aktywnego przejścia wyposażonego w znaki i elementy świetlne w ciągu ulicy Witkiewicza, to przy szkole podstawowej numer 21, a to był wniosek samych mieszkańców ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego.
13: Super FM Sport.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk i Korea wygrały swoje pierwsze mecze na piłkarskim mundialu. Gospodarze na stadio Azteca w Mexico City pokonali 2-0 RPA. Koreańczycy po dużo bardziej zaciętym meczu wygrali w Guadalajarze z Czechami 2-1. Dziś wieczorem o 21:00 pierwszy mecz turnieju w Kanadzie, gdzie kolejni z gospodarzy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Tymczasem mecz otwarcia mistrzostw na stadionie Azteca oglądał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, który pojawił się w stolicy Meksyku na zaproszenie FIFA. Komu kibicuje w mundialu?
16: Chciałbym, żeby taka drużyna z Europy. Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami. Ja już byłem na niejednych mistrzostwach świata i wiem, ile to emocji wywołują te mistrzostwa świata.
15: A pewnie wywoływałyby jeszcze więcej, gdyby grała na nich Polska. Biało-czerwoni przegrali jednak baraż ze Szwecją i nie znaleźli się wśród rekordowych 48 drużyn, które awansowały na mundial. José Mourinho został oficjalnie trenerem piłkarzy Realu Madryt. 63-letni Portugalczyk, który prowadził już w Królewskich w latach 2010-2013, podpisał 3-letni kontrakt i rozpocznie pracę 13 lipca. Z Realem na początku drugiej dekady XXI wieku wywalczył mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii. Odchodził jednak w niełasce i skonfliktowany z legendarnym bramkarzem Ikerem Casillasem. Sezon 2012-2013 ostatni w tej roli nazwał zaś najgorszym w karierze. W minionym sezonie Mourinho prowadził Benfica Lizbona, z którą nie zdobył żadnego trofeum. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. W decydującej partii rywale wygrali 19-17. Na inaugurację rozgrywek biało-czerwoni pokonali Kubę 3-0, a dziś w kolejnym spotkaniu drużyna Nikoli Grbicza zmierzy się o godzinie 14 z Japonią. Elżbieta Glinka została wybrana przez Federację European Athletics najlepszą lekkoatletką maja na starym kontynencie. 32-latka jako pierwsza Polka w historii wygrała zawody Pucharu Europy w biegu na 10 tysięcy metrów. Glinka o ponad pół minuty poprawiła rekord życiowy i awansowała na drugie miejsce w historii polskich biegów na tym dystansie.
17: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
13: Super FM. Pogoda.
0: Podobno jest pechowa, 13, a właśnie teraz zobaczycie ją na termometrach w naszym mieście w Szczecinie. 13 stopni, po południu więcej, nawet 20, z przejaśnieniami, bez opadów deszczu. Myślę, że to bardzo optymistyczna prognoza, patrząc na ostatnie dni, ale też patrząc co jutro i pojutrze. Jutro, czyli w sobotę, jeszcze nie najgorzej, nawet 16, a nawet powiem więcej, 17 stopni i przelotne opady deszczu, ale słońce ma na niebie się pojawić, no ale w niedzielę już tylko 14. I też będzie mokro, parasolki przy sobie jak najbardziej trzeba mieć.
17: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
11: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Trwają Mistrzostwa Świata, my na Mundialu, my Polacy nie gramy, ale w Radiu Super FM codziennie wspominamy występy Polaków. Piotr Jarząbek.
18: Jestem, dzień dobry. Dzisiaj cofamy się do 2002 roku.
0: Ależ to był Mundial, moi drodzy. Więcej o tym już za chwilę.

0: wrócimy. Wrócimy silniejsi. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Polskiej kadry tam nie ma, ale my wspominamy historyczne występy biało-czerwonych. Był taki mundial, po którym ja płakałem jak bubr, a którego Piotr Jarząbek nie pamięta. Cześć Piotrek.
1: Cześć, dzień dobry. No nie pamiętam, nie żyłem jeszcze wtedy.
0: I właśnie dlatego mam dla ciebie niespodziankę, zagadkę futbolową. Jesteś gotowy?
1: Tak, dawaj.
0: Dobrze, oto fragment meczu z eliminacji do Mistrzostw Świata 2002. Posłuchajmy.
2: Będzie okazja i gol! 1-0 polskiej reprezentacji. Ładna, piękna akcja i znowu MC, który teraz w radosnym tańcu.
0: I pytanie, kto to był MC?
1: MC? Brzmi to trochę jak przydomek dla Emanuela Olisadebe, tak,
0: tak
1: bym stawiał.
0: Tak jest, oczywiście, że tak. Emanuel Olisadebe, który dał nam w eliminacjach awans do Mistrzostw Świata, na mundialu poszło nieco gorzej. Jak tam było z tym mundialem 2002? Korea-Japonia.
1: No tak, najpierw może zacznijmy od tych eliminacji. Tam przeszliśmy jak burza, tylko jedna porażka. Umówmy się, że grupa wcale nie taka łatwa, no bo tam była Ukraina z Andrijem Szewczenką z przodu, czy Norwegia i Ole Gunnar Solskjaer, który przecież też nam strzelił bramkę, a u nas właśnie Emanuel Olisadebe wspomniany, czy Marcin Żywakow i Radosław Kałużny. Oni strzelali bramki i pozwolili nam awansować. Grupa wydawałoby się taka akurat do wyjścia. USA, Korea Południowa i Portugalia. Jerzy Engel przed wyjazdem mówi, że jedziemy po Mistrzostwo Świata. No i w pierwszym meczu przegrywamy z Koreą Południową 0-2. Potem mecz z Portugalią, no tam 4-0. No i takie przyśpiewka, można powiedzieć, się utarła, że Tomasz Hajto to wielki atleta, a w Korei ograł go Pedro Pauleta, który w tym meczu strzelił hat-tricka, chociaż tam nie tylko Tomasz Hajto zawinił, bo swoje dorzucili, czy to Tomasz Wałduch, czy Marek Koźmiński. No i ostatni mecz, który tak naprawdę już nic nam nie dawał, tak zwany mecz o honor, no to tutaj wygraliśmy 3-1 z USA i warto powiedzieć, że w tym meczu zagrał nasz szczeciński cowboy Radosław Majdan, choć wtedy jeszcze grał w tureckim Göztepe.
0: Tak, to prawda, Radosław Majdan w meczu ostatnim i to był mecz najlepszy tak naprawdę ze Stanami Zjednoczonymi, no ale ja wspominam ten mundial w Korei i Japonii tak, że my naprawdę czuliśmy po latach posuchy, po latach nieobecności na turniejach, że my jedziemy po coś. Po tych eliminacjach, przez które przemknęliśmy, jak wspomniałeś, jak burza, to serio była taka wiara w narodzie, że ta polska reprezentacja jest bardzo mocna, a tu była szybka weryfikacja, rach, pach, ciach, mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Tym razem mecz o honor nam tylko wyszedł i z mundialu odpadliśmy oczywiście.
1: No niestety ten futbol na tak, Jerzego Engela tak potem książkę wydał trener właśnie o takim tytule. No niestety na tym mundialu nie zadziałał.
0: Właśnie, co najważniejsze, to przecież z mundialem w Korei i Japonii kojarzy mi się Marek Torzewski i jego piosenka Do przodu Polsko. Nie zginiesz. Niesamowita była ta piosenka, naprawdę, serio.
1: Słuchałbym.
0: Tak, i czytanie w gazetach o wyników spotkań. No tak było, 2002 rok. Polacy odpadli z grupy. Codziennie będziemy wspominać mundiale z udziałem reprezentacji Polski. Jutro też po godzinie 8.30, a jeszcze przed 9.00 będziemy mówić o tym bieżącym mundialu, także o piłce nożnej będzie sporo. Jeżeli chodzi o ten mundial, to jeszcze jest jedna piosenka Elvisa Presleya, A Little Less Conversation w Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 8.44, ostatni raz o poranku mówimy o bieżącej sytuacji na ulicach Szczecina. Jest parę miejsc, gdzie korki nie odpuszczają, na przykład ku słońcu przed rondem Gierosa. O, albo, oczywiście Niebuszewo, czyli Krasińskiego przed rondem Giedrojcia z kolei. Natomiast jeżeli chodzi o most długi, trasę zamkową, tutaj dłuższych kolejek, poważniejszych utrudnień nie ma i miejmy nadzieję, że tak właśnie pozostanie. Na północy Szczecina już przejezdnie na Bogumińskiej, bardzo dobrze na Obotryckiej, Przyjaciół Żołnierza czy Warcisława. Jeżeli te utrudnienia się pojawią, to piszcie do Radia Super FM na Messengerze, dzwońcie 91 24 55.

0: Oskar Cyms mówi, że nie idziemy spać. No nie, nie chodzimy spać, bo oglądamy mecze Mistrzostw Świata za oceanem. Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk. Cały czas w studiu Radia Super FM Piotr Jarząbek, który tym mistrzostwom się przygląda. Piotr, to dwa pierwsze mecze, rozumiem, mundialu już za nami.
1: Tak jest, już dwa pierwsze mecze, pierwsze rozstrzygnięcia w grupie A, możemy powiedzieć, że już za nami. No i Meksykanie w pierwszym meczu otwarcia pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. No i muszę przyznać, że to był bardzo ciekawy mecz, bardzo dużo się tam działo, no bo przecież trzy czerwone kartki, no to było co oglądać na pewno.
0: Tak, to prawda. Chociaż mówiąc szczerze, myślałem, że ten mecz otwarcia trochę więcej dowiezie nam emocji, no bo RPA przez większość meczu nie istniała na boisku.
1: To prawda, to raczej Meksyk atakował już w szóstej minucie. Taka dobra sytuacja Raula Jimeneza mi się kojarzy, gdzie on tam z półwoleja próbował uderzyć. No i w dziewiątej minucie wynik otworzył Julian Quiñones. To była pierwsza bramka na tym mundialu, no i na 2-0 właśnie Raul Jimenez podwyższył w 67 minucie.
0: A o godzinie 4, bo przecież mamy mundial za oceanem, rozpoczął się mecz Korei Południowej z Czechami i tutaj Koreańczycy z południa wygrali 2-1. Oglądałem ten mecz na żywo, bo jeszcze przed porannym programem w Radiu Super FM, mówiąc szczerze, no wszystkie trzy bramki padły w drugiej połowie. Czesi otworzyli wynik spotkania, bo kapitan reprezentacji naszych sąsiadów Ladislav Krejci w 59 minucie, ale Korea Południowa była naprawdę, naprawdę dużo lepsza w tym spotkaniu. Dwa trafienia Koreańczyków w 67 i 80 minucie. Najpierw Hwang In-bom, a potem Oh Hyun-gyu. I tak Koreańczycy wygrali 2-1, technicznie rewelacyjni.
1: No można powiedzieć, że Oh, tak jak imię tego drugiego piłkarza, który strzelił bramkę, no takie zachwyty można było nad grą Koreańczyków.
0: Czesi czują się dzisiaj jak Polacy w 2002 roku. My też jechaliśmy na mundial do Korei i Japonii. Myśleliśmy sobie, Korea jest słaba, jest do ogrania, no z Portugalią będą ciężary, a ze Stanami Zjednoczonymi to będzie wyrównany mecz, a się okazało, że i Portugalia, i Polska odpadły z turnieju.
1: No i też myśleliśmy, że w meczu otwarcia tą Koreę pokonamy, a tutaj też się nie udało i Koreańczycy i w tym, i w tamtym meczu dwie bramki strzelili. Dużo tutaj jest powiązań.
0: Niemców też 8 lat temu na mundialu Koreańczycy zaskoczyli. Ja nie wiem, czy oni będą czarnym koniem tej imprezy, bo raczej takiego zespołu, który ma szansę zajść daleko, szukałbym w Afryce, ale na pewno mogą grać dalej. Myślę, że z grupy wyjdą. A ty jak uważasz?
1: Mogą zawojować ten turniej, to prawda. Ja myślę, że jeżeli chodzi o drużyny azjatyckie, to raczej skłaniam się w kierunku Japonii, ale z grupy myślę, że Koreańczycy są w stanie wyjść. Tutaj myślę, że walka między nimi, no i oczywiście Meksykiem i Czechami się rozstrzygnie, choć Czesi teraz sobie zadanie znacząco utrudnili.
0: Teraz dzisiaj, jutro w zasadzie, w nocy z dzisiaj na jutro grają następni kolejni gospodarze imprezy, tak?
1: Tak jest. Kanada podejmie o 21:00 Bośni i Hercegowinę, a o 3:00 w nocy naszego czasu USA zmierzy się z Paragwajem.
0: To który mecz będziesz oglądać?
1: No Kanadyjczyków na pewno, czy do USA wytrwam, to już nie obiecuję.
0: Ja dam radę. Ja oglądam i Kanadę o 21:00 i Stany Zjednoczone, Paragwaj o 3:00 w nocy, a już jutro o 21:00 Katar, Szwajcaria o północy, Brazylia, Maroko o północy jutro, czyli z soboty na niedzielę w zasadzie, i o godzinie 3:00 w nocy Haiti, Szkocja. Też ciekawe spotkanie. Zachęcamy. Serwisy informacyjne dzisiaj, przypomnij o której.
1: Tak jest, 11:30 i 16:30, troszkę więcej będzie okazja powiedzieć o tych dwóch meczach, które się już odbyły, no i zapowiemy pewnie te dwa mecze gospodarzy, o których mówiliśmy przed chwilą.
0: Mówił Piotr Jarząbek, zapraszał Bartek Czatowicz.

0: O skarbie śpiewał Bruno Mars w utworze pod tytułem Treasure, skarb, skarby wy moje. To kolejny tydzień z audycją Dzień Dobry, tu Super FM. Kończymy ten tydzień, bo jest piątek. Za chwilę wiadomości o godzinie 9:00. Słyszymy się już po weekendzie, po sobocie i po niedzieli. Bardzo wam dziękuję, Bartek Czotowicz. Razem ze mną także Piotr Jarząbek, który jeszcze zostaje na antenie Super FM.
1: Tak jest, ja zostaję o 11:30 i 16:30, serwisy mundialowe, które także w sobotę i w niedzielę, także w weekend też się słyszymy.
0: Właśnie, właśnie. Ktoś musi w weekend pracować, żeby odpoczywać mógł ktoś. Także...
1: Ciesz się odpoczynkiem.
0: Tak jest, będę się cieszyć odpoczynkiem. Wiadomości już za chwilę o 9:00, a następnie Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
3: Reklama.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
9: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
10: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
11: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: I po reklamie.
14: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
15: Burze nie powiedziały ostatniego słowa, znów są alerty. Nowe myśliwce na polskim niebie niebawem przelecą nad kilkoma miastami. Rynki ropy reagują na zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie porozumienia z Iranem.
3: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także części Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przelecą dziś po polskim niebie. To w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Na trasie maszyn pierwszy będzie Gdańsk. Tam pojawią się za blisko 3 kwadranse. Potem, krótko po 10:00, Warszawa. Myśliwce przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, a na koniec Kraków, gdzie F-35 pojawią się około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Opozycja projekt poparła, ale nie podoba jej się, że bon będzie tylko dla określonej grupy seniorów, a nie dla wszystkich.
16: Jeżeli rzeczywiście ma dotyczyć 20 tysięcy potencjalnych świadczeniobiorców, no to przypominam, że Platforma w kampanii wyborczej mówiła o powszechnym bonie seniorialnym.
15: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u, z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że to kolejne świadczenie socjalne wprowadzone przez obecny rząd.
17: Bon senioralny to kolejny ważny element budowania działania Solidarności Społecznej. Wszystkie inicjatywy, które prowadzi rząd, są monitorowane i wierzę, że będą w przyszłości też poszerzane.
15: Seniorzy, którym będzie przysługiwać bon, będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem, ceny ropy na światowych rynkach idą w dół. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara, to spadek o nieco ponad 2%. Tymczasem Iran nie potwierdził na razie oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia. Zmieniamy temat. Profesor Wiktor Kupelweiser w Seksmisji, Korowiow w Mistrzu i Małgorzacie czy komisarz Karelicki w kultowym Wabanku. Nie żyje Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Był związany także z teatrem telewizji, gdzie stworzył niezapomniane role. Janusz Michałowski miał 89 lat. I na koniec duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, będzie też pociąg z Warszawy nad Słoweńskie Wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
18: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie właśnie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
15: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin. To o godzinę krócej niż w zeszłe lato.
19: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
3: Super FM. Pogoda.
20: Za oknami dzisiaj sporo chmur, ale co ważne, z tych chmur w ciągu dnia nie spadnie deszcz. Tak nawet jak patrzę za okno, to trochę gdzieś tam słońce się jeszcze przebija. Aktualnie 14 w okolicy Bramy Portowej, tyle samo na Placu Szerowskiego, maksymalnie dzisiaj do 19, ale odczuwalna może być niższa ze względu na wiatr. Ciśnienie spada, w weekend możliwe przelotne opady deszczu i chłodno w niedzielę do 16.
19: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
20: O, niby 16 w niedzielę, 19 w sobotę, ale taka temperatura to jest idealna do biegania. Słuchajcie, to można do pracy, z pracy, do sklepu na przykład po bułki. No czemu by nie? A już najbliższy weekend, 13 czerwca, ale także tydzień później, bo 20 czerwca Centrum Handlowe Ster zaprasza do aktywności fizycznej. Startuje kolejna edycja akcji Ster na Zdrowie. O niej porozmawiam już za chwilę z Michałem Piersińskim, wiceprezesem Ruchowej Akademii Zdrowia. Nie zabraknie także wiadomości lokalnych, ale także w tej godzinie będę miał dla Was bilety do kina na film Dymkowski, najważniejszy mecz. Szczegóły już za chwilę, a po 10 przeniesiemy się do Stargardu, gdzie będzie Jarek Fengler, bo tam odbywa się 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
21: Na program zapraszają Szkoły Żak.
22: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
20: 6 minut po godzinie 9, to jest program Super FM z widokiem na Szczecin. Dzisiaj będzie się naprawdę dużo działo. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. No i tak dla Was gramy. Imagine Dragons, będzie też Kylie Minogue i Sombra.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: I tak dla was gramy w Super FM, niezależnie od tego, gdzie jesteście, my jesteśmy razem z wami. Czy jesteście w pracy, może w samochodzie, może w trasie, to nie ma najmniejszego znaczenia. A w studiu Radia Super FM jest ze mną dzisiaj Michał Piersiński, wiceprezes Ruchowej Akademii Zdrowia. Cześć Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Już 13 i 20 czerwca wyjątkowe wydarzenie, bo to jest Ster na zdrowie.
1: Ster na zdrowie, dokładnie. Taka akcja, którą razem z Centrum Handlowym Ster organizuje Ruchowa Akademia Zdrowia i najbliższe spotkanie to już będzie trzecie, jest w sobotę 13, a następne w sobotę 20 czerwca.
0: Skąd pomysł na stworzenie takiej akcji, takiego biegu, takiej aktywności ruchowej?
1: A to zupełny przypadek, ponieważ menadżer marketingu Centrum Handlowego Ster jest moją znajomą, znamy się, mamy dzieci w jednej grupie piłkarskiej i aha, tak któregoś razu od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać, że ja organizuję eventy biegowe, ona zarządza marketingiem Centrum Handlowego Ster i myśli nad nowymi akcjami. Ja jej podsunąłem pomysł, że może coś z bieganiem i ona to podłapała i tak od słowa do słowa stworzyliśmy z tego fajną naprawdę akcję. Te dwie dotychczasowe edycje, te dwa spotkania pokazały, że akcja ma super potencjał i chcielibyśmy to rozwijać.
0: To jest dystans 4,5 do 5 kilometrów mniej więcej. Jak ta trasa biegnie, jeżeli chodzi o całą akcję?
1: Tu dystans rzeczywiście jest około 4,5, może 5 kilometrów, ale nie dystans, to jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, że tempo i sposób przeprowadzania tych spotkań jest dostosowany do każdego, ponieważ robimy postoje, czekamy na całą grupę, robimy ćwiczenia. Trenerzy z Ruchowej Akademii Zdrowia prowadzą takie pogadanki na temat, jak zacząć biegać, jak robić to dobrze, żeby sobie nie zrobić krzywdy. A trasa zaczyna się i kończy w patio Centrum Handlowego Ster. Przebiegamy przez parking dookoła i na tyłach centrum biegniemy chodnikiem do ulicy Marynarzy Polskich, a stamtąd do Parku Przygodna, gdzie jest fantastyczne miejsce właśnie, żeby sobie tak w spokoju, na luzie i pobiegać, i pogadać, i porozciągać się, i porobić różne inne ćwiczenia, i jakieś rytmy takie a la sprinterskie można tam porobić. Dla każdego znajdzie się formuła, ponieważ tak jak mówię, jest to spotkanie dla każdego i nawet dzieci w tym się odnajdują, bo przyjeżdżają na hulajnogach, na rowerkach swoich i uczestniczą w tej grupie. A na koniec wszyscy, którzy dobiegną, otrzymują od Centrum Handlowego Ster taki voucher na 30 zł, który mogą wymienić w tej strefie gastronomicznej. Mogą sobie zjeść śniadanie, mogą kupić pieczywo.
0: Czyli idealne pobiegu.
1: Idealne pobiegu. Jak ktoś preferuje, to nawet może i zjeść kebaba. Chociaż jako doświadczony biegacz nie polecam w sobotę rano zaczynać dnia od biegania. Polecam, ale już od kebaba po bieganiu raczej nie. No ale jest taka możliwość. Ten voucher jest do wykorzystania według uznania.
0: Każdy może wziąć udział w tym wydarzeniu, w tym biegu. I jak do niego się przygotować?
1: No właśnie, to jest ciekawe, że my chętnie widzielibyśmy ludzi nieprzygotowanych, to znaczy takich, którzy chcą z nami stawiać te pierwsze kroki, ponieważ to właśnie dlatego ta formuła jest tak otwarta i tak dostosowana do każdego, żeby to było te pierwsze spotkanie z ruchem, z bieganiem, a być może w przyszłości z jakimś udziałem w zawodach, do których też tutaj namawiamy, szczególnie, że jako Ruchowa Akademia Zdrowia organizujemy wiele imprez biegowych, w tym bardzo dwie spektakularne, jak San Probi Bieg Kobiet i nocny portowy maraton szczeciński, a najbliżej nam do imprezy takiej charytatywnej 4 lipca, do której właśnie i tam jest taka formuła, że można przebiec ile się chce i tych ludzi, tak, którzy z nami się tu spotykają w Centrum Handlowym Ster, namawiamy do tego, żeby to było takie podprowadzenie do tej imprezy. A no więc wracając do pytania pana redaktora, tak. nie trzeba wcześniej biegać, można dopiero z nami zacząć.
0: I to jest największy plus, a też jest profit tego, że dostajemy później voucher na 30 zł jeszcze do Centrum Handlowego Ster. O której zaczyna się cały bieg?
1: Bieg zaczynamy o 10, delikatną rozgrzewką w patio. Zbieramy się tam za 20, za 15, 10, odbieramy koszulki, które przygotował organizator dla każdego uczestnika. żebyśmy wszyscy fajnie wyglądali. To naprawdę super wygląda, szczególnie na ujęciach z drona, kiedy biegnie taka chmara ludzi w zielonych, jaskrawych koszulkach. No i około 10 zaczynamy delikatną rozgrzewką pod okiem trenerów Ruchowej Akademii Zdrowia. I parę minut po 10 ruszamy.
0: Jeżeli nie macie planów na 13 i 20 czerwca, to jak najbardziej zapraszamy do Centrum Handlowego Stern. Michał, ty przyniosłeś te koszulki ze sobą, prawda? One są jakoś z podziałem na mężczyzn, na kobiety, czy po prostu zielona to jest trener, a uczestnicy to mają fioletowe koszulki? Jak
1: nie, to wszyscy mają zielone. Ja rzeczywiście mam tu napis z tyłu trener, tylko dlatego, że pełnię taką funkcję na tych spotkaniach, ale wszyscy mają takie same zielone. Tutaj jest logo STER, tu jest logo Ruchowej Akademii Zdrowia, a tu jest logo całej imprezy STER na zdrowie, bo tak ona się nazywa. I one są i dla kobiet, i dla mężczyzn, i też rozmiary dziecięce.
0: Fantastycznie. 13 czy 20 czerwca STER na zdrowie w Centrum Handlowym STER. W studiu Radia Super FM był dzisiaj Michał Piersiński, wiceprezes Ruchowej Akademii Zdrowia. Michał, dziękuję pięknie.
1: Bardzo dziękuję.
0: No i pięknego biegu życzę.
1: Dziękuję.

0: Die with a smile. Tak nam zaśpiewała Lady Gaga i Bruno Mars. Wy jeszcze nie umierajcie, ale co ważne, z uśmiechem warto wejść w to piątkowe przedpołudnie i powoli witać weekend. A propos weekendu, tak się składa, że pogoda, no tak jak patrzę na te mapy meteo, nie będzie zachęcała do spacerów, ale to jest dobry moment, by wybrać się do kina, aby zobaczyć film Dymkowski, najważniejszy mecz. No i tak się składa, że specjalnie dla słuchaczy Super FM z widokiem na Szczecin. Mam tutaj podwójne zaproszenia na ten film na sobotę. Film wyjątkowy, bo o legendzie pogoni Szczecin. Wystarczy zadzwonić na nasz
1: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
0: I to zrobimy taką akcję szybkie palce. Kto pierwszy wybierze numer, kto się dodzwoni, ten dostaje zaproszenia. A zaproszenie jest parę, to każdy ma szansę. Ja może przypomnę jeszcze numer, co?
1: Pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
0: Bilety czekają, a już za chwilę najświeższe wiadomości w Super FM. Te przygotował i przedstawi dla was Andrzej Kutys. Zostańcie razem z nami.
2: Na program zapraszają szkoły Żak.
3: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
4: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
6: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
7: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
10: I po reklamie.
11: Ocena tegorocznej akcji Zima w Szczecinie. Trwa 46. zjazd Hanse w Stargardzie. W rozmowie Radia Super FM o przepływie między Polską a Niemcami.
10: Super FM. Wiadomości.
11: Wnioski urzędników po zimowych problemach pieszych, więcej urządzeń do odśnieżania, więcej ludzi i plan skoordynowania prac, aby nie dochodziło do sytuacji, gdy rozmywała się odpowiedzialność za usunięcie lodu. Przykładowo, gdy część chodnika w tej samej okolicy była w gestii jednego podmiotu, a druga część należała do innego. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, radny Przemysław Słowik, zwraca uwagę, że zimą cierpieli zwłaszcza piesi.
12: Jeśli chodzi o odśnieżanie, odledzanie ulic, to tutaj nie ma zastrzeżeń. Problem pojawił się tak naprawdę z chodnikami i drogami rowerowymi, to głównie z chodnikami.
11: Robert Strzałkowski z ZDITM odpowiadał, że pierwsze wnioski mają.
13: Planujemy dodatkowo 3 dodatkowe piaskarki chodnikowe.
11: Szefowa Wydziału Gospodarki Komunalnej Daria Radzimska zapewniała.
14: Drugi element to jest kwestia tych kwestii takich spornych jakby jednostek. tutaj też jesteśmy umówieni na wypracowanie ostatecznego kształtu i tu trwają rozmowy, z tego co wiem, to ze spółką NIOL. Trzeci element, który Zarząd Dróg przedstawił, to jest zwiększenie pracowników interwencyjnych.
11: Radni Komisji Gospodarki Komunalnej mają do tematu kolejnej akcji Zima wrócić na jesiennych obradach.
15: Więcej na stronie super.fm.
11: Impreza rangi, jakiej jeszcze w Stargardzie nie było. Uroczystym pochodem ponad 1000 reprezentantów europejskich miast rozpoczął się w Stargardzie 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy, a od dzisiaj, od piątku, zasadnicza część imprezy, czyli Jarmark Hanzeatycki, występy na trzech scenach i wiele innych atrakcji. Koordynatorka wydarzenia, którego patronem jest również Radio Super FM, Sylwia Wieleba w Radio Super FM, podkreślała, że przygotowania trwały 2 lata.
16: To jest pierwsze takie wydarzenie dla nas bardzo mobilitujące, bo dodam tylko, że do tej pory w Polsce takie zjazdy organizowały miasta Gdańsk i Toruń. I dla nas to jest taka duża nobilitacja, bo jesteśmy dużo mniejszym miastem od tych wymienionych. No i też dodam, że Hanza na chwilę zniknie z Polski na kilka lat, bo już kolejne zjazdy odbędą się w Niemczech, a wróci do Polski dopiero w 2032 roku do Elbląga.
11: 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Stargardzie do niedzieli, a jeszcze dzisiaj relacje na żywo w Radiu Super FM prosto ze Stargardą.
15: To są wiadomości w Radiu Super FM.
11: Marzymy, żeby poziom życia w obu krajach się wyrównał. Tak mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Krzysztof Soska, pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw transgranicznych. Mówił tak o zauważanej przez ekspertów tendencji, według której Niemcy coraz częściej kupują mieszkania w Polsce i przeprowadzają się do naszego kraju w celach zarobkowych.
17: Rzeczywiście chyba jest tak, że Polska jest coraz bardziej postrzegana jako kraj bezpieczny i to jest chyba po pierwsze i kraj, który się bardzo dynamicznie rozwija. Była w ostatnich dniach debata na temat Polski w Bundestagu. Tam wypowiadali się parlamentarzyści i bardzo wyraźnie mówią, skończył się czas, w którym traktowaliśmy Polskę jako junior partnera.
18: Zawsze tendencje w sezonie letnim były takie, że to Polacy szukali pracy w turystyce niemieckiej, a teraz eksperci zwracają uwagę, że wielu pracowników z Niemiec szuka pracy na pograniczu w kurortach nadmorskich u nas w Polsce i że to też już się mocno wyrównało, jeżeli chodzi nawet o kwestie finansowe, co przecież dekadę temu byłoby nie do pomyślenia.
17: To jest dokładnie cały czas ten proces, o którym mówimy i o którym marzyliśmy, szczerze mówiąc, żeby te poziomy życia po obu stronach granicy się wyrównywały, także jeżeli mówimy o dochody.
11: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z Niemiec do Polski w 2024 roku przeprowadziło się ponad 90 tysięcy osób, po raz pierwszy od 25 lat więcej niż wyemigrowało w przeciwnym kierunku.
10: Super FM Sport.
0: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Meksyk wygrał mecz otwarcia mundialu z RPA, a Korea pokonała Czechów. W Mexico City na inaugurację piłkarskich mistrzostw świata kibice obejrzeli przeciętny mecz, w którym gospodarze wygrali 2-0. A sędzia pokazał aż 3 czerwone kartki, 2 dla zawodników z Afryki i 1 dla gospodarzy, mówi reprezentant Meksyku Eric Lira. To był bardzo wymagający emocjonalnie mecz, bo rzadko z czymś takim się spotykamy w życiu, to znaczy nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze coś podobnego przeżyjemy. To była więc trudna i skomplikowana chwila dla nas, ale pracujemy wszyscy nad swoją psychiką, by móc dać siebie wszystko i by zadbać o to, by ta sytuacja na nas nie wpłynęła, byśmy mogli zagrać na najwyższym poziomie. A w drugim meczu turnieju Korea kontra Czechy padł wynik 2-1, choć to nasi południowi sąsiedzi pierwsi strzelili w Guadalajarze gola. Dziś o godzinie 21 polskiego czasu turniej zaczynają kolejni ze współgospodarzy Kanadyjczycy, którzy zagrają w Toronto z Bośnią i Hercegowiną, bez swojego czołowego piłkarza Alfonso Davisa, który nie jest jeszcze w pełni gotowy do gry po kontuzji. Informację o absencji kapitana przekazał trener współgospodarzy turnieju Jesse Marsh. Tymczasem kapitan Japonii Wataru Endo z powodu kontuzji w ostatniej chwili wypadł z kadry zespołu na mundial. Jednocześnie ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. 33-letni pomocnik Liverpoolu miał już w tym sezonie liczne problemy zdrowotne i ostatecznie w kadrze zastąpi go Shu Tomacino z Borussii Mönchengladbach. Japonia na mundialu zagra w grupie F z Holandią, Tunezją i Szwecją. Międzynarodowa Federacja Szachowa zawiesiła Rosję, przez dekady dominujący kraj w tej dyscyplinie. To efekt orzeczenia Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu, który uwzględnił skargę złożoną przez Ukrainę. Dotyczyła ona tego, że Rosyjska Federacja Szachowa uzurpowała sobie kontrolę nad dyscypliną na obszarach tego kraju zajętych przez rosyjskie wojsko. KAS dał jednocześnie Rosji 90 dni na oddanie kontroli nad organizacjami szachowymi w 5 regionach i zaprzestanie organizowania tam turniejów.
19: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
10: Super FM. Pogoda.
0: Niby są na niebie chmury. Mówię niby, bo przebija się przez nie słońce. I to dobry znak, bo dzisiaj bez opadów. Aktualnie 15 w okolicy Ronda Ułanów Podolskich. W Zdrojach tyle samo przy rondzie Giedroycia i Gierosa. Maksymalnie do 19. A ciśnienie przez cały dzień będzie spadać.
19: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
15: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Na program zapraszają szkoły Żak.
3: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
0: 23 minuty do godziny 10. Teraz Clean Bandit, będzie też męskie granie orkiestra. A jeszcze za chwilę w tej godzinie Kasia Lewandowska. I spróbuj jeszcze raz.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Pracownik nie jest telefonem. Pracownik nie jest telefonem na ładowarce. Nie wystarczy odłożyć go na weekend, a w poniedziałek oczekiwać, że wróci z baterią na 100%. Gotowy do działania, uśmiechu, entuzjastycznego hasła. Dzień dobry, jakie dziś mamy wyzwania, szefie? Człowiek ładuje się inaczej. Zwłaszcza jeśli przez cały tydzień pracował pod presją, gasił pożary, odbierał trudne telefony, znosił napięcie w zespole, poprawiał po innych, nadrabiał zaległości i jeszcze próbował wyglądać na osobę, która wszystko ogarnia. W wielu firmach przeciążenie długo.

0: wygląda bardzo niewinnie. Ktoś robi swoje, tylko trochę ciszej. Ktoś przestaje mieć pomysły. Ktoś odpowiada krócej niż zwykle. Ktoś zaczyna mówić: jasne, zrobię. Ale w jego głosie nie ma już jasne, tylko jakieś zgaśnięcie. I wtedy pojawia się firmowa nadzieja. Odpocznie przez weekend i będzie lepiej. Czasem będzie, a czasem nie. Bo 2 dni wolnego nie zawsze naprawią system, który przez 5 dni stale przeciąża człowieka. To trochę tak, jakby w samochodzie świeciła się kontrolka oleju, a my byśmy powiedzieli: dobra, dobra, postoi w garażu do poniedziałku, to mu przejdzie. No nie przejdzie. Nie przejdzie, jeśli nie sprawdzisz, co naprawdę się dzieje. Dlatego dobra rozmowa o przeciążeniu nie powinna zaczynać się od zdania: musisz lepiej odpoczywać. Lepiej zacząć od pytania: co w tej pracy najbardziej zabiera ci energię? To pytanie jest konkretne, nie oskarża i nie robi z człowieka problemu. Pokazuje, że interesuje nas nie tylko to, czy zadania są wykonane, ale też koszt, jakim to jest wykonywane. Czasem odpowiedź będzie prosta: za dużo przerwanych zadań. Czasem brak decyzji albo ciągłe zmiany priorytetów. Może to być ten jeden trudny klient, który wypala cały zespół. I wtedy można szukać rozwiązania, niekoniecznie wielkiej rewolucji. Czasem wystarczy ustalić, które zadania są naprawdę pilne, co można odłożyć, gdzie ktoś potrzebuje wsparcia, co przestało mieć sens, chociaż wciąż krąży po firmie, jak taki stary kabel w szufladzie. Bo regeneracja to nie jest tylko odpoczynek po pracy. To także sposób, w jaki organizujemy samą pracę. Spróbuj jeszcze raz, zanim powiesz: dobra, dobra, odpoczniesz w weekend. Zatrzymaj się i zapytaj, co naprawdę zabiera energię. Bo człowiek to nie jest robot. A dobra rozmowa potrafi nawet przywrócić zasilanie.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Miley Cyrus śpiewała, że może sobie kupić kwiaty. No to miło z jej strony. Na promocji można gdzieś wyhaczyć zawsze na ryneczku, o to się poleca. A ja polecam wam zrobić głośniej, bo już za chwilę najświeższe wydań wiadomości w Super FM. W nich między innymi o pewnym szokującym znalezisku na Podkarpaciu. Na te przedstawi dla was Miriam Lipińska. Tuż po nich przeniesiemy się do Stargardu, gdzie odbywa się 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. A na miejscu jest już Jarek Węgler. Zostańcie razem z nami.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
4: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
5: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?
8: W

0: i zapisz dziecko już dziś.
1: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
2: I po reklamie.
3: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
4: Służby badają szokujące znalezisko na Podkarpaciu. Nowoczesne myśliwce F-35 lecą nad Polską na ich trasie kolejne miasta. A na koniec o pomniku chrząszcza ze Szczebrzeszyna, który stanie w śląskiej Pszczynie.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Policja bada sprawę makabrycznego odkrycia na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na działce znaleziono szczątki, najprawdopodobniej kilkunastu płodów. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
5: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Najprawdopodobniej znaleziono kilkanaście płodów oraz inne szczątki mogące być odpadami medycznymi, bo jak udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Oficjalne stanowisko w tej sprawie mamy poznać dziś w okolicach południa.
4: Dziś przed południem warto spojrzeć w niebo. Trwa właśnie przelot samolotów F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Myśliwce przeleciały już nad gdańskim Westerplatte, a krótko po 10:00 powinny pojawić się nad Warszawą na wysokości Cytadeli. Ostatni na ich trasie będzie Kraków i okolice Wzgórza Wawelskiego za mniej więcej pół godziny. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu, a dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. Pakt migracyjny stał się faktem. Dziś wchodzi w życie unijna polityka dotycząca azylu i migracji. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu. Nasz kraj nie zgadza się na mechanizm solidarnościowy, czyli przyjmowanie migrantów z innych państw, bo tłumaczy, że już przyjęła ponad milion Ukraińców, ponosi też koszty ochrony granicy z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Dlatego, jak mówi wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, ten mechanizm nas nie obejmie.
6: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski i to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił.
4: Polska jest zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata. W zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Państwo członkowskie, które nie zgodzi się na relokację, będzie musiało zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Z części paktu migracyjnego wyłączone są też m.in. Estonia, Chorwacja i Bułgaria. Pożar w zakładzie recyklingu opon w Szczecinie na terenach dawnej papierni. Strażacy zabezpieczają miejsce i schładzają instalacje technologiczne. W pożarze nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest już opanowana. Strażacy uspokajają też, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. I na koniec zmieniamy temat. Chrząszcz ze Szczebrzeszyna pojedzie do Pszczyny na Śląsku. Chodzi o jeden z dębowych pomników, który teraz ma być symbolem przyjaźni między miastami, rozsławionymi przez wiersz Jana Brzechwy i zarazem językowy łamaniec. Pomniki chrząszcza od lat są w lubelskim Szczebrzeszynie atrakcją turystyczną. Teraz jeden z nich stanie się częścią szlaku baśni Marzeń i Gwiazd w Pszczynie. Znajdzie się tam w zacnym towarzystwie m.in. koziołka Matołka czy smoka wawelskiego.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
7: No, by takiej pogody jak dzisiaj nigdy nie zabrakło. Aktualnie 16 w pobliżu Placu Kościuszki, tyle samo na Rondzie Uniwersyteckim. Maksymalnie dzisiaj do 19. Opady mogą pojawić się dopiero późnym wieczorem, tak jak patrzę na prognozy meteo, po 22, a w weekend 19 w sobotę, 16 w niedzielę.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: No to tak jest w Szczecinie, a jak jest w Stargardzie na 46. Międzynarodowym Zjeździe Hanzy? O tym będzie dzisiaj opowiadał Jarek Fengler. Cześć Jarku, dzień dobry.
8: Dzień dobry, obok mnie Andrzej Kutys, z którym zawsze jak wyjeżdżamy na plenerowe studio i realizację programu poza Placem Rodła, to zawsze właśnie towarzyszy nam słońce, Andrzej.
9: Tyle słońca w całym mieście.
8: No właśnie,
9: tak. Nie widziałeś tego jeszcze, popatrz.
8: No właśnie, tak chciałoby się powiedzieć. Dzisiaj Stargard bardzo słoneczny, dzisiaj w Stargardzie bardzo dużo ciekawych spotkań, dyskusji, ale także wieczorem sporo imprez kulturalnych.
9: To prawda, chociaż przyznam szczerze, że ja się zaczytałem tutaj na Wikipedii. Pierwsze Hanzy powstały w XII wieku, bo może zacznijmy od tematu. 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy tutaj właśnie w Stargardzie. Czym ta Hanza w ogóle była? No to mamy XIV-XV wiek, Stowarzyszenie Miast Handlowych praktycznie wszystkich w basenie tutaj Morza Bałtyckiego i nie tylko. I echa tego wszystkiego są również, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, tam prawdziwy hanseatycki bratwurst już będzie, przygotowuje się.
8: No i tutaj mamy od czasu do czasu panów policjantów, którzy doglądają, którzy sprawdzają.
9: Tak, Straż Miejska, tak, ale tak, żeby było o porządek.
8: Żeby było wszystko fajnie. Andrzeju, od XIV wieku nie będziemy tutaj opowiadać całej historii Hanzy.
9: Myślę, że płynnie nawiązując, jeżeli widziałeś chociażby wczorajsze zdjęcia z parady, bo przypomnijmy, że tutaj od godziny 12 na scenie na rynku Starego Miasta w Stargardzie, gdzie właśnie teraz się znajdujemy, tam scena jest mniej więcej za naszymi plecami. Od 12 rozpoczną się występy i nie tylko zresztą tutaj, ale wczoraj była parada około godziny 19 pod parasolami, natomiast właśnie takie historyczne stroje, więc ten XIV-XV wiek gdzieś się też przewijał.
8: Na pewno dużo gości będzie tutaj w pobliżu nas, bo jesteśmy na rynku staromiejskim obok ratusza. Mieszkańców Stargardu serdecznie zapraszamy. Tych, którzy ze Szczecina planowali przyjechać do Stargardu, tu też zapraszamy. Jesteśmy dla was. Pomarańczowe studio Radia Super FM. Z daleka widać nas. Warto do nas tutaj zajrzeć.
7: No to jest specjalny program Wprost ze Stargardu. My będziemy tam razem z wami do godziny 12. Potem także po 16, byście wiedzieli, co dzieje się podczas tego wyjątkowego wydarzenia.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
10: Na program zapraszają Szkoły Żak.
11: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
10: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
12: Stoi. Loka.

0: Adel, 17 minut po godzinie 10 w Super FM z widokiem na Szczecin trwa 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Stargardzie. Ten rozpoczął się już wczoraj i potrwa do niedzieli. Na miejscu jest nasze mobilne studio Radia Super FM, a w tym studio Jarek Fengler z gośćmi. No właśnie, kto jest tym gościem?
1: Tak jest, jest z nami Sylwia Wieleba, koordynator tego międzynarodowego spotkania. Dzisiaj wszyscy mówimy, że Stargard jest europejską stolicą Hanzy. Spokojnie, wiatr trochę wieje, ale nasze tutaj rolapy dają sobie radę. Sylwia, przyznaj się, ile dzisiaj spałaś?
2: Dzisiaj 5
1: jako koordynator
2: godzin?
1: Coraz mniej.
2: A wczoraj 3.
1: 3. Udało się.
2: Udało się.
1: No właśnie, jak rozmawialiśmy w Radiu Super FM, to powiedziałaś 20 lat temu Stargard aplikował o to, żeby tutaj być tą europejską stolicą. 2 lata trwały przygotowania. To jest mnóstwo czasu.
2: Tak, zgadza się. To właściwie to ponad 20 lat temu, bo w 2001 roku zaaplikowaliśmy do tego, żeby stać się gospodarzem 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy, więc czekaliśmy na to wydarzenie bardzo długo. Bo to tak jest, żeby miasto dostało możliwość bycia tym gospodarzem, musi zaaplikować i cała komisja Hanzy musi wyrazić na to zgodę. I tak było w przypadku Stargardu. 2 lata takich intensywnych przygotowań dlatego, że to Hanza, to komisja, to zarząd Hanzy tego wymaga. Bo tam jest szereg zadań, które trzeba wykonać już właśnie rozpoczynając 2 lata wcześniej. I my musieliśmy te wszystkie zadania wypełnić, spełnić i według tych wytycznych, które Hanza nam proponuje, ale też trochę pilnuje, żeby one były spełnione.
1: W kilku żołnierskich zdaniach, jak wygląda przygotowanie tak dużego wydarzenia w Stargardzie? Bo tak jak wiemy, miasta w Polsce, które były taką europejską stolicą w ramach tego projektu, Gdańsk,
2: tak.
1: Toruń,
2: tak.
1: A teraz Stargard.
2: A teraz Stargard i dopiero w 2032 roku Elbląg. Więc dla nas to jest ogromna nobilitacja, że stajemy na tym poziomie, na którym właśnie razem z Gdańskiem i z Toruniem możemy realizować takie zadania, bo rzeczywiście one są organizowane na tym poziomie europejskim. Naprawdę czujemy ogromną dumę, radość i to, że to wydarzenie, bo już jesteśmy w trakcie, widzimy jak to pięknie się udało nam zrealizować. Wczoraj rozpoczęliśmy kolorową, ogromnie długą paradą. Szliśmy głównymi ulicami Stargardu. Towarzyszyli nam Stargardzianie. To nas tak strasznie ucieszyło, że wyszli na ulicę, oglądali nas z okien, nagrywali nas swoimi telefonami. To było tak budujące, że całe miasto żyje tym wydarzeniem. I to nas bardzo cieszy.
1: Ile osób bierze udział właśnie w organizacji, w koordynacji tego całego, no właśnie, dużego wydarzenia w Stargardzie?
2: Jeżeli chodzi o tą taką grupę, która koordynuje, to jest Fundacja Aperto Animo i tutaj nie jest nas dużo, ale musimy powiedzieć bardzo ważną rzecz, że tak naprawdę do realizacji tego zadania zostały zaangażowane wszystkie jednostki miejskie, wszystkie spółki, wszystkie instytucje kultury, stowarzyszenia, także my tu idąc za tym hasłem wszystkie ręce na pokład, tak to rzeczywiście się odbywa. Wszyscy są zaangażowani w to wydarzenie i my czujemy, że to jest wydarzenie miasta one and only. To na tej zasadzie.
1: Pamiętasz, jakie zdanie wypowiedział prezydent Stargardu na dzień przed, no właśnie, startem tej dużej, wielkiej, największego wydarzenia w Stargardzie?
2: Na pewno powiedział nam, że on już widzi to duże zaangażowanie i widzi, że to będzie pięknie przygotowane wydarzenie, bo miasto też jest pięknie przygotowane. Widzicie, co tutaj się dzieje. Są flagi, są girlandy, jest pięknie przystrojony Park Chrobrego, bo my angażujemy w to wydarzenie również Dni Miasta, Art Festival, Festyn Ugryfa. 4 sceny działają w tym samym czasie. Także Stargard zamienił się na taką stolicę kultury, ale też biznesu, bo dzisiaj mamy biznes forum. W tej chwili ono trwa. Więc tych spotkań jest bardzo dużo. Spotkań z kulturą, z historią. No i dziś ten jarmark hanzatycki, który jest zawsze sercem Hanzy, więc tutaj Ponad 50 miast, tych miast hanseatyckich, będzie się prezentować właśnie w sercu miasta, czyli na Starym Rynku, ale też mamy ponad 100 wystawców na Stargardzkim Jarmarku Kupieckim.
1: Sylwia Wieleba jest z nami tutaj w naszym przedpołudniowym programie. Dzisiaj Super FM z widokiem absolutnie na Stargard. Jesteśmy z wami. Jeżeli jesteście w Stargardzie i jesteście gdzieś w pobliżu rynku, tutaj jesteśmy także dla was. Można odwiedzić nasze pomarańczowe studio. Jesteśmy do południa, a także w popołudniowym programie. Od godziny 16 Andrzej Kutys zbiera te wszystkie najważniejsze informacje i także będziemy mówić o tym wydarzeniu w naszej popołudniówce.
0: Zapraszam was gorąco i serdecznie. Trwa 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Stargardzie, a z Jarkiem usłyszymy się już za chwilę.

0: 26 minut po godzinie 10. To jest program Super FM z widokiem na Szczecin, a cały widok w tym programie dzisiaj skupiony jest na Stargardzie, gdzie jest Jarek Fengler.
1: Sylwia Wieleba jest koordynatorką 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy. Jest tutaj z nami w naszym plenerowym studiu. Powiedzieliśmy, że Stargard dzisiaj rozmawia po angielsku. Dowiedzieliśmy się także nieoficjalnie, że jest sporo delegatów. Powiedz dokładnie ilu to jest? Powyżej 500? 600? 700?
2: Mamy 800 delegatów. Wśród nich są oczywiście reprezentanci miast, ale są też artyści. Są przedstawiciele rad miejskich, także wśród tych delegatów mamy takie miasta jak Zwolle z Holandii. Powiedziałeś o tym, że rzeczywiście język angielski, ale jest cała Skandynawia z nami, też musimy to powiedzieć. I w Hanzie jest tak, że przeważają właśnie miasta niemieckie.
1: Obok nas jest scena, na której my tutaj już trochę z niecierpliwością czekamy, bo za chwilę w samo południe tu na tej scenie, na rynku staromiejskim, sporo dziać się będzie.
2: Tak, oficjalnie jarmark hanzeatycki otworzy prezydent Hanzy, Jan Lindenau. W Hanzie jest tak, że te funkcje sprawuje zawsze burmistrz Lubeki, czyli to jest ze sobą powiązane. Oczywiście będzie wraz z nim pan prezydent Rafał Zając i oni oficjalnie otworzą jarmark hanzeatycki.
1: A już za kilkanaście minut tutaj do naszego studia dołączy także Joanna Tomczak, dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury, z którą będziemy rozmawiać o tym, co w tej części kulturalnej, koncertowej dziać się będzie w Stargardzie właśnie w piątek, w sobotę, bo sporo jest koncertów.
2: Będzie się dziać bardzo dużo. Tak jak wspomniałam, dzisiaj zaczynamy dniami Stargardu też, tę część artystyczną w amfiteatrze, ale działać będą cztery sceny równocześnie. Mamy scenę w Różance, mamy scenę w Teatrze Letnim, no i ta ważna scena na Rynku Staromiejskim za chwilę zacznie działać.
1: I o tym wszystkim będziemy mówić w naszym przedpołudniowym programie. Dzisiaj Super FM z widokiem na Stargard, a w Stargardzie absolutnie. To miejsce dzisiaj tętni życiem. Tutaj jest serce Pomorza Zachodniego ze Szczecina. Jeżeli nie macie planów na weekend, warto przyjechać do Stargardu, warto się zatrzymać i warto poobcować z tą właśnie, z tym wydarzeniem, które jest tutaj w Stargardzie.
0: A już za chwilę najświeższe wiadomości w Radiu Super FM. Te przedstawi dla was, jak zawsze, Andrzej Kutys.
3: Na program zapraszają szkoły Żak.
4: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Reklama.
6: Castorama.
5: Teoria.
6: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
8: Renault, Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
11: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
12: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada. I po reklamie.
0: Na zegarach 10.33 i wiadomości w Radiu Super FM. Andrzej Kutys.
13: SKM, z tym razem z ostateczną datą otwarcia. Tory, ale tramwajowe, odkryte na Emilii Plater. Nie będą jednak wyeksponowane. Portowcy poznali terminarz na najbliższy sezon.
12: Super FM. Wiadomości.
13: Pierwsze przejazdy na trasie całej szczecińskiej kolei metropolitalnej, czyli od Polic przez przystanki w Szczecinie i dalej. Planowany, tym razem już ostatecznie na pierwszy kwartał 2027 roku start SKM-ki. To zapowiedź z konferencji prasowej. Oficjele przejechali się trasą z Polic na przystanek Szczecin-Turzyn. Data otwarcia SKM-ki zmieniała się kilkukrotnie. Można nawet znaleźć publikacje szczecińskich mediów, w których mowa była o roku 2022. No ale jest połowa 2026 i prawdopodobnie jeszcze pół roku oczekiwania. Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK do spraw realizacji inwestycji, informował o harmonogramie prac.
14: Planujemy zakończyć zasadnicze prace budowlane w połowie grudnia 2026 roku, co nie oznacza, że od razu następnego dnia pojadą pociągi. Przebudowujemy system sterowania ruchem na stacji Szczecin Główny, przebudowujemy system sterowania ruchem na całym odcinku do Polic. Po zakończeniu prac w grudniu 2026 roku niezbędne testy.
13: Czyli SKM na pełnej trasie od 2027 roku od pierwszego kwartału. Po dzisiejszych zapowiedziach wygląda, że tym razem deklarowana data uruchomienia połączeń może być dotrzymana.
15: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
13: Przedwojenne torowisko pod warstwą asfaltu odkryte na remontowanej ulicy Emilii Plater. Jednak w odróżnieniu np. do Alei Wojska Polskiego, gdzie zachowano fragmenty, tu takich planów nie ma, mówi Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
16: Odkryte zostały stare tory tramwajowe. Nie była to niespodzianka. Wspólnie z wykonawcą byliśmy przekonani o tym, że do takiego odkrycia dojdzie. Natomiast z uwagi na stan techniczny tych torów, nie będą one przeznaczone do jakiegokolwiek wyeksponowania w przestrzeni miejskiej. Zostaną po prostu zezłomowane.
13: Remont Emilii Plater planowany jest do września przyszłego roku.
15: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
13: W cieniu mundialu informacje dla kibiców portowców. Kampanie zaczną u siebie z Legią Warszawa, a sezon skończą na wyjeździe w Zabrzu. Piłkarze Pogoni Szczecin właśnie poznali ramowy terminarz spotkań na najbliższy sezon Ekstraklasy, a szczegóły zna Piotr Jarząbek.
17: Pierwsza kolejka sezonu 26-27 w Ekstraklasie została zaplanowana na weekend 24 i 25 lipca, tydzień po finale piłkarskiego mundialu. Portowcy kampanię rozpoczną od trudnego meczu. Na własnym stadionie podejmą Legię Warszawa. W początkowych kolejkach czeka ich jeszcze m.in. wyjazd na mecz z Krakowią, czy domowe starcie z innym krakowskim zespołem, czyli Wisłą. Pierwsza runda sezonu Ekstraklasy potrwa do połowy grudnia, potem rozgrywki zostaną wznowione pod koniec stycznia. Sezon 26-27 w Ekstraklasie skończy się 22 maja. Wtedy w ostatniej kolejce Duma Pomorza na wyjeździe zmierzy się z Górnikiem Zabrze.
18: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
19: Super FM zaprasza.
20: Szczecin szykuje się do weekendu, a my wiemy, gdzie warto dziś być. Przed nami kulturalny rozkład jazdy w Super FM. Barbara Gądek. Sprawdzamy, co grają w kinach, teatrach i w klubach. Villa Lenza zaprasza na inaugurację koncertu Meisinger Music Festival. W ramach festiwalu zaplanowano wydarzenia w czerwcu oraz w listopadzie, a koncert inauguracyjny właśnie dziś. W programie występ grupy Via Ensemble. To międzynarodowe trio złożone z trzech wyrazistych osobowości artystycznych, które łączy wspólny język. Muzyka kameralna najwyższej próby. Zagrają Debussy'ego i Schuberta. W tym samym czasie w Filharmonii koncert już na zakończenie 78. sezonu artystycznego. Obok orkiestry wystąpią także Słowiki i chór Akademii Morskiej. Szukacie planów na czerwcowe wieczory? Mamy dla Was coś wyjątkowego. Wydział Jazzu i Produkcji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zaprasza na swoje absolutnie pierwsze historyczne koncerty dyplomowe. Wszystko dzieje się w klimatycznych wnętrzach Jazzment Clubu. Usłyszycie zarówno autorski materiał dyplomantów, jak i świeże spojrzenie na kanon muzyki rozrywkowej. Możecie być świadkami narodzin nowych gwiazd polskiego jazzu. Na te koncerty do Jazzment Clubu wstęp jest bezpłatny. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
18: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Na program zapraszają szkoły Żak.
4: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
18: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: 22 minuty do godziny 11:00. To jest program Super FM z widokiem na Szczecin. Specjalny program wprost ze Stargardu z 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanze.

0: It's my life i no doubt w Super FM z widokiem na Szczecin. 19 minut do godziny 11, a my cały czas jesteśmy w Stargardzie, bo tam dzisiaj jest wyjątkowe wydarzenie. 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy i jest też tam Jarek Węgrel w naszym mobilnym studio.
1: Tak jest, wszystko się zgadza. Dzisiaj Super FM z widokiem na Stargard. Joanna Tomczak po mojej prawej stronie, także po mojej prawej stronie pani Jasia jest dyrektorem Stargardzkiego Centrum Kultury. Jest także koordynatorka całego wielkiego wydarzenia hanzatyckiego tutaj w Stargardzie, Sylwia Wieleba. Drogie panie, fajnie jest, jak siedzimy. Po pierwsze tak, wszystko mamy dograne.
2: Słońce świeci.
1: Słońce świeci. Znajomi tutaj poznają, co niektóre osoby, machają do nas. Są ludzie, którzy robią nam zdjęcia. My cały czas czekamy na tą część artystyczną, bo tak jak Sylwia przed chwileczką powiedziała, w samo południe oficjalne otwarcie, Jasiu, tutaj na rynku.
2: Tak, dokładnie. I to tak naprawdę część artystyczna rozpoczęła się już wczoraj, ponieważ już wczoraj mieliśmy występy. Również w naszym amfiteatrze zagrała orkiestra Marii Nieprzecież.

0: Dzień Stargardu, czyli w amfiteatrze gościmy naprawdę trzy wspaniałe składy fantastycznych artystów. Pewnie zaraz będzie jakieś pytanie i wtedy opowiem.
1: No właśnie, o tych artystach za chwilę będziemy rozmawiać. I ja przed momentem Sylwię pytałem, ile dzisiaj przed tym kolejnym dniem, to już nie są przygotowania, bo już to wszystko się dzieje. Ile Sylwia spała? Ona powiedziała w okolicach 3 godzin. Przyznaj się, ile ty spałaś dzisiaj?
0: No też niewiele, powiem szczerze.
1: Ale co, stres? Czy jakoś tak...
0: Myślę, że duże poczucie odpowiedzialności za to wydarzenie. Troszkę pewnie niepokoju za tą pogodę, bo tak bardzo chcielibyśmy, aby ta no, naprawdę bardzo zintensyfikowana praca przyniosła efekty, a jak pogoda nie dopisze, to gdyby się wszyscy nawet nie wiadomo jak starali, to po prostu nam to pokrzyżuje. Ale od dzisiaj rzeczywiście słońce i wczorajszy dzień przebiegł naprawdę wyjątkowo dobrze, więc mam taką nadzieję, że to zapowiedź wszystkiego, co dobre, do samej niedzieli.
1: Przed 10, jak przyjeżdżaliśmy, niebo było lekko zachmurzone. Teraz, proszę bardzo, piękny błękit w Stargardzie. Tak jak chciałyście.
0: Tak jak chciałyśmy. Wczoraj rozmawialiśmy troszeczkę z wojewodą Adamem Rudawskim i on powiedział, że to jest jego zarządzanie, że to jest zarządzanie wojewody.
1: Aha, czyli już wiemy, kto odpowiada za słońce.
0: Tak, dokładnie. I powiedział, że to są jego kompetencje, on zarządził i koniec. I chciałam zaapelować i podziękować. Panie wojewodo, dziękujemy. Słońce się pojawiło.
1: Słońce województwa, czyli Adam Rudawski.
2: Tak. Marszałek Olgierd Gablewicz, wsparcie finansowe.
1: O, to już wszystko wiemy. To teraz pojawia się właśnie, Jasiu, pytanie odnośnie tych trzech ważnych koncertów, chociaż tych artystów, tak jak próbowałem policzyć, jest ponad 500.
0: Tak, dokładnie. Wszystkich artystów jest ponad 500, natomiast to są artyści, którzy prezentują zarówno twórczość muzyczną, instrumentalną, ale także tą twórczość plastyczną, sztuki, twórców, tak naprawdę wszelakich gatunków kulturalnych, artystycznych, więc to są i plastycy, malarze, rzeźbiarze, będzie tkactwo, będzie też muzyka dawna, rzemiosło dawne, bo też realizujemy projekt z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który ma przybliżać hanzeatyckie dziedzictwo Stargardu, więc tej sztuki naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo. Stargard wręcz będzie tą sztuką kipiał i bardzo dobrze. Natomiast w samym amfiteatrze dzisiaj od godziny 19.30 koncert najpierw Artura Słowika, naszego stargardzianina, postaci wyjątkowo dla nas ważnej, bo człowieka, który jest ze Stargardem związany i który to miasto po prostu kocha, ale też finalisty programu The Voice Senior.
2: Tegorocznego,
0: tak. Artur wystąpi z bandem, ze swoim zespołem. Przygotowuje się do tego naprawdę bardzo, bardzo mocno i trzymamy za niego ogromnie kciuki i nie możemy się tego koncertu doczekać, więc Artur Słowik and the Band. Kolejno Natalia Kukulska. Myślę, że tej artystki przedstawiać nie trzeba. Była u nas też na otwarciu nowego obiektu amfiteatru w 2024 w specjalnie przygotowanym programie. Zaprezentowała się naprawdę wybitnie. Jest też przesympatyczną postacią prywatnie, więc też nie możemy się doczekać, kiedy spotkamy panią Natalię znowu. I na deser Andrzej Piaseczny, który mówi o Stargardzie, że jest to miasto jego przyjaciół i tak faktycznie jest. Bardzo często tutaj wraca, również na koncerty, na przykład w Stargardzkim Centrum Kultury. Jest to miasto mu szczególnie bliskie i w związku z tym my też czujemy tę bliskość, dlatego właśnie tacy artyści.
1: My tutaj sobie rozmawiamy, a kolejne delegacje międzynarodowe przychodzą i machają.
2: Mocno,
1: Sylwia,
2: się zagęszcza.
1: No właśnie, mocno się zagęszcza.
2: Tak, bo oni w tej chwili przygotowują te wszystkie stragany, uzupełniają je różnymi broszurami promującymi te miasta pod względem właśnie kultury, historii. I za chwilę o 12 otworzą te wszystkie budki i pokażą, co w nich mają. Można nawet spróbować zupy rybnej z Bergen. Więc tu będzie naprawdę bardzo interesujące.
1: Ale ja słyszałem, że ta zupa rybna jest naprawdę jedyna w rodzaju. Trzeba koniecznie tej zupy spróbować.
2: I ona jest za każdym razem podczas każdego zjazdu. One oczywiście się odbywają co roku w innych miastach i to tej zupy tam właśnie wszędzie można.
1: Jeżeli jeszcze nie zdążyliśmy was przekonać, to bądźcie z nami, a jeżeli już jesteście przekonani, to nie wahajcie się. Trzeba do Stargardu po prostu przyjechać. Ci, którzy ze Szczecina będą podróżować, to jest minimum 30.

30, 40 minut i jesteście już na miejscu. Zapraszamy serdecznie. Tutaj wiemy, pogoda jest zamówiona, także naprawdę nie ma jakichś nieprzyjemnych niespodzianek. O koncertach mówiliśmy. Za chwilę będziemy mówić o kolejnych szczegółach w ramach tego bardzo wielkiego międzynarodowego zjazdu tutaj w Stargardzie, bo w Stargardzie bije serce na całe województwo w ten weekend.

0: Stablinen jeszcze przed godziną 11, ale dzisiaj w Stargardzie wieczorem będzie wyjątkowe wydarzenie muzyczne w ramach 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy, bo na scenie wystąpi, Jarku, no właśnie, kto wystąpi?
1: No właśnie, na scenie wystąpi Andrzej Piaseczny,
0: będzie też Natalia Kukulska na pewno będzie.
1: Stąd pochodzi.
0: O,
1: tak, dokładnie. I tutaj bardzo dużo się rzeczy będzie działo. My tutaj jesteśmy niedaleko właśnie jarmarku hanzatyckiego. Ponad 50 różnych ciekawych miejsc, które warto odwiedzić, warto sprawdzić. My tu już mówiliśmy o takiej, o rybie, w zasadzie zupie rybnej
0: tak.
1: Z Bergen. Mhm. Tak jest. I no, jak będziesz miał chwilę czasu, warto, żebyś tutaj przyjechał, zobaczył. Słońce, pogodnie, nic, tylko po prostu, no właśnie, być
0: macie,
1: w Stargardzie.
0: Macie tam leżaki ze sobą jeszcze w tym naszym mobilnym studio, czy nie?
1: Mamy, zdecydowanie.
0: To już w ogóle, tutaj, to w ogóle macie fantastycznie.
1: Tutaj jest kolejka do leżaków.
0: No i tak jest na 46. Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Stargardzie, gdzie jest nasze mobilne studio i Jarosław Fengler. Wrócimy do tej rozmowy już po godzinie 11.
2: Na program zapraszają Szkoły Żak.
3: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
2: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
6: I po reklamie.
7: Tak gra?

0: Jest 11. Wiadomości Super FM.
1: Dziecko poparzone w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach. Samoloty F-35 spektakularnie przywitały się z polskim niebem. Na koniec zajrzymy też na mundialowe stadiony.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska, 5-latka poparzona w przedszkolu w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem. Dziecko trafiło do szpitala, a okoliczności zdarzenia, do którego doszło w prywatnej placówce, wyjaśnia policja. Funkcjonariuszy zawiadomiła matka dziewczynki. Jak przekazali lekarze, dziecko ma poparzone stopy, ale jego życiu ani zdrowiu nic nie zagraża. Wkrótce 5-latka będzie mogła wrócić do domu. Widowiskowy przelot nowego nabytku naszej armii. Samoloty F-35 przywitały się w ten sposób z polskim niebem. Maszyny przeleciały nad gdańskim Westerplatte, potem obrały kurs na Warszawę, a na koniec pojawiły się nad Krakowem.
3: No to jest bardzo wielka chwila. No duszę raduje nowoczesność polskiej armii.
4: Jest przeżycie, jest wielkie przeżycie. Myślę, że to duży skok dla lotnictwa, no i dla naszego bezpieczeństwa, tak? Bo tu właśnie chyba o to chodzi.
5: Mimo, że to była chwila, ale po prostu rewelacja. Mąż się popłakał, emocje tak, niesamowite.
6: Tak, ciarki, łzy w oczach. Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje i wspomnienia.
1: Mówili podziwiający przelot F-35 nad Gdańskiem. Myśliwce wylądują teraz w Łasku. W tamtejszej bazie lotnictwa taktycznego odbędzie się dziś ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. F-35 ma zaledwie 20 państw, a Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który kupił te maszyny. Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć o 1/3 liczbę swoich myśliwców i samolotów obserwacyjnych w Europie. Według New York Timesa do redukcji wojskowego wsparcia może dojść bardzo szybko, znacznie szybciej niż Europa będzie na to gotowa. Zdaniem amerykańskiej gazety to już postanowione, a o sprawie wiedzą europejscy dowódcy i liderzy. Ze Starego Kontynentu mają być wycofane także wszystkie podniebne stacje tankowania, a do tego stacjonujący tu amerykański lotniskowiec i okręt podwodny z rakietami dalekiego zasięgu. Zmieniamy temat. 6 regionów na wschodzie z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi na Lubelszczyźnie, a także w części województw podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Piłka w grze. Wczoraj wieczorem naszego czasu ruszył piłkarski mundial. W meczu otwarcia wygrali współgospodarze turnieju, czyli Meksyk. Swój pierwszy mecz rozegrali także Koreańczycy, o czym więcej Przemysław Pozowski.
7: Meksyk pokonał RPA 2-0 po meczu, co tu dużo mówić, nudnawym, ale nie z perspektywy reprezentanta gospodarzy Erika Liry. To chwila, którą będę pielęgnować do końca życia i czułem, że wszystko przez co przeszedłem, aby tu dotrzeć, było tego warte, a teraz nadszedł czas, by się tym cieszyć, oczywiście z ogromną dozą odpowiedzialności. Spotkanie na legendarnym Estadio Azteca oglądał prezes PZP Cezary Kulesza, który większych emocji upatruje w spotkaniach europejskich drużyn.
8: Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami.
7: A w drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała z Czechami 2-1.
1: A dziś wieczorem na mundialu mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
9: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM. Pogoda.
10: Na termometrach w Szczecinie aktualnie 17, maksymalnie do 19. Ale odczuwalna może być nieco niższa ze względu na wiatr. Opady pojawią się dopiero po 22. Ciśnienie spada. Biometr, bo o biometrze dzisiaj jeszcze nie mówiliśmy. Ale może to i dobrze, bo ten przechodzi z obojętnego w niekorzystny.
9: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
10: Ale taki biometr to w ogóle nie jest istotny w Stargardzie, bo tam go pomijamy. Nie jest w ogóle istotny. Piękne, błękitne niebo, słońce, gorąca atmosfera na 46. Międzynarodowym Zjeździe Hanzy. Na miejscu jest nasze mobilne studio, skąd przekazujemy Wam najświeższe i najciekawsze informacje z tego, co dzieje się w ramach tego wydarzenia. Na miejscu jest Jarek Węgler i Andrzej Kutys. Panowie, no jak tam u Was?
11: No u nas oczywiście bez zmian, czyli coraz więcej osób, które tutaj przychodzą i sprawdzają, i nawet jedna pani mówi: o, Radio Super FM ze Szczecina, nadajecie w Stargardzie? Coś nieprawdopodobnego. Ja chciałem Andrzeja zapytać, czy ty już próbowałeś tą zupę rybną z Bergen?
12: Nie, nie miałem czasu jeszcze na zupę rybną z Bergen. Chyba nie czuć też ode mnie, żebym próbował zupę rybną z Bergen.
11: Spokojnie.
12: A tak
11: spokojnie.
12: Zupełnie poważnie mówiąc, chodzę tutaj, oglądam, staram się udokumentować. Te zdjęcia zobaczycie wkrótce na facebookowym profilu Radia Super FM. Kolorowo, sympatycznie. Rozmawiałem już też z mieszkańcami Stargardu, te głosy także w magazynie, ale to był dzień. Ludzie po prostu się cieszą, jak to pani powiedziała, w Stargardzie się dzieje wreszcie.
11: No właśnie. Andrzej Kutys, Michał Kaczmarek, który tutaj jest i też do nas macha. Przed chwileczką był Tomek Duda obok naszego studia. Tutaj pojawiają się goście z zagranicy, którzy robią nam zdjęcie. Proszę, musimy zrobić tutaj ładny uśmiech.
12: Zrób dziubek.
11: Tak jest. I za chwilę wracamy do was. Za chwilę kolejni goście w naszym mobilnym studiu Radia Super FM. Dzisiaj program ze Stargardu.
10: To ja mam tylko taką prośbę, Jarku, to może weźcie mi tą zupę z Bergen na wynos, co? Bo ja tutaj tak...
11: Oczywiście, nawet zapakujemy i przywieziemy do redakcji.
10: Dziękuję.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
13: Na program zapraszają Szkoły Żak.
14: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
13: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
10: 6 minut po godzinie 11. Teraz Margaret, będzie też Aerosmith. To wszystko tak dla was gramy.

0: 16 minut po godzinie 11 w powietrzu czuć nadchodzący weekend, a świętować go można na wiele sposobów, choć tym najlepszym będzie odwiedzenie Stargardu, bo to tam odbywa się 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. No, a na miejscu w naszym studiu jest Jarek Fęgler i Michał Kaczmarek. No, jakie atrakcje możemy liczyć dzisiaj po godzinie 12, powiedzcie?
1: Jest. Tutaj mnóstwo atrakcji, tutaj jeszcze z nami mnóstwo słuchaczy Super FM, którzy w ogóle bardzo się cieszą, Michale, że Super FM, stacja ze Szczecina, jest również obecna w Stargardzie na tak bardzo ważnej imprezie.
2: Tak, machamy właśnie do słuchaczy i do gości rynku staromiejskiego w Stargardzie, gdzie właśnie się znajdujemy. To prawda, że jesteśmy tutaj taką trochę atrakcją. To bardzo miłe, ale ogólnie jak mówimy o tym wydarzeniu, to myślę, że warto mieszkańcom naszego regionu uświadomić, że serce Hanzy, czyli serce jednego z największych organizmów gospodarczych Europy, bije dzisiaj w Stargardzie, a więc pół godziny drogi od Szczecina mamy jedną z największych imprez tego roku, największych kulturalnych, gospodarczych imprez tego roku. Tutaj naprawdę trzeba być.
1: Dysponujesz szczegółowym programem dzisiejszego dnia, bo tutaj naprawdę w samo południe zacznie się dziać na rynku staromiejskim.
2: To prawda, ja trochę nawet zaskoczę naszych słuchaczy pewnie, bowiem zacznie o 12.30 Orkiestra Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stargardzie, a potem się zacznie naprawdę międzynarodowo, bo będzie na przykład Tanzgruppe Firli Tanz z miejscowości Soest. Będzie The Band of Bergen Fire Brigade, czyli będzie norweski zespół straży pożarnej z Bergen. Będzie Den Tever Hanseatic Singers Group, czyli grupa wokalna z Holandii, która specjalnie przyjeżdża do Stargardu. O godzinie, już mówię, 18.30 będzie Jagdhorn Blaser Group, czyli będzie to zespół, który prezentuje muzykę na rogach myśliwskich. Więc jeżeli tutaj się spodziewacie, że tutaj będą jakieś takie bardzo typowe artystyczne występy, to nie, tu będą bardzo nietypowe artystyczne występy, ale to jest w ogóle urok Hanzy, że te zespoły, o których powiedziałem przed momentem, one podróżują po miastach hanzeatyckich w sezonie letnim, odwiedzają miejscowości takie jak chociażby właśnie Stargard, po to, żeby pokazywać swoją kulturę i swoje niestandardowe działanie. To nie są instytucjonalne zespoły, a takie spontaniczne grupy typu na przykład Familie Gerstenberg, czyli zespół rodzinny, który wykonuje tradycyjną muzykę z Europy Środkowej. No i proszę bardzo.
1: Joanna Tomczak, dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury, mówiła dosłownie kilkanaście minut temu, że tu ponad 500 artystów i to wszystko zmieścić właśnie w Stargardzie, do tego ponad 800 delegatów, do tego ludzie, którzy przyjeżdżają zewsząd do Stargardu, po to, żeby tak naprawdę uczestniczyć w tym wydarzeniu.
2: I to jest przepiękne, że rzeczywiście udało nam się po wielu latach, bo jak rozmawialiśmy tutaj z koordynatorami, to Stargard prawie dwie dekady temu aplikował o to, żeby być gospodarzem zjazdu miast hanzeatyckich, więc można powiedzieć, że takie wydarzenie jak to, co się dzieje dzisiaj, jutro i w niedzielę w Stargardzie, no szybko się nie wydarzy w Polsce, bo kolejny zjazd hanzeatycki w Polsce w 2032 roku. W Elblągu na dodatek, więc daleko. Więc można powiedzieć, że jesteśmy świadkami absolutnie unikatowego wydarzenia, takiego bardzo swojskiego, takiego ludycznego, ale jednocześnie naprawdę z dużymi ambicjami pokazania wam, drodzy słuchacze, czegoś innego niż pokazują wam standardowe imprezy plenerowe.
1: Jak rozmawiałem z organizatorami, ja sobie uzmysłowiłem jedną najważniejszą rzecz, a mianowicie Stargard na to, żeby być właśnie gospodarzem tego wydarzenia, aplikował 20 lat temu.
2: 20 lat temu, dokładnie 20 lat temu, niespełna 19, czy niespełna 20, no to jest rzeczywiście ogromny czas, żeby przygotować takie wydarzenie. Ja w ogóle się nawet trochę dzisiaj rano śmiałem, jak jechałem najpierw do radia, a potem tutaj, że prognozy pogody były takie sobie na piątek. A zobaczcie, jaką mamy piękną pogodę dzisiaj. Słońce świeci, pogoda jest fantastyczna, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby planując wolny weekend dookoła Szczecina w tym naszym obszarze metropolitalnym, naprawdę nie wziąć międzynarodowego zjazdu miast hanzeatyckich jako wydarzenia, które odwiedzicie, bo można odkryć Stargard jako zupełnie inne miasto niż znaliśmy na przykład z innych wizyt. Jest tutaj naprawdę super, a ten mój harmonogram muzyczny, który posiadam, który mi czasami trochę niewiele mówi, naprawdę zapowiada, że to będzie nietypowe wydarzenie, no ale poza tym, jeżeli ktoś lubi typowe, no to w amfiteatrze w Stargardzie wieczorem znani z anteny Radia Super FM, chociażby Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny.
1: Zresztą dzisiaj jest taki dzień, że można sobie poszerzyć te horyzonty muzyczne.
2: Ja będę sobie poszerzać, bo jak słyszałem o muzyce na rogach myśliwskich albo o grupie wokalnej z Deventer, to myślę sobie, że to będzie wymagało poszerzenia moich horyzontów muzycznych, ale Jarek, ty też jesteś fanem muzyki niestandardowej, więc zostajesz do 21.
1: Zdecydowanie. Tak, ja myślę, że nawet mojego redakcyjnego kolegę Tomka Janickiego, który w tej chwili jest na placu Rodła, tak, zdecydowanie przekonamy, żeby przyjechał tutaj do nas.
2: Tomek.
1: Do
0: żeby się pojawić.
1: Absolutnie. Tak jest.
0: Przemyślę, mam nadzieję, że będę razem z wami. No i co? I słyszymy się już za chwilę.
1: Tak jest.

0: Na program zapraszają Szkoły Żak.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
0: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
12: No i można powiedzieć, zaczęło się. Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej można oficjalnie uznać za otwarte. Wczoraj w meczu otwarcia mundialu gospodarze, czyli Meksyk, pokonali 2-0 Republikę Południowej Afryki. Reprezentacja El Tri mocno rozpoczęła to spotkanie. Już w 6 minucie z takiego półwoleja próbował Raul Jimenez, ale skutecznie interweniował bramkarz kadry Bafana Bafana. Worek z bramkami otworzył się 3 minuty później. Wtedy na listę strzelców wpisał się Julian Quiñones. To on jest strzelcem pierwszej bramki na tym mundialu, a wynik w 67 minucie ustalił wspomniany wcześniej Jimenez. Trzeba powiedzieć, że w tym meczu działo się sporo, no bo obejrzeliśmy aż 3 czerwone kartki. Dla porównania powiem, że w trakcie całej poprzedniej edycji, czyli mundialu w Katarze w 2022 roku, łącznie czerwonych kartek było 4, więc już wypełniliśmy 75% normy. Meksykanie rozpoczęli mundial zgodnie z przewidywaniami od zwycięstwa. Teraz czekają ich 2 trudniejsze mecze. Rywalami Meksyku w grupie A będą jeszcze Czechy i Korea Południowa, które zmierzyły się dziś w nocy w meczu bezpośrednim, zakończonym zwycięstwem Tygrysów Azji Francji 2-1. Co prawda to Czesi otworzyli w tym spotkaniu wynik, a zrobił to głową ich kapitan Ladislav Krejci, ale potem do głosu doszli Koreańczycy, którym trzeba oddać, że w tym meczu grali bardzo dobrze, szczególnie pod względem technicznym i stwarzali sobie wiele okazji. Jeszcze przed golem dla czeskich Lwów na bramkę naszych sąsiadów uderzał Hyun Min Son, wtedy skutecznie interweniował Matej Kowar, ale był on bezradny, kiedy na ziemi tak naprawdę posadził go Hwang Kim Beom i delikatnym lobem skierował piłkę do siatki. Druga bramka dla Korei Południowej padła w 80. minucie, zdobył ją Oh Hyeong-gyu. Spotkanie, trzeba przyznać, że również było ciekawe, obie drużyny równie często próbowały atakować i choć pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, to myślę, że druga część spotkania wynagrodziła to wszystkim kibicom, którzy zasiedli przed telewizorami o 4 rano polskiego czasu.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
11: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
13: Na program zapraszają szkoły Żak.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Halo, halo.
1: Dawid Kwiatkowski i Kaja sugerują i polecają: proszę, tańcz w Super FM z widokiem na Szczecin. A i na pewno potańczycie, tym bardziej, kiedy w Stargardzie zagra dzisiaj dla was Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. A to wszystko w ramach 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy. Na miejscu jest Jarek Fender, co słychać? No i są też goście, Jarku.
2: Tak jest, jesteśmy i jest obok mnie Ewa Sowa, zastępca prezydenta miasta. Dzień dobry, witam pani prezydent.
3: Witam państwa serdecznie.
2: No właśnie, pani prezydent, ja tutaj wszystkich koordynatorów, wszystkich organizatorów, wszystkich ludzi, którzy od samego rana tutaj pilnują, żeby to wszystko grało i żeby to było dopięte na ostatni guzik. Pierwsze pytanie bardzo krótkie, krótka piłka. Ile pani dzisiaj spała?
3: Dzisiaj spałam lepiej. Muszę powiedzieć, po wczorajszym takim pięknym rozpoczęciu dzisiaj miałam spokojny sen, ale też nie za długo.
2: No właśnie, wraca pani z forum, które no właśnie dzieje się w ramach tego spotkania hanzatyckiego, forum biznesowego. Ciekawe wątki w czasie tej dyskusji.
3: Tak, bardzo ciekawe wątki, nawet wątki takie dla mnie osobiście bardzo interesujące. To biznes jakby w służbie człowieka, wspierający zdrowie, przeciwdziałające na przykład depresji, nadpobudliwości, także bardzo, bardzo interesujący tematy.
2: No właśnie, a ja tutaj rozmawiałem dosłownie kilkanaście minut temu. Stargard, jeśli dobrze pamiętam, aplikował o to, żeby być gospodarzem tego wydarzenia 20 lat temu.
3: Tak, tak, ja też tak słyszałam, że 21 lat temu Stargard po raz pierwszy zgłosił akces do tego, że chce być gospodarzem właśnie w tym roku 46. Zjazdu Miast Hanzy.
2: No właśnie, 20 lat temu, 2 lata trwały przygotowania.
3: Tak.
2: Zastanawiam się, ile osób uczestniczyło w tym całym procesie planowania, a później jakby no, wdrażania tego.
3: Ja w ogóle chciałam jeszcze dodać, że 11 lat temu, jak zaczęłam pracować w urzędzie, się dowiedziałam, że ma być ta haza w 26 roku, to myślałam, że to jest jakaś abstrakcja, w ogóle oddalona, że o czym my mówimy, a to już jest dzisiaj. I muszę państwu powiedzieć, że rzeczywiście mnóstwo ludzi jest zaangażowanych w to, aby było właśnie tak, jak jest. Nie wiem, czy doskonale, ale na pewno pięknie, na pewno radośnie, z dużą energią. Gościmy mnóstwo miast. Było bardzo duże zainteresowanie gości z miast hanzatyckich. Także jest duża szansa na to, że nadal wszystko będzie udane.
2: No właśnie, a co było największym wyzwaniem dla państwa, żeby to wszystko przygotować? Bo jak sądzę, po pierwsze tak, no organizatorzy, polskie miasta, które były organizatorami tego wydarzenia, to Gdańsk, Toruń, a teraz Stargard.
3: Tak, no pewnie mniejsze miasto i może o mniejszym potencjale, ale my założyliśmy sobie, że będziemy działać w myśl idei, że zobaczysz, a zapomnisz, a przeżyjesz, to zapamiętasz. I chcieliśmy, żeby to było właśnie takie szczególne, takie przyjęcie z sercem. Pokazujemy wszystko to, co mamy najlepsze, najpiękniejsze, czyli na pewno nasze zabytki. No i myślę, ludzi, gościnnych mieszkańców. Co było wyzwaniem? Myślę, że wszystkie obszary, bo i bezpieczeństwo, no i taka stricte organizacja. Ja myślę, że też przełamanie trochę takiego braku wiary ludzi, mieszkańców, to czy to się uda. Trochę sceptycyzmu. No ale myślę, że jednak energia wszystkich osób, ogromne zaangażowanie. Tu jest włożone tyle serca, proszę państwa, że jak ja wczoraj na tym rozpoczęciu, kiedy trochę padał deszcz, ale zobaczyłam mieszkańców uśmiechniętych, to byłam naprawdę wzruszona, mi się zachciało płakać w którymś momencie, bo pomyślałam sobie, że to jest wszystko dla państwa, dla nas tutaj, dla Stargardu i to jest, myślę, takie najpiękniejsze w tym wszystkim, żeśmy razem mieli wiele spotkań z naszymi gośćmi, rozmów, żebyśmy się potrafili ucieszyć tym, co w mieście jest najlepsze, a także poznali to, co przywieźli ze sobą nasi goście.
2: Stolicą Pomorza Zachodniego w ten weekend jest Stargard.
3: No myślę, że zdecydowanie tak. Zapraszamy wszystkich właśnie tutaj z pobliskich miejscowości, z tego województwa, żeby odwiedzili Stargard, bo warto. Stargard jest teraz otwarty na wszystkich. Jest miastem pięknym, ciekawym, żyjącym i pełnym energii.
2: My jesteśmy niedaleko sceny, tutaj na Rynku Staromiejskim, gdzie w samo południe oficjalne otwarcie.
3: Tak jest, razem z panem prezydentem Rafałem Zającem będę miała przyjemność otworzyć ten jarmark, a później szereg innych wydarzeń, bo i festiwal organowy i całe wszystko, co związane jest ze sztuką w naszej książnicy również. Także dzisiaj jest taki dzień otwarć, rozpocząć dzień startu chyba tak naprawdę takiego prawdziwego.
2: A zapraszała Ewa Sowa, zastępca prezydenta miasta Stargardu. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.
1: nie da się ukryć, że stolicą jest teraz Stargard, stolicą Pomorza Zachodniego, bo to tam odbywa się 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. Ale jeżeli na przykład teraz jesteście w Szczecinie i pędzicie na jakieś spotkanie na 12, to macie jeszcze 19 minut. Także spokojnie zdążycie na czas. Korków teoretycznie nie ma.

0: Beautiful Madness i pięknie jest za oknem, ale jeszcze piękniej jest w Stargardzie. Tak, to gdzie odbywa się 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy, a na miejscu w naszym plenerowym studiu jest Jarek Węgler. No i kto jest, Jarku, razem z tobą tym razem, powiedz?
1: Tym razem jest z nami Aldona Wachońska, koordynatorka jarmarku hanzatyckiego i stargardzkiego jarmarku kupieckiego. Cześć Aldona, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest także właśnie wolontariuszka, jedna z wielu, które tutaj przechadzają się tutaj na rynku staromiejskim. Zuzanna Radziszewska. Cześć Zuza. Najpierw do Aldony pytanie. Pierwsze zasadnicze. Tak sobie wyobrażałaś organizację tego wielkiego wydarzenia tutaj na rynku staromiejskim?
2: Dokładnie tak. Myślę, że wszystko przebiegło pomyślnie. Przestrzeń, którą zaplanowaliśmy, żeby stworzyć właśnie jarmark hanzeatycki, jak i stargardzki jarmark kupiecki, tak właśnie była zaplanowana i tak się to też udało. Praktycznie w 100% dopisała nam frekwencja wystawców. Tak jak też byliśmy rok temu w Wisbi, czy dwa lata temu w Gdańsku i mieliśmy okazję

0: popatrzeć, podpatrzeć troszeczkę pomysłów, jak to wyglądało, to tak samo sobie też to tutaj wyobraziliśmy w naszej przestrzeni na Starym Mieście i myślę, że udało się to w 100%.
1: Aldona, jakby ktoś ciebie zapytał i zadał jedno krótkie pytanie, dlaczego warto tutaj być, dlaczego warto tutaj do Stargardu przyjechać, to co byś powiedziała?
0: Cała Europa jest w Stargardzie dzisiaj. Dzisiaj, jutro i pojutrze zapraszamy.
1: No właśnie, i wśród wolontariuszy jest z nami Zuza. Jak to się stało, że właśnie dołączyłaś do tego grona wielu osób, które wspierają, pomagają, które także no, wspierają takich koordynatorów tutaj jak Aldona?
2: Chciałam się zaangażować w życie miasta, pomóc zorganizować tutaj wszystko, poznać trochę nowej kultury, nowych ludzi, nowe znajomości, no i nowe możliwości.
1: Dzisiaj jak tak siedzimy tutaj na rynku staromiejskim, to większość porozumiewa się w języku angielskim. Ja nawet nie spodziewałem się, że tylu jest właśnie gości z różnych stron. Są także przedstawiciele Skandynawii, są ludzie, którzy przyjechali, są także wystawcy, którzy tutaj niedaleko są. Są reprezentacje, które zatrzymują się i my wszyscy jesteśmy tutaj w Stargardzie, w jednym europejskim miejscu, które bije najbardziej.
0: Tak, zgadza się.
1: No właśnie, zapraszamy tutaj do Stargardu, bo za moment dosłownie na rynku staromiejskim prezydent Stargardu oficjalnie zainauguruje te wszystkie wydarzenia, które będą się działy niedaleko nas. Warto przyjechać do Stargardu, Tomek. Warto być w ten weekend właśnie w tym miejscu, które śmiało mogę powiedzieć zdecydowanie to jest stolica Pomorza Zachodniego. No to jest także stolica Europy.
3: No tak, ale też i pogoda sprzyja i tak słyszę w tle już są bębny jakieś.
1: Są.
3: Dzieje się naprawdę
1: tutaj już
3: dużo.
1: Tutaj orkiestra przygotowuje się tutaj. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Dosłownie odliczamy ostatnie minuty. W samo południe oficjalna inauguracja na rynku staromiejskim.
3: A do południa pozostało jedynie 8 minut.

0: Na program zapraszają szkoły Żak.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
7: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
8: I po reklamie.
9: Jest 12. Wiadomości Super FM.
10: Szczątki płodów na Podkarpaciu, jest komunikat prokuratury. W Unii Europejskiej zaczyna działać tak zwany pakt migracyjny. José Mourinho po 10 latach wrócił na ławkę Realu Madryt.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już około 30 szczątków płodów odnaleziono na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Ta liczba jest na razie nieoficjalna. Wcześniej mówiono o kilkunastu płodach. Makabryczne odkrycie bada policja. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
11: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.
10: Jest komunikat prokuratury w tej sprawie. Lekarze potwierdzili, że zabezpieczone szczątki są szczątkami płodów ludzkich. Zatrzymano 57-letnią Magdalenę H., mieszkankę Rzeszowa. Prace na miejscu mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska twierdzi, że nowe regulacje mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić powroty migrantów. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu, mówi profesor Patrycja Matusz, ekspertka w dziedzinie migracji.
12: Minister Duszczyk wypowiada się w tej sprawie, mówiąc, że Polska przyjmie na siebie ewentualne konsekwencje związane z niewdrażaniem wszystkich wprowadzanych rozwiązań i że nasza determinacja będzie bardzo duża. Weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
10: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Warszawa argumentowała konieczność zwolnienia m.in. przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy i kosztami ochrony granicy z Białorusią. Polska jest największym eksporterem dronów w Europie. Jak informuje Puls Biznesu, wartość eksportu tych urządzeń może w tym roku przekroczyć miliard euro. Dużą rolę odgrywają dostawy sprzętu i komponentów kierowanych do Ukrainy. Ukrainy. Zabawa na dworze wspiera psychiczne zdrowie przedszkolaków. Jak twierdzą naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Exeter, dzieci, które między drugim a czwartym rokiem życia spędzają więcej czasu na zabawie na świeżym powietrzu, są mniej narażone na rozwój trudności emocjonalnych i behawioralnych. Każdy dodatkowy dzień w tygodniu zwiększa od 6 do 14% szanse na dobry stan zdrowia psychicznego. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna. Portugalczyk José Mourinho po 10 latach wrócił do Madrytu. Został ponownie trenerem piłkarzy Realu. Swego czasu sięgnął z Realem po mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii, ale wtedy odchodził w niełasce. Teraz podpisał 3-letni kontrakt.
9: Tak gra Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Dzisiaj zapraszam Was znów na weekend poza Szczecin, a pretekstem do naszej opowieści będzie Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Stargardzie. Hanza była związkiem miast kupieckich, które od średniowiecza współpracowały ze sobą w handlu. Do Hanzy należało ponad 100 miast położonych nad Bałtykiem i Morzem Północnym. Hanzeatyccy kupcy przewozili statkami zboże, sól, drewno, sukno i inne towary. Dzięki współpracy miasta bogaciły się, ale też stawały się bardziej bezpieczne. Do Hanzy należały też oczywiście miasta na Pomorzu, w tym oprócz Szczecina Stargard, Kołobrzeg, Koszalin czy Darłowo. Były one częścią tej wielkiej handlowej sieci. W Szczecinie na bocznej ścianie hotelu Focus, czyli na dawnym domu rybaka, znajdziecie płaskorzeźbę, która przedstawia hanzeatycką kogę, czyli płaskodenny żaglowiec handlowy. Kogi dominowały na Morzu Bałtyckim i na Morzu Północnym od XIII do XV wieku. Mogły przewozić towary, które ważyły nawet do 400 ton, ale mogły też mieć zastosowanie do celów wojennych. Wszystko zależało od potrzeb. Współcześnie idee Hanzy przypominają o współpracy ponad granicami oraz o wspólnej historii i wspólnym dziedzictwie miast europejskich. A dlaczego akurat dzisiaj o tym opowiadam? Bo od wczoraj, czyli od 11 czerwca do najbliższej niedzieli, 14 czerwca, w Stargardzie odbywa się 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. To najważniejsze spotkanie przedstawicieli miast hanzeatyckich. Oprócz spotkań takich stricte partnerskich, które stawiają na współpracę miast, w trakcie zjazdu zaplanowano wiele koncertów, jarmarków, wystaw, spotkań. Szczegółowe informacje, co i którego dnia się odbędzie, znajdziecie na stronie stargard26.eu. Podpowiadam, na takie wydarzenie najlepiej nie jechać samochodem, tylko wybrać się transportem publicznym, na przykład pociągiem. W trakcie wydarzenia z autobusów komunikacji miejskiej na terenie Stargardu można korzystać bezpłatnie. Zatem być może do zobaczenia w Stargardzie.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
0: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
4: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
10: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Villa Lenza zaprasza na inaugurację koncertu Meisinger Music Festival. W ramach festiwalu zaplanowano wydarzenia w czerwcu oraz w listopadzie, a koncert inauguracyjny rozpocznie się o 19:00. W programie występ grupy Via Ensemble. To jest międzynarodowe trio z siedzibą w Berlinie, złożone z trzech wyrazistych osobowości artystycznych, które łączy wspólny język, muzyka kameralna, realna najwyższej próby. Zagrają Debussy'ego i Schuberta. Teatr Współczesny w Szczecinie zaprasza na Anię z Zielonego Wzgórza. Najnowszą sceniczną adaptację jednej z najbardziej ukochanych powieści dla dzieci i młodzieży. To historia 11-letniej Ani Shirley, dziewczynki o niezwykłej wyobraźni, która przez pomyłkę trafiła pod opiekę Maryli i Mateusza. To spektakl pełen śmiechu, wyobraźni i dziecięcej energii, który przypomina, jak wielką siłę mają marzenia i jak bardzo jedna osoba może zmienić świat wokół siebie. Kino Zamek w tym miesiącu zaprasza na Święto Klasyki Filmowej. Przez niemal cały miesiąc możecie tam oglądać niezapomniane dzieła filmowe, stworzone przez najwybitniejszych twórców, na które dziś mówimy klasyka kina. I tak dziś na ekranie Matador i Fiesta kina hiszpańskiego z Antonio Banderasem w reżyserii Almodovara. Znajdziecie w nim i obsesję, i czarny humor. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM, 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.
1: J-Lo!

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Jest 13. Wiadomości Super FM.
11: Amerykanie wycofają z Europy część swoich myśliwców i okrętów. Polacy chętnie jeżdżą do Czech, by leczyć zęby i usunąć zaćmę. Śnieg spadł w wysokich partiach Tatr. Na Kasprowym rano był dzisiaj mróz.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę swych myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie, informuje dziennik New York Times. Powołuje się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. Dokument w tej sprawie miał być przekazany sojusznikom na początku czerwca. Grzegorz Kozioł.
12: Jak pisze New York Times, planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich dostępnych dla Europejczyków samolotów do tankowania w powietrzu. Planowane jest również przeniesienie okrętu podwodnego, z którego można wystrzeliwać pociski, a także lotniskowca, kilku okrętów oraz samolotów wspierających jego misję. Relokowane miałyby zostać także dwie grupy bombowców. Wcześniej o decyzjach Amerykanów, które ograniczałyby zdolności sojuszu do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, pisał już Der Spiegel. Niemiecki magazyn donosił, że dużo powie nam na ten temat nadchodzący szczyt NATO, do którego dojdzie na początku lipca w Turcji.
11: W niedzielę tymczasem do Białego Domu leci prezydent Karol Nawrocki. Dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta ma charakter nieoficjalny, ale jak zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, będzie okazja do poruszenia poważnych tematów.
13: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, no, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać. I czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
11: W czasie wizyty w USA prezydent Nawrocki spotka się też z amerykańską Polonią. Spośród krajów, do których wyjeżdżamy na leczenie, najczęstszym kierunkiem są Czechy. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, Polacy wyjeżdżają tam przede wszystkim w celu usunięcia zaćmy i leczenia zębów. W Czechach łatwiej dostępne są, zdaniem dziennika, zabiegi dentystyczne dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone pod narkozą. NFZ pokrywa koszty leczenia także za granicą w krajach Unii Europejskiej. W 30 śląskich miastach zaczyna się Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Można zobaczyć, jak wyglądało dawniej życie na osiedlach robotniczych i praca w ciężkim przemyśle. Zaprasza organizatorka wydarzenia Dorota Pociask-Froncek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
14: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
11: O 19 odbędzie się rozruch maszyn w galerii Szyb Wilson w Katowicach, a większość festiwalowych wydarzeń zaplanowano na weekend. Turyści wybierający się w Tatry niech uważają na pogodę. W najwyższych partiach padał dzisiaj śnieg. Rano na Kasprowym było 0 stopni, podobnie ma być w weekend. To przelotne opady śniegu, śnieg ma szybko stopnieć.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Weekend w naszych kinach wygląda bardzo obiecująco. Już od środy na dużych ekranach grany jest najnowszy film Stevena Spielberga zatytułowany Dzień Objawienia. Spielberg po raz kolejny sięga po kosmitów, ale tym razem nie chodzi o spotkanie w blasku świateł. Dzień Objawienia pyta, co stałoby się z ludźmi, gdyby dowiedzieli się, że nie są sami we wszechświecie i kto tak naprawdę zdecyduje, czy poznają prawdę. Za zdjęcia odpowiada Janusz Kamiński, muzykę skomponował John Williams. Opinie na temat filmu są bardzo pozytywne, a główne role w nim grają Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Spielbergowi wyzwanie rzuca kilka bardzo ciekawych filmów, które mają za sobą festiwalową drogę i artystyczny sukces. Drugie życie, zdobywca nagrody publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji, to emanujący optymizmem i pogodą ducha portret dojrzałej kobiety, w którą wciela się Carmen Maura. To poruszająca i uskrzydlająca opowieść o przywiązaniu do miejsca, o dojrzałym życiu bez rezygnacji z siebie i o kobiecej niezależności, która nie zna wieku. O niezależnych kobietach opowiada też polski film dokumentalny zatytułowany Kumotry. Historia przyjaźni kobiet zamieszkujących wymierającą polską wieś w rumuńskich Karpatach. Hanka i Bronka pochowały już mężów, dzieci wyjechały za granicę w poszukiwaniu innych, lepszych perspektyw. Samodzielne i niezależne bohaterki imponują pogodą ducha, choć ich rzeczywistość nieubłaganie odchodzi w przeszłość. Film wyreżyserowała Emilia Śniegowska, autorka pochodząca z naszego regionu. Pokazując ludzi, którzy potrafią być dla siebie wszystkim, autorka skłania nas do przewartościowania priorytetów i spojrzenia na rzeczywistość z innej strony. Inną propozycją dokumentalną jest nowe przedsięwzięcie Wernera Herzoga zatytułowane Sny o słoniach. Tym razem reżyser skupia się na poszukiwaniu olbrzymich słoni duchów, których daleki krewniak został wystawiony w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie. Dr Steve Boyes tropi ukrywające się przed człowiekiem stado w Angolii, na niezamieszkałych terenach wielkości Anglii, które tubylcy nazywają końcem świata. Herzog dokumentuje obsesję, marzenia i pracę wyobraźni swojego bohatera. To świetne kino dokumentalne z piękną narracją wybitnego reżysera, który pokazuje nam ludzi i świat na co dzień ukrywających się przed nami w gęstych afrykańskich lasach. Ostatnia zaś z propozycji to Savage House, brytyjska komedia w dobrowej obsadzie osadzona w XVIII wieku. Pojedynki, dekadencja i rozlew krwi tworzą szaloną historię o klasach społecznych i władzy. Tak wygląda repertuar premierowy w naszych kinach. Zapraszam przed duże ekrany. Pozdrawiam filmowo. Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor. Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy.
7: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
16: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
15: Wspaniale się to ogląda.
16: A jak smakuje?
15: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
17: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: I po reklamie. Tak gra Radio Super FM.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Rozmawiam dzisiaj o trądziku młodzieńczym z panią doktor nauk medycznych Ewą Duchnik, dermatolożką. Ewa, jak leczy się trądzik młodzieńczy?
2: To wszystko zależy od tego, jaką odmianę trądziku rozpoznamy u pacjenta. Mamy dużo zmian zapalnych, krost, to tutaj możemy zastosować antybiotyk miejscowo. I tutaj, jeżeli chodzi o grupę leków, które możemy wykorzystać, to jest głównie klindamycyna, erytromycyna i cykliczny węglan erytromycyny. I tych trzech preparatów się trzymamy w leczeniu. Jest to również zalecane przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Taki antybiotyk nanosimy miejscowo na zmiany zapalne 2 razy dziennie i możemy go stosować przez dłuższy czas, ale takim tutaj limitem czasu jest okres 12 tygodni. Jeżeli chodzi o leczenie bardziej nasilonych odmian trądziku pospolitego, czyli ciężką odmianę grudkowo-krostkową, bądź też trądzik skupiony, gdzie występuje dużo zmian zapalnych, cystropnych, jest to zdecydowanie wskazanie do leczenia ogólnoustrojowego antybiotykami, czyli pacjent otrzymuje po prostu antybiotyk, przyjmuje antybiotyk do ust. I tutaj, jeżeli chodzi o zalecenia, to lekiem pierwszego wyboru jest antybiotyk z grupy tetracyklin, jest to limecyklin.

0: śmierci ogólnej, czyli również pacjent przyjmuje preparat izotretinoiny w postaci doustnej. Przyjmuje go najczęściej, to znaczy takie są nasze zalecenia, do głównego posiłku. Tego względu, że tak jak wspominałam wcześniej, retinoidy są analogami witaminy A, czyli witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, i jeżeli my przyjmujemy kapsułkę do posiłku, lepsze też jest wchłanianie i działanie tego leku. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że retinoidy są preparatami leczniczymi, które też nie są obojętne dla naszego organizmu, więc tutaj przed włączeniem leczenia dobrze jest zlecić pacjentowi określone badania, które na przykład oceniają funkcję jego wątroby, oceniają lipidogram pacjenta. W przypadku kobiet należy sprawdzić, czy kobieta nie jest w ciąży, i pacjent musi podpisać oświadczenie, że zapoznał się z formą leczenia i wyraża na nią zgodę.
1: Klinika Zdrowia w radiu Super FM.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: www.mama.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
0: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
4: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: I po reklamie.
6: Jest 14. Wiadomości Super FM.
7: Tłumy podziwiały lecące dziś nad Polską samoloty F-35. Iran dementuje informacje o szybkim podpisaniu rozejmu z USA. Radość w Meksyku. Tak ludzie w lokalnych barach cieszyli się ze zwycięstwa Meksyku z RPA.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze myśliwce świata od dziś oficjalnie dołączają do polskiej armii. Zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą i Krakowem, wróciły do Łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
8: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetnie.
9: Co nie trwało długo, bo to bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
10: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
11: Musimy zdążyć do Warszawy pewnie.
10: Ciekawie było.
7: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35. Władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, przekazał rzecznik MSZ-u w Teheranie. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA Donald Trump. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem spadły ceny ropy na światowych rynkach. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe do poprawy słuchu dostaną pacjenci szpitala klinicznego w Katowicach. Urządzenia posiadają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. Grzegorz Kozioł.
12: To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjentów, którzy nie będą musieli poddawać się kolejnym operacjom, aby korzystać z nowszych funkcji urządzenia, wyjaśnia profesor Jarosław Markowski.
13: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
12: Miesiąc temu nowe implanty zostały wszczepione 4 pacjentom, między innymi Lidii Rzepie, która problemy ze słuchem zaczęła zauważać już koło 35 roku życia. W jej przypadku zamiana aparatu słuchowego na implant okazała się strzałem w dziesiątkę.
14: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept.
12: W Polsce co roku około 1200 pacjentów z ciężkim niedosłuchem otrzymuje implant ślimakowy, który pozwala odzyskać słuch i zmniejszyć ryzyko demencji.
7: Szalona radość meksykańskich kibiców towarzyszyła meczowi otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Współgospodarze mundialu wygrali z RPA 2-0. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia. Przemysław Pozowski.
15: Najpierw były dwie panie S, bo Shakira zaśpiewała, a Salma Hayek przemawiała, no a potem już wielki show. No, może nie taki wielki, bo sam mecz był nudnawy, choć dla gospodarzy, czyli dla Meksykanów, zaczął się od wielkiej radości. 9. minuta i Julian Quiñones 1-0. Taka była reakcja w meksykańskich barach. W drugim spotkaniu w Guadalajarze, nie na legendarnym Estadio Azteca, mecz ciekawszy. Czesi prowadzili 1-0, ale to Koreańczycy strzelili dwie kolejne bramki i wygrali 2-1.
7: Wieczorem i w nocy mecze pozostałych gospodarzy. O 21:00 Kanada, Bośnia i Hercegowina, a o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj.
5: Super FM Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Cześć, cześć. W dzisiejszych pocztówkach ze Skandynawii pozostajemy jeszcze na hanzeatyckim szlaku. No, skoro w Stargardzie trwają dni Hanzy, warto przypomnieć sobie, że ta średniowieczna sieć miast handlowych sięgała znacznie dalej niż wybrzeża Niemiec czy Polski. Jej statki docierały także do krainy fiordów, wysokich gór, północnych sztormów. Dlatego dzisiejsza kartka przychodzi do nas z miejsca, które przez kilka stuleci było jedną z najważniejszych hanzeatyckich placówek w całej Skandynawii. Wysyłamy ją z Bergen. Miasto otaczają góry, a głęboki fiord tworzy taką naturalną przystań chronioną przed kaprysami Morza Północnego. Od ponad 900 lat statki przywożą tu towary, ludzi, no i historię z najdalszych zakątków świata. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego właśnie tutaj powstał jeden z najważniejszych portów północnej Europy. Bergen założono już w XI wieku, ale jego złoty czas rozpoczął się wraz z przybyciem kupców hanzeatyckich. To oni uczynili z miasta centrum handlu między Skandynawią a Europą. Stąd eksportowano przede wszystkim suszone dorsze z północnej Norwegii. Dziś może to brzmieć no niepozornie, ale w średniowieczu ten stockfish był jednym z najcenniejszych towarów Europy. Dzięki niemu mieszkańcy wielu miast mogli przetrwać długie okresy postu, a norwescy rybacy zdobywali bogactwo. Sercem hanzeatyckiego Bergen stało się słynne Bryggen, czyli nabrzeże z rzędem kolorowych drewnianych budynków stojących tuż nad zatoką Wogen. To właśnie tutaj mieściły się magazyny, kantory kupieckie, mieszkania niemieckich handlarzy. Dzisiaj kolorowe fasady należą do najbardziej rozpoznawalnych symboli całej Norwegii chyba. Tysiące turystów fotografują je każdego dnia, choć niewielu sobie zdaje sprawę, że przez kilkaset lat było to niemal małe niemieckie miasto funkcjonujące wewnątrz norweskiego miasta Bergen. Kupcy hanzeatyccy żyli według własnych zasad. Mieli tutaj własne sądy, własne regulaminy, własny język. Młodzi praktykanci przybywali tu z takich miast jak Lubeka, Rostock czy Stralsund. Przez lata uczyli się tutaj handlu, rachunkowości, sztuki negocjacji. No Bergen było dla nich czymś w rodzaju średniowiecznej szkoły biznesu, takie praktyki. Ale w życiu w hanzeatyckim Bergen nie należało oczywiście do łatwych. Miasto wielokrotnie niszczyły pożary. No, drewniana zabudowa, jakby nie patrzeć, była niezwykle podatna na ogień, a ciasno ustawione budynki sprawiały, że płomienie rozprzestrzeniały się błyskawicznie. Mimo to mieszkańcy za każdym razem odbudowywali swoje miasto. Dzisiejsze Bryggen, to nabrzeże, jest efektem wielu takich odbudów, no i dlatego znalazło się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. No trudno dziś nie pomyśleć o dawnych hanzeatyckich statkach przywożących tutaj kupców z całego Bałtyku. Być może wśród nich byli również mieszkańcy pomorskich miast ze Szczecina, Kołobrzegu, czy może na przykład z naszego Stargardu. Do usłyszenia już za kilka dni w poniedziałek. Cześć!
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Znowu lecicie?
10: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
15: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Koncert muzyki polskiej Dominika Wizjana na fortepianie i tenora Pawła Skałuby będzie promocją płyty Dominika Wizjana. W sobotę wieczorem w Willi Lęca usłyszycie utwory Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z najważniejszych polskich kompozytorów i pianisty. Wszystkie do tekstów Adama Mickiewicza. Teatr Współczesny w Szczecinie zaprasza na spektakl Mozaika. To muzyczna opowieść o mieszkańcach miasta, którzy próbują odnaleźć siebie w Szczecinie, w miejscu budowanym od nowa przez kolejne pokolenia. Punktem wyjścia są pozornie niepowiązane obrazy i historie. Fragment mozaiki z lokalu pasztecika, stara walizka czy samolot z Grenlandii. Z tych elementów powstaje teatralna układanka o pamięci, tożsamości i miejskich mitach. Mozaika to pełen muzyki spektakl, który w nieoczywisty sposób opowiada o Szczecinie i o jego mieszkańcach, przypominając, że historia miasta wciąż się tworzy. W niedzielę Opera na Zamku zaprasza na spektakle operetki Zemsta nietoperza Johanna Straussa, przygotowane przez studentów. Wejściówki będą dostępne w holu Opery na Zamku na godzinę przed rozpoczęciem spektakli, a spektakle w niedzielę o 15 i 19. Zemsta nietoperza Johanna Straussa to perła światowej operetki i jedno z najpopularniejszych dzieł tego gatunku, niezmiennie goszczące na scenach teatrów muzycznych całego świata. Przygotowanie spektaklu wpisuje się w obchody 200. rocznicy urodzin Johanna Straussa, jednego z najwybitniejszych twórców operetki i niekwestionowanego mistrza wiedeńskiej muzyki operetkowej. I to już wszystko w tym serwisie, ale kultura w naszym mieście nigdy się nie kończy. Łapcie bilety, ruszajcie w miasto i bądźcie na bieżąco. Ja zapraszam na kolejne kulturalne info w Super FM.
16: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
17: Super!
18: To jest Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Pracownik nie jest telefonem. Pracownik nie jest telefonem na ładowarce. Nie wystarczy odłożyć go na weekend, a w poniedziałek oczekiwać, że wróci z baterią na 100%. Gotowy do działania, uśmiechu, entuzjastycznego hasła. Dzień dobry, jakie dziś mamy wyzwania, szefie? Człowiek ładuje się inaczej. Zwłaszcza jeśli przez cały tydzień pracował pod presją, gasił pożary, odbierał trudne telefony, znosił napięcie w zespole, poprawiał po innych, nadrabiał zaległości i jeszcze próbował wyglądać na osobę, która wszystko ogarnia. W wielu firmach przeciążenie długo wygląda bardzo niewinnie. Ktoś robi swoje, tylko trochę ciszej. Ktoś przestaje mieć pomysły. Ktoś odpowiada krócej niż zwykle. Ktoś zaczyna mówić, jasne, zrobię. Ale w jego głosie nie ma już jasne, tylko jakieś zgaśnięcie. I wtedy pojawia się firmowa nadzieja. Odpocznie przez weekend i będzie lepiej. Czasem będzie, a czasem nie. Bo dwa dni wolnego nie zawsze naprawią system, który przez 5 dni stale przeciąża człowieka. To trochę tak, jakby w samochodzie świeciła się kontrolka oleju, a my byśmy powiedzieli, dobra, postoi w garażu do poniedziałku, to mu przejdzie. No nie przejdzie. Nie przejdzie, jeśli nie sprawdzisz, co naprawdę się dzieje. Dlatego dobra rozmowa o przeciążeniu nie powinna zaczynać się od zdania, musisz lepiej odpoczywać. Lepiej zacząć od pytania, co w tej pracy najbardziej zabiera ci energię? To pytanie jest konkretne, nie oskarża i nie robi z człowieka problemu. Pokazuje, że interesuje nas nie tylko to, czy zadania są wykonane, ale też koszt, jakim to jest wykonywane. Czasem odpowiedź będzie prosta. Za dużo przerwanych zadań. Czasem brak decyzji albo ciągłe zmiany.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: I po reklamie.
5: Jest 15. Wiadomości Super FM.
12: Jedna osoba zatrzymana w sprawie odkrycia płodów na Podkarpaciu. MSZ liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wojskach USA. Mieszkańcy Bydgoszczy apelują do władz miasta, nie chcą budowy kąpieliska.
1: Super FM. Wiadomości.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała jedną osobę w sprawie odkrycia w podrzeszowskim Lutoryżu zakopanych ludzkich płodów. To była właścicielka działki, na której dokonano znaleziska patomorfolog z Rzeszowa. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Odkryli dużo odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
13: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
14: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
13: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
12: Zatrzymana Magdalena H. zostanie jutro przesłuchana. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma charakter prywatny. Tak jego podróż do Ameryki na urodziny Donalda Trumpa komentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodaje, że liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wzmocnieniu ich obecności w Polsce. Tymczasem New York Times właśnie podał informacje, według których Amerykanie planują wycofać z Europy 1/3 myśliwców, dwie grupy bombowców, samoloty do tankowania i okręty. Rząd i prezydent zabiegają o to, żeby obecność żołnierzy USA w Polsce była jak największa, zapewnia Sikorski.
15: Ta robota planistyczna w Pentagonie, aby te 5000 do Polski trafiło, już ma miejsce. Ale tu dobrze by było, żeby pan prezydent przyklepał i ma w tym wsparcie rządu.
12: Sikorski przy okazji mówił też o Zbigniewie Ziobrze, którego nazywa Zbiegiem.
15: sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu.
12: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w USA w niedzielę. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Teraz wielki spór o kąpielisko. Blisko 1600 osób podpisało się pod petycją do władz Bydgoszczy o wycofanie się z budowy otwartego kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym. Krytykują to, że inwestycja ingeruje w dzikie tereny zielone. Mieszkańcy organizują protesty, happeningi, a teraz doszła jeszcze petycja, mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
16: To jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu.
12: Umowa na budowę betonowej niecki, która ma być zasilana wodą z Brdy, została już podpisana. Miasto nie zamierza się ugiąć, wiceprezydent Łukasz Krupa.
17: Usytuowanie tej inwestycji jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym.
12: Miasto zapewnia, że straty w przyrodzie będą niewielkie. Papież Leon XIV w ostatnim dniu wizyty w Hiszpanii odwiedzi Teneryfę. Porusza temat migracji. Odwiedzi tymczasowe centrum pobytu migrantów znajdujące się w dawnej bazie wojskowej w gminie La Laguna.
1: Słuchasz Super FM.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Last Friday Night. No tego nikomu nie życzę, by to była ostatnia piątkowa noc, ale przy imprezach piątkowych to różnie bywa. Różnie bywa też na drodze, tym bardziej na energetyków. Tam aut przybywa z minuty na minutę w stronę Mostu Długiego. Tłoczno także na trasie zamkowej przed wjazdem na plac hołdu Pruskiego. Zatrzymacie się na Nabrzeżu Wieleckim od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Sporo aut czeka na przejazd Wyszyńskiego w kierunku Bramy Portowej, choć póki co, tak jak patrzę, nie wygląda to groźnie, ale sytuacja w tym miejscu jest dynamiczna. Nieco gorzej jest na Matejki w stronę Bramy Królewskiej. Tam potrzebujecie około 5 minut, by wjechać na trasę zamkową. Później także sugeruję i polecam
0: noga z gazu,
1: bo cały czas trwa przebudowa nitki wyjazdowej. Olbrzymi korek na południowej na odcinku od Ronda Uniwersyteckiego do Hakena. Tak samo ciężko przejechać Floriana Krygiera do Ustowa jadąc z Podjuch. Możecie omijać ten korek skręcając w Ustowską i potem kontynuować Szczawiową do Tamy Pomorzańskiej i Kolumba. Dąbrowskiego stoi od skrzyżowania z Chłopowskiego w kierunku placu Szyrockiego. Można omijać skręcając w Kusocińskiego. Potem kontynuujecie Sowińskiego do Głowackiego. No i proszę, wyjeżdżacie do Narutowicza.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
4: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
3: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
5: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
6: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
12: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
13: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na ciebie atrakcyjne oferty na Tiroka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
19: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
20: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
21: I po reklamie.
22: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
23: Super FM zaprasza.
24: Szczecin szykuje się do weekendu, a my wiemy, gdzie warto dziś być. Przed nami kulturalny rozkład jazdy w Super FM. Barbara Gądek. Sprawdzamy, co grają w kinach, teatrach i w klubach. Villa Lenza zaprasza na inaugurację koncertu Meisinger Music Festival. W ramach festiwalu zaplanowano wydarzenia w czerwcu oraz w listopadzie, a koncert inauguracyjny właśnie dziś. W programie występ grupy Via Ensemble. To międzynarodowe trio złożone z trzech wyrazistych osobowości artystycznych, które łączy wspólny język. Muzyka kameralna najwyższej próby. Zagrają Debussy'ego i Schuberta. W tym samym czasie w Filharmonii koncert już na zakończenie 78. sezonu artystycznego. Obok orkiestry wystąpią także Słowiki i chór Akademii Morskiej. Szukacie planów na czerwcowe wieczory? Mamy dla Was coś wyjątkowego. Wydział Jazzu i Produkcji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zaprasza na swoje absolutnie pierwsze historyczne koncerty dyplomowe. Wszystko dzieje się w klimatycznych wnętrzach Jazzment Clubu. Usłyszycie zarówno autorski materiał dyplomantów, jak i świeże spojrzenie na kanon muzyki rozrywkowej. Możecie być świadkami narodzin nowych gwiazd polskiego jazzu. Na te koncerty do Jazzment Clubu wstęp jest bezpłatny. Trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia Contra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. To propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem i pragną przeżyć teatr w jego najbardziej intymnej i pełnej emocji formie. W tym roku podziwiać można wyjątkowo kobiecą obsadę, ponieważ aż w 7 spektaklach wystąpią wybitne polskie aktorki, których monodramy zdobyły uznanie w całej Polsce. Poruszające arie, gra świateł i pamięć o tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. W następny weekend, 20 czerwca, na cmentarzu centralnym wybrzmi wyjątkowy koncert tym, którzy nie powrócili z morza. W tym roku pod hasłem Łzy Opery. I to już wszystko w tym serwisie, ale kultura w naszym mieście nigdy się nie kończy. Łapcie bilety, ruszajcie w miasto i bądźcie na bieżąco. Ja zapraszam na kolejne kulturalne info w Super FM.
22: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
21: Radio Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Gorąco. Nie w temperaturze na zewnątrz, a na drogach. Na początek tego serwisu...
0: Uwaga, wypadek.
1: Jaki miał miejsce? Na Struga, tuż przed skrzyżowaniem z Gryfińską na wysokości wiaduktu kolejowego. Przejezdny jest jeden pas ruchu w stronę centrum Szczecina. To generuje poważne utrudnienia w tym miejscu. Stoi Struga na całej długości, stąd proponuję, jeśli już stoicie na Zwierzynieckiej, odbijać do ronda Upaszki i kierować się Pomorską aż do Dąbia, by próbować uciekać w przestrzenną do basenu górniczego. Nitka ulicy Struga na wysokości centrów handlowych i marketu budowlanego także stoi i się korkuje. Jeśli jedziecie A6 od strony Goleniowa lub Kołbaskowa, lepszym rozwiązaniem jest wjazd węzłem Dąbie, potem kontynuujcie Tczewską do Puckiej, następnie Młyńską do Pomorskiej. Później można wybrać albo Racławicką do Nurkowej, albo Emil Gierczak do wspomnianej już dzisiaj Przestrzennej. Jeśli wjedziecie do Szczecina węzłem Podjuchy, to bez problemu przejedziecie radośnie do Floriana Krygiera. Owszem, potem czeka Was korek przed rondem Hakena, no ale to odbijacie Wustowską i lecicie Szczawiową do Tamy Pomorzańskiej.
0: Uwaga, kolizja.
1: Na Hangarowej przed skrzyżowaniem z Gryfińską tutaj także powoli się korkuje, ale jest zdecydowanie lepiej jak na wspomnianej już Struga. Można próbować ominąć te utrudnienia, skręcając w Zdrojach na Leszczynową, potem Walecznych do Przennej i ronda Ronalda Reagana. A wspomniana Przenna i Walecznych stoi do ronda Ułanów Podolskich. Kierowcy uciekają ze Struga wszelkimi możliwymi sposobami i tutaj także się korkuje. A co będzie się działo na drogach po 16? O tym w kolejnym serwisie, na który już teraz gorąco zapraszam, a zawsze możecie przekazać nam najświeższe informacje, wybierając nasz
2: pomarańczowy telefon Radia Super FM 91 24 55.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Hey! Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej, a z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: To nie są zwykłe rabaty! To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
12: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
1: I po reklamie.
13: Jest 16. Wiadomości Super FM.
14: Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe, potwierdził minister, a nasze wojsko ma już 3 najlepsze samoloty bojowe, dziś zostały ochrzczone. Sezon plażowy w Sopocie otwarty, to znaczy, że na plaży są już ratownicy.
1: Super FM. Wiadomości.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister energii potwierdził, Polska będzie mieć dwie elektrownie jądrowe. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w 2036 roku. Trwają już prace. Druga w 2040. Oświadczył to właśnie minister Miłosz Motyka.
15: To jest program, który jest fundamentalny dla naszej gospodarki i zrobimy wszystko, by stał on się całkowitym nowym otwarciem dla tego sektora. Tak, aby, i to też w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wskazujemy, energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki.
14: Druga elektrownia stanie w Koninie lub Bełchatowie. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 zostały przyjęte do polskich sił zbrojnych. Trzy pierwsze maszyny przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Zatrzymały się w bazie lotniczej w Łasku pod Łodzią. W uroczystym przyjęciu maszyn wzięły udział małżonka ministra obrony oraz wdowa po tragicznie zmarłym pilocie wojskowym, podpułkowniku Slabie Macieju Krakowianie.
16: Nadajemy ci imię Husarz.
14: To Paulina Kosiniak-Kamysz i Magdalena Boryc-Krakowian. Polska kupiła 32 maszyny F-35. Powszechnie uchodzą one za najlepsze samoloty bojowe na świecie. Stany Zjednoczone pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzielą nam już pożyczki łącznie 20 miliardów dolarów. Z kolei polskie rolnictwo i obszary wiejskie mogą liczyć na pieniądze z Unii Europejskiej. 42 miliardy euro przewidziano w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej z budżetu Unii. Takie informacje podał właśnie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Nad polskim morzem zaczyna się lato. Sopot uruchamia w ten weekend pierwsze kąpielisko. Na plażę zajrzał reporter Paweł Radzewicz.
17: Na sopockiej plaży przy dobrej pogodzie nie brakuje ludzi, którzy do zimnej wciąż wody wchodzą, przyznaje Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
18: By ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
17: Pierwsze kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
18: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
17: Woda w Zatoce Gdańskiej ma około 12-13 stopni. To niewiele, ale przynajmniej mamy gwarancję kąpieli bez Sinic.
14: Przed nami mecze drugiego dnia piłkarskiego mundialu. Do gry wchodzą dwaj pozostali gospodarze, Kanada i USA. Kanadyjczycy o 21:00 zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a Amerykanie o 3:00 w nocy podejmą Paragwaj. Mówi trener USA Mauricio Pochettino.
19: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę.
14: Trzeci gospodarz, Meksyk, wygrał wczoraj w meczu otwarcia z RPA 2-0.
20: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Super FM. Pogoda.
21: Tak się składa, że dzisiaj o pogodzie w Szczecinie nie będę mówił z naszego studia z widokiem na Szczecin, a no wyjątkowo ze Stargardu, ale to był dzień w Radiu Super FM. Za chwilkę o tym, co się dzieje w Stargardzie na 46. zjeździe międzynarodowym, zjeździe Hanzy, będziemy mówić. Natomiast jeżeli chodzi o pogodę, to tak, tutaj ładnie, to istotne dosyć. Oczywiście pytanie za 100 punktów, jaki będzie ten weekend w mieście i w Szczecinie i w Stargardzie, jeżeli chcielibyście się tutaj przecież niedaleko od Szczecina wybrać. No więc prognozy są takie pół na pół. Trochę słońca, trochę chmur, ponad 20 stopni, ale może kropić to zarówno w sobotę, jak i też w niedzielę, zarówno w Szczecinie, jak i w Stargardzie.
20: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Ale to był dzień.
21: Andrzej Kutys przed mikrofonem, witam bardzo gorąco i serdecznie i tak jak wspomniałem dosłownie przed chwilą, jestem tutaj na 46. Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Stargardzie. Chodzę sobie w tym momencie po rynku Starego Miasta, tutaj już się ta impreza rozkręca, chociaż oczywiście wiadomo, najwięcej gości jest spodziewanych w weekend. O tym wszystkim, co się dzieje, mówimy w Radiu Super FM od rana. Przypomnijmy, nasza audycja od godziny 10:00, byliśmy tutaj, relacjonowaliśmy i również echa tych relacji się pojawią, odwiedzali nas goście, opowiadali o tym, co się będzie tutaj działo. Porozmawiamy z mieszkańcami Stargardu, popatrzymy na to, co się dzieje na scenie. Tak, minął nam te 2 godziny magazynu, ale to był dzień. W Radiu Super FM oczywiście po godzinie 18:00, jak to zwykle, także w piątek, nasza południowa rozmowa. Zostańcie z nami.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: był dzień.
1: Magazyn Ale to był dzień w Radiu Super FM. Tak jak wspominałem, jesteśmy dzisiaj w Stargardzie. Relacjonujemy to, co się dzieje. Radio Super FM jest jednym z patronów medialnych 46. Międzynarodowego Zjazdu Handlzy, czyli miast, które w średniowieczu rządziły i dzieliły w tym regionie świata. To był bardzo mocny związek kupiecki i te echa kupiectwa oczywiście nie mogą być tutaj nieobecne, skoro jednym z najważniejszych wydarzeń jest zawsze jarmark hanzatycki, ale teraz na rynku Starego Miasta, gdzie stoję, jest scena, występują wykonawcy właśnie z tych hanzatyckich miast, są stragany zarówno z rękodziełem, z jakimś jedzeniem, jak to zwykle na takich jarmarkach bywa, ale również są też specjalne stragany, przygotowane takie budki, można powiedzieć, przygotowane dla gości, dla miast, które się tutaj wystawiają, pokazują, co mają najciekawszego do zaoferowania. Oczywiście to ta oferta turystyczna idealnie jak znalazł, żeby sprawdzić sobie, może gdzieś wyjechać na jakiś wakacyjny wypad, jak to się teraz mówi, modnie city break. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście też zaproszenie na cały weekend, przecież do Stargardu ze Szczecina mamy przysłowiowy rzut beretem, niespełna pół godziny drogi, chociaż oczywiście, jeżeli będziecie się tutaj wybierać, to pamiętajcie, że tutaj okolice rynku, to wszystkie ulice są pozamykane. Taka informacja dla kierowców od razu też na dzień dobry, więc warto o tym pamiętać. Ja będę tutaj jeszcze przez dłuższy czas, do godziny 18 będę Wam relacjonował, co się tutaj dzieje. Zapraszam gorąco i za chwilkę też posłuchamy tej opowieści, co właściwie zaplanowały władze Stargardu. Wydarzenie, które aplikację złożył Stargard 20 lat temu. To jest największa impreza w historii miasta, można powiedzieć, tak śmiało. Zresztą sami organizatorzy o tym mówią. Sylwia Wieleba, czyli koordynatorka tego, była zarówno w naszym studiu w Radiu Super FM. Możecie to sprawdzić na naszej stronie w zakładce podcasty, rozmowy Radia Super FM. Już trochę mówiła, no ale jednak, gdy pojawiła się w naszym studiu tutaj po godzinie 10 w tym naszym studiu właśnie w Stargardzie na rynku Starego Miasta, to troszeczkę inaczej to zabrzmiało i za chwilę do tych wątków wrócimy, żebyście wiedzieli, czego właściwie się tutaj można spodziewać. Natomiast też możecie się spodziewać już za chwilę w studiu Radia Super FM. Mój redakcyjny kolega Tomek Janicki czuwa, sprawdza, co się dzieje na ulicach Szczecina także, bo przecież zawsze w pomocy drogowej Wam pomagamy. Sprawdzamy, co się dzieje na ulicach naszego miasta, także tutaj gwarno, tutaj ciepło, przyjemnie, gorąco, chociaż jak słyszeliście, prognozy na ten weekend są takie, żeby jednak w razie czego, jakbyście się wybierali do Stargardu, czy gdziekolwiek na jakiś wypad w Szczecinie, to warto ze sobą na wszelki wypadek ten parasol mieć, zwłaszcza w niedzielę, z tego co widziałem w tych prognozach na ten dzień, to niedziela jest, będzie tutaj taka bardziej deszczowa, natomiast na ten moment miejmy nadzieję, że wszystko się ładnie uda. Swoją drogą, deszcz nie przeszkodził tutaj jeszcze w rozpoczęciu hanzy, to sprawdźcie chociażby na stronach miasta Stargard zdjęcia z parady, jaka się tutaj odbyła w czwartek od godziny 19. Z tego co słyszeliśmy w relacjach, była zarówno opady deszczu, a później wyszło słońce, była nawet podwójna tęcza, taka informacja była. No i też ponad 1000 uczestników parady właśnie z miast hanzatyckich się zaprezentowało. Były też echa średniowiecza tego, skąd ta hanza się wywodzi, czyli także w strojach. No ale to oczywiście, co ja Wam będę mówił, najlepiej sobie obejrzeć na zdjęciach, które bez problemu powinniście znaleźć w mediach społecznościowych, czy też na stronach internetowych organizatorów. Dobrze, to na razie tyle. Muzyka w Radiu Super FM. Za chwilę Tomek Janicki z informacjami dla kierowców. Nasza pomoc drogowa i później jeszcze przed godziną 17 oczywiście słyszymy się ze Stargardu.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dzisiaj w Ale to był dzień opowiadamy o tym, co działo i co dzieje się w Stargardzie na 46. Międzynarodowym Zjeździe Hanzy. Do tego wrócimy już za chwilę, a tymczasem sprawdźmy, co dzieje się na szczecińskich drogach. Na nich nadal spory ruch i tłoczno na Struga. Tam po wypadku na wysokości wiaduktu kolejowego przejezdny był jeden pas ruchu w stronę centrum. Teraz ten korek sukcesywnie się rozładowuje, ale nadal musicie uzbroić się w cierpliwość, by przejechać dalej w stronę ulicy Hangarowej. Stoją nitki ulicy Struga w kierunku Śródmieścia. Podobnie jest na Zwierzynieckiej, choć tutaj, tak jak patrzę, ten korek nieco się rozluźnił. Wjazd do Szczecina ulicą Energetyków to postój na około 10 minut. Dużo lepiej jedzie się trasą zamkową w stronę placu Hołdu Pruskiego. Teraz rondo Hakena, tutaj
2: noga z gazu.
1: Na obwodnicy Przecławia powoli jedzie się także południową na odcinku od Ronda Uniwersyteckiego, ale są plusy, bo zator na Floriana Krygiera prawie całkowicie się rozluźnił. Autostrada A6 przejezdna w obu kierunkach, jeśli spieszycie się na lotnisko, to tutaj dojedziecie bez większych opóźnień. Tak samo jest na drodze S11 w kierunku Stargardu i do Stargardu przenosimy się właśnie teraz. Polecam jechać bezpiecznie, uważnie, bez pośpiechu, by bezpiecznie dojechać na wieczorny koncerty.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Magazyn, ale to był dzień w Radiu Super FM, wyjątkowo ze Stargardu. Przypomnijmy, 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy, wyjątkowe wydarzenie w historii tego miasta. 20 lat temu aplikowali, 2 lata się przygotowywali do tego wydarzenia. Scena, 17 wykonawców, ale i bodajże ponad 100 występów zaplanowanych. No nie tylko scena w rynku, którą gdzieś tam być może w tle słychać, ale także sceny w innych częściach miasta, amfiteatry, występy, jakieś przedszkolaki, które tutaj idą, żeby obejrzeć sobie jeszcze z paniami, także wiele rzeczy się tutaj w Stargardzie dzieje. Zapraszamy w imieniu organizatorów. Radio Super FM jest jednym z organizatorów. I teraz tak, za chwilkę nieco jeszcze muzyki w Radio Super FM sprawdzimy. Tomek Janicki ze studia czujnie, jak zawsze, ogarnia temat pomocy drogowej w Radio Super FM. I wracamy tutaj znowu do Stargardu jeszcze przed godziną 17.
1: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
5: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
2: I po reklamie.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
6: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
7: Dziś w nocy na scenę Mistrzostw Świata wchodzi dwóch kolejnych gospodarzy. Najpierw o 21 czasu polskiego zrobią to Kanadyjczycy, którzy w Toronto podejmą Bośnię i Hercegowinę. Drużyna Le Roux, czyli z francuskiego Czerwonych, zagra na mundialu dopiero po raz trzeci, po rozczarowujących występach w 1986 w Meksyku i 2022 w Katarze. Oba te turnieje zakończyły się dla Kanadyjczyków odpadnięciem w grupie po 3 porażkach. Bośniacy natomiast na mundialu zagrają po raz drugi, wcześniej w Brazylii w 2014 roku, również odpadli po fazie grupowej. O prawo gry na tym turnieju walczyli podobnie jak Polacy w barażach, ale tak jak wczoraj mówiłem o Czechach, tak dzisiaj muszę powiedzieć o drużynie Smoków. W odróżnieniu od podopiecznych Jana Urbana, Bośniacy z baraży awansowali, po drodze eliminując Walię i Włochów. Obie drużyny po serii rzutów karnych. Mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną, w którym chyba jednak delikatnym faworytem będą gospodarze, rozpocznie zmagania w grupie B. Tam są jeszcze Szwajcaria oraz Katar. O godzinie 3 natomiast pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata rozegra ostatni z gospodarzy. Kadra Stanów Zjednoczonych w Los Angeles zmierzy się z Paragwajem. Amerykanie do tego spotkania przystąpią po 3 porażkach w 4 ostatnich meczach przygotowawczych. Choć, co warto podkreślić, w swoich 3 ostatnich występach na mundialu kadra USA za każdym razem wychodziła z grupy. Rywalem zespół reprezentacji Paragwaju, który trzeba przyznać, że w eliminacjach dla krajów z Ameryki Południowej był niemałym zaskoczeniem. Kadra, która nosi taki sam przydomek jak Polacy, czyli biało-czerwoni, w eliminacjach zajęli 6 miejsce miejsce w 10-zespołowej grupie, ostatnie dające bezpośredni awans, ale trzeba zaznaczyć, że mieli tyle samo punktów, co reprezentacje uznawane za znacznie mocniejsze, czyli Urugwaj, Kolumbia czy przede wszystkim Brazylia. Mimo, że to USA będzie w tym spotkaniu faworytem, to Paragwaju na pewno nie wolno lekceważyć. Początek pierwszego starcia w grupie D dziś w nocy o godzinie 3.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje. Ale to był dzień.
8: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Czas na ostatni raport ze szczecińskich dróg, a na tych drogach dzisiaj sporo utrudnień, zwłaszcza jeśli chodzi o prawobrzeżną część naszego miasta. Po wypadku, jaki miał miejsce na ulicy Struga w kierunku centrum, nadal tworzą się korki i utrudnienia, ale jest zdecydowanie lepiej, jak było tu jeszcze 40, no może 50 minut temu. Rozluźnił się zator także na Hangarowej w stronę ulicy Struga. Dzisiaj spory ruch w kierunku Stargardu, a to dlatego, że to właśnie tam odbywa się 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. S11 przejezdna, oby tak zostało także po wieczornych koncertach. Spory ruch w centrum Szczecina. Zatrzymacie się na Piłsudskiego, Wielkopolskiej czy Alei Piastów przy dojeździe do Placu Szarych Szeregów. Pedał hamulca przyda się także na Wszystkich Świętych, niezależnie od tego, w którym kierunku jedziecie. Choć większy zator, tak jak patrzę, no... większy jest w stronę Niebuszewa. Stoi Poniatowskiego od Witkiewicza do Witkiewicza. Tak samo jest na Santockiej, choć ten korek jest nieco mniejszy. Bez zmian na Europejskiej, Dworskiej czy Ku Słońcu. Tutaj swoje trzeba odczekać i cierpliwie poruszać się zderzak w zderzach. Zresztą to samo czeka Was przy rondzie Giedroycia. Zatrzymacie się na Alei Wyzwolenia, Staszica czy Kołłątaja. Kolejna pomoc drogowa już w poniedziałek po 6.40. Na nią zapraszam w imieniu Bartka Czetowicza. No teraz przenieśmy się w podróż do Stargardu, a o tym, co się tam dzieje, opowie już za chwilę Andrzej Kutys.

0: magazynem Ale to był dzień w Radiu Super FM. No i oczywiście Stargard przez cały weekend będzie wypełniony czy to występami, dźwiękami przeróżnymi artystów, którzy tutaj z hanzatyckich miast przyjechali. No i też oczywiście nie brakuje mieszkańców miasta, nie brakuje także gości. Dzień dobry, pani przyszła obejrzeć, już sprawdzić jak to wygląda?
1: Dopiero przyszłam zobaczyć, wie pan. Wracam od lekarza, więc przyszłam zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje.
0: Wszyscy mi tutaj mówią w Stargardzie, że jesteście bardzo dumni z tego, że ten w ogóle wydarzenie tutaj
1: bardzo,
0: ma miejsce.
1: Bardzo. Chociaż coś normalnie, coś się zaczyna dziać u nas, wie pan, w tym naszym Stargardzie, prawda?
0: Coś na weekend ma pani zaplanowane, jakiś już program, nie wiem, jakieś występy, coś zobaczyć, jak to wygląda, czy
1: no,
0: po prostu...
1: Wie pan, miałam iść na ogród, na działkę, ale zdecydowałam, że jeden dzień sobie poświęcę i po prostu muszę pozwiedzać, później piękne... W amfiteatrze są ładne występy, więc proszę pana, chcę sobie popatrzeć, odpocząć od ogrodu.
2: Rozkręca się, powiedzmy.
0: I co, macie plan, żeby tutaj przyjść tak sobie w weekend, bo to dużo tych występów tak naprawdę sobotę na niedzielę zaplanowane.
2: No tak.
0: Czym w ogóle dla Stargardu jest to wydarzenie? Bo ja słyszałem, że ponoć dawno takiego tu nie było.
2: No dawno tego nie było w ogóle.
0: To miłej zabawy. 46. zjazd Hanzy tutaj w Stargardzie, Radio Super FM, magazyn Ale to był dzień. Jesteśmy tutaj do godziny 18, też po 18 nasza popołudniowa rozmowa Radia Super FM, ale też przypomnę to, co się dzieje na naszej antenie w poniedziałku do piątku, gdy Hanza się zakończy. Chociaż właściwie to jest o tyle wygodne, że można tutaj przyjść w ciągu dnia i później wieczorem czy w nocy włączyć sobie mundial, ale mamy też mundialowe studio w Radiu Super FM codziennie od rana, od poniedziałku do piątku. Zaprasza Bartek Czesowicz czy Piotr Jarząbek, także tak przy okazji o tym wspomnę, chociaż oczywiście najfajniej jest teraz tutaj być po prostu na rynku w Stargardzie.

0: To był dzień.
1: Dosłownie za kilka chwil wybije godzina 17, w Radiu Super FM oczywiście wiadomości. Ja prosto ze Stargardu opowiem Wam także o pogodzie i nie tylko w Stargardzie, ale również w Szczecinie i będziemy dalej kontynuowali magazyn, ale to był dzień właśnie na rynku Starego Miasta w Stargardzie podczas 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy.
0: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.
3: Szukasz półkolonii, z których Twoje dziecko wróci szczęśliwe? W

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
3: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: I po reklamie.
5: Jest 17. Wiadomości Super FM.
6: W Hucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto pierwsze szczątki, zaczęły się ekshumacje. Trump jest pewny szybkiego porozumienia z Iranem. Iran nie potwierdza. Można się kąpać w akwenach przy Odrze. Sanepid badał wodę po znalezieniu martwych ryb i pozwala.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej trwają od poniedziałku. Donald Trump promieniuje optymizmem. Iran na razie nic nie potwierdza. Świat czeka na możliwe zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Według amerykańskiego prezydenta umowa może zostać podpisana nawet w weekend. Możliwe, że w Europie. Cezary Jaszczyk.
7: O weekendzie, nieoczekiwanie odwołując zapowiadane bombardowanie Iranu, mówił Donald Trump. Bloomberg precyzuje dziś, że do podpisania porozumienia może dojść w okolicach rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu państw G7 we francuskich Alpach. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Gdy tylko podpiszemy umowę, dojdzie do otwarcia cieśniny Ormus. Mówił amerykański prezydent. Oprócz zakończenia blokady cieśniny, porozumienie przedłużyłoby zawieszenie broni między państwami. Po tym miałyby się rozpocząć bardziej szczegółowe negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego.
6: Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
8: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
6: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy, 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Prezydent zawetował też przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzuca ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Sejm spróbuje wprowadzić ustawę po raz czwarty. W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nadal nie zdecydował, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
9: Te analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
6: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1,6 mld złotych miesięcznie. W akwenach przy Odrze można się kąpać, ogłosił właśnie sanepid, a wątpliwości wzbudziło znalezienie martwych ryb w kąpieliskach miejskich w Szczecinie. Badania jakości wody potwierdziły, że można się kąpać. Sezon kąpielowy na naturalnych akwenach w Szczecinie zacznie się w poniedziałek.
1: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
4: Super FM.
10: Pogoda.
11: Trochę słońca, trochę deszczu, więcej deszczu w niedzielę, takie są prognozy dla Szczecina i także dla Stargardu. Stargard nas oczywiście interesuje, przypomnę, jestem tutaj na rynku staromiejskim, stąd relacjonuję, opowiadam wam o pogodzie w naszym mieście. Temperatury, no tak w okolicach 18-20 stopni zapowiadane na ten weekend. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, czy się chmurzy, czy słońce wychodzi. No, nawet teraz, kiedy mówię te słowa, to troszeczkę słońca, od razu się robi przyjemniej, cieplej. Wiadomo, jak zejdą chmury, czy jest się gdzieś w cieniu, to nieco chłodniej, także taka pogoda, że lepiej mieć jakąś bluzę z kapturem, jakiś parasol, ale też być przygotowanym do tego, że w razie czego jakieś krótsze rękawy też się mogą przydać.
12: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
13: Ale to był dzień.
11: Minęła godzina 17, magazyn Ale to był dzień, Radio Super FM, Andrzej Kutys, witam jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszamy na zjazd Hanzy, 46. zjazd Hanzy w Stargardzie. Radio Super FM jest jednym z patronów tego wydarzenia. Wydarzenia, które gromadzi tutaj mnóstwo miast z całej Europy. 12 krajów z tego, co wiem. O tym mówiliśmy w pierwszej godzinie naszego programu. Zresztą jesteśmy tutaj od samego rana, od godziny 10. Już relacjonowaliśmy na żywo to, co się dzieje w Stargardzie. Ja patrzę teraz na scenę, teraz chwila przerwy w występach, ale oczywiście tutaj na Starym Rynku i nie tylko na Starym Rynku, bo także w amfiteatrze, w innych częściach miasta różne atrakcje związane właśnie z pokazaniem tego, co te hanzeatyckie miasta mają do zaproponowania. To jest także być może propozycja dla was, żeby tutaj sobie przyjechać na weekend, zobaczyć, co się dzieje jeszcze, może dzisiaj, w piątek, natomiast w weekend można się wybrać, chociażby pochodzić, popatrzeć po tych stoiskach, po tych kramach, których są rozłożone różne miasta, od jakichś dużych typu Hamburg, po jakieś mniejsze, ale też i Koferta Gdańska, te ulotki, te wszystkie informacje dotyczące turystycznych kwestii. Przecież teraz u progu wakacji myślę, że to się idealnie przyda. Andrzej Kutys, witam serdecznie. Zapraszam do słuchania programu Ale to był dzień w Radiu Super FM.

0: to był dzień.
1: 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy na rynku w Stargardzie to oprócz jarmarku, na którym różne rzeczy, ceramika, rękodzieło, jak to zwykle na tego typu imprezach bywa, ale także prezentacje, takie kramy z różnymi miastami, które do Hanzy należały niegdyś. Ja tutaj jestem przy Toruniu, dzień dobry, Radio Super FM. Pierniki oczywiście.
2: Pierniki figuralne z Torunia, zapraszamy serdecznie.
1: Rozmawiamy o tym, jak się tutaj prezentujecie wakacyjnie, jak rozumiem, czy też zachęcając wszystkich do przyjazdu akurat do Torunia.
3: Toruń to nie tylko wakacje, to cały rok. To sezon u nas trwa od stycznia do stycznia, ale oczywiście latem jest jak najwięcej, jest więcej gości. Prawie 2 miliony ludzi do nas przyjeżdża co roku, a przede wszystkim przyjeżdżają po to, żeby dotknąć gotyku, zjeść pierniki i zobaczyć przedpokój i pokój, w którym mieszkał niejaki Kopernik Mikołaj.
1: To ja się jeszcze poczęstuję piernikiem i lecę dalej. Miasto z naszego regionu, bo byłem przed chwilą w Toruniu, a teraz jestem w Kołobrzegu. Nawet skarpetki macie tutaj. Dzień dobry.
4: Teoretycznie tak, wszystko staramy się mieć. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, nie wiemy, co tutaj powinno być. Patrzyliśmy na internetach, co ludzie mają.
1: Zdrowe współzawodnictwo, może tak, również jakieś przewodniki, informacje na temat Kołobrzegu.
4: Tak, przewodniki rzeczywiście, przewodniki tak, bo z Kołobrzegu jesteśmy. Gazetki kołobrzeskie, żeby zobaczyli, że coś tam się dzieje w tym Kołobrzegu.
1: No to miłego pobytu w Stargardzie.
4: Dziękuję serdecznie.
1: Dobry, jeszcze oferta z zagranicy widzę. Anklam, tak?
5: Zgadza się, dzień dobry.
1: Co tutaj mogę zrobić? Tutaj jakiś taki automat?
5: Zapraszamy serdecznie. Może pan spróbować swoich sił i wygrać jakąś maskotkę albo jakieś inne nagrody.
1: Nie, dobra, dzieciakom nie będę zabierał, niech sobie próbują, ja już pobędę się.
5: Jesteśmy przygotowani na całe 3 dni, więc proszę się nie martwić. Na pewno dzieci będą mogły przyjść, nie tylko dzieci, spróbować swoich sił i zabrać ze sobą jakąś pamiątkę.
1: Co tutaj pokazujecie?
5: Jesteśmy z miasteczka hanzatyckiego Anklam, 90 km od Szczecina, od Świnoujścia jakieś 20. Mamy przepiękne stare miasto, jesteśmy nad rzeką Penę, zwaną amazońską, północną Amazonką. Można do nas przyjechać, się zrelaksować, napić się dobrego sznapsika, dobrej kawy i po prostu odpocząć, zobaczyć jakieś fajne rzeczy. Zapraszamy serdecznie.
1: No i mam nadzieję, że wszystko jasne, cały czas tutaj jesteśmy. Magazyn Ale To Był Dzień w Radiu Super FM. Rozmawiamy o tym, co się dzieje w Stargardzie, 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy, także pod patronatem Radia Super FM. Opowiadamy wam o tym od rana. Zajrzyjcie także na nasze media społecznościowe, tam trochę zdjęć, które udało mi się tutaj zrobić. Oczywiście jeszcze na początku, na starcie tej imprezy, tu się będzie działo jeszcze w weekend, więc to wszystko jeszcze będzie, że tak powiem, rosło, a my oczywiście jeszcze się nie żegnamy, przynajmniej do godziny 18 i po 18, także Radio Super FM, nasza popołudniowa rozmowa, zapraszam już teraz. Ale

0: To był dzień.
1: Po raz kolejny witam się ze Stargardu. 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy tuż pod bokiem Szczecina, czyli cały czas oczywiście zapraszamy przez cały weekend, czy też zapraszamy organizatorzy. No właśnie, o tej organizacji troszeczkę też wypadałoby powiedzieć, bo to już wybrzmiewało z naszej anteny, ale przypomnijmy, być może jeszcze nie słyszeliście, że 20 lat temu Stargard zgłosił swój akces. Tam tych miast w tej lidze hanzeatyckiej obecnie jest grubo ponad 80, więc wiadomo, że no trzeba było trochę poczekać, szczególnie, że to jest wyjątkowe o tyle, że dotychczas w Polsce to tylko Toruń, Gdańsk, czyli duże metropolie, no więc dla Stargardu jest to niewątpliwie ogromne wydarzenie. Wydarzenie, na którym pracowali ponad 2 lata i również o tym wysiłku organizacyjnym rozmawialiśmy dzisiaj w naszym studiu, bo przecież na żywo relacjonowaliśmy Wam ze Stargardu dzisiaj od godziny 10 w naszym studiu przed południem i goście pojawiali się w naszym studiu na rynku w Stargardzie.
2: Ewa Sowa, zastępca prezydenta miasta. Dzień dobry, witam Pani Prezydent.
3: Witam Państwa serdecznie.
2: No właśnie, Pani Prezydent, ja tutaj wszystkich koordynatorów, wszystkich organizatorów, wszystkich ludzi, którzy od samego rana tutaj pilnują, żeby to wszystko grało i żeby to było dopięte na ostatni guzik. Pierwsze pytanie bardzo krótkie, krótka piłka. Ile Pani dzisiaj spała?
3: Dzisiaj spałam lepiej. Muszę powiedzieć, po wczorajszym takim pięknym rozpoczęciu dzisiaj miałam spokojny sen, ale też nie za długo.
2: Stargard, jeśli dobrze pamiętam, aplikował o to, żeby być gospodarzem tego wydarzenia 20 lat temu.
3: Tak. Tak, ja też tak słyszałam, że 21 lat temu Stargard po raz pierwszy zgłosił akces do tego, że chce być gospodarzem właśnie w tym roku 46. Zjazdu Miast Hanzy.
2: 2 lata trwały przygotowania.
3: Tak.
2: Zastanawiam się, ile osób uczestniczyło w tym całym procesie planowania, a później jakby no, wdrażania tego.
3: Ja w ogóle chciałam jeszcze dodać, że 11 lat temu, jak zaczęłam pracować w urzędzie, się dowiedziałam, że ma być ta Hanza w 26 roku, to myślałam, że jakaś abstrakcja w ogóle oddalona, że o czym my mówimy, a to już jest dzisiaj. I muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście mnóstwo ludzi jest zaangażowanych w to, aby było właśnie tak, jak jest. Nie wiem, czy doskonale, ale na pewno pięknie, na pewno radośnie, z dużą energią. Gościmy mnóstwo miast. Było bardzo duże zainteresowanie gości z miast hanzeatyckich. Także jest duża szansa na to, że nadal wszystko będzie udane.
1: Organizacja takiego wydarzenia to niewątpliwie ogromna na rzecz dla Stargardu. 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy do godziny 18 przynajmniej, a i po 18 rozmowa Radia Super FM, także ja tutaj zostaję. Zostańcie z nami, chwila muzyki i za chwilkę znowu się tutaj z rynku słyszymy. Cały czas przypominam, że to jest do niedzieli, więc niezależnie od aury, która zapowiada się na całkiem niezłą, ale przede wszystkim dobre humory, przyjechać tutaj, zobaczyć co się dzieje, te występy obejrzeć. O tym jeszcze będzie okazja, żeby powiedzieć, co się tutaj dzieje.

0: codziennie.
1: Ale szybko ten czas leci. Na rynku Stargardzie na 46. Międzynarodowym Zjeździe Hanzy. Za niespełna pół godziny 18. Po 18 jeszcze nasza popołudniowa rozmowa Radia Super FM, a ja tutaj naturalnie zostaję, żeby relacjonować wam to, co się dzieje w Stargardzie, czy też przygotowywać do tego, co się dziać będzie, bo oczywiście główne wydarzenia, główne występy i to wszystko przede wszystkim poplanowane na weekendowe dni, na sobotę i na niedzielę.
0: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: I po reklamie.

0: Magazyn Ale to był dzień w Radiu Super FM i zazwyczaj o tej porze między 16 a 18 słyszycie mojego redakcyjnego kolegę Michała Kaczmarka. Natomiast Michał tutaj w podwójnej roli jako dziennikarz Radia Super FM, przygotowujący także naszą popołudniową rozmowę, ale także prowadzący, czyli ty masz magiczną kartkę, na której są...
1: Spiską co i jak, dokładnie.
0: A no właśnie, i teraz porozmawiajmy o tym, co się tutaj będzie działo, no bo program powoli zbliża się do końca. Oczywiście piątkowy wieczór i noc właśnie tutaj na 46. Międzynarodowym Zjeździe Hanzy dopiero się rozpocznie, no ale najwięcej atrakcji wiadomo zaplanowane na weekend, więc porozmawiajmy o tym.
1: To jeszcze ci powiem najpierw, co się dzisiaj będzie działo, bo ja, jak nasi słuchacze słyszą, troszkę chrypieję, bo ja od kilku godzin jestem już na scenie, gdzie na przykład za moment na scenie staromiejskiej rynku w Stargardzie występować będzie zespół Jagdhorn Blaser, czyli zespół, który występuje...
0: Rogi myśliwskie!
1: Tak, muzykę na rogach myśliwskich i to właściwie za paręnaście minut tutaj, a dzisiaj wieczorem Andrzej Piaseczny i Natalia Kukulska, czyli Dni Stargardu podczas wydarzenia, na którym właśnie się znajdujemy. Jeżeli mówimy o 46. Międzynarodowym Zjeździe Hanzy, no to dzisiaj mamy taki dzień trochę rozgrzewkowy, piątkowy, za to jutro i w niedzielę kumulacja atrakcji, zarówno kulturalnych, jak i rozrywkowych, jak i związanych z biznesem i z gospodarką. Tak naprawdę trudno jest mówić o tym, co tutaj się dzieje tak konkretnie, bowiem właściwie każda część Stargardu żyje tym zjazdem Hanzy. Słuchaj, tutaj różne języki świata, co też oznacza, że to wydarzenie naprawdę ma charakter międzynarodowy. Ja na pewno jestem zauroczony jarmarkiem hanzeatyckim, bo tutaj rzeczywiście widać wystawców dosłownie z całej Europy.
0: Ale ja jeszcze bym wrócił do tych rogów myśliwskich. Umówmy się, Natalia Kukulska nie ma szans z rogami myśliwskimi. A tak poważniej mówiąc, bo oczywiście chodzi o to, że te wszystkie miasta partnerskie, które tutaj przyjechały, prezentują się, ludzie chodzą w tradycyjnych strojach i właśnie te zespoły, chociażby te wspomniane rogi, no to jest właśnie efekt, część tego wszystkiego. No bo z całym szacunkiem dla Piaska czy Natalii Kukulskiej, słuchacie jej w Radiu Super FM, pojawiają się, a takich zespołów jak te rogi przysłowiowe, no to nie można zbyt często posłuchać.
1: No nie można zbyt często, nawet scena na rynku staromiejskim jutro też będzie wypełniona lokalnymi artystami miast hanzeatyckich, czyli na przykład będą zespoły ochotniczych straży pożarnych z Holandii, Norwegii, z Niemiec. Będą zespoły, które prezentują na przykład dęte orkiestry zrzeszeń i grup zawodowych również z całej Hanzy, czyli po prostu jest ekipa, która się mobilizuje i postanawia, dobrze, będziemy mieli orkiestrę dętą albo będziemy mieli chór. I proszę bardzo, zakładają i razem ze swoimi miastami hanzeatyckimi podróżują po całej Europie w sezonie letnim. A więc to już dzisiaj trochę na scenie się działo, ale jutro się też będzie dziać cały dzień i ja tutaj też jutro będę, w niedzielę będzie Sandra Jędras i będziemy starali się właśnie zachęcać mieszkańców Stargardu i województwa zachodniopomorskiego do tego, żeby tą kulturę hanzeatycką, taką bardzo oddolną, taką tworzoną przez ludzi, nieinstytucjonalnie pokochać jeszcze bardziej.
0: Czyli cytując klasyka, meczu dzisiaj nie będzie, będzie chór.
1: Ja tu zostaję do bardzo późna dzisiaj.
0: Te mecze to nie przez przypadek wspomniałem, bo przecież wieczorem czy w nocy, jak już wrócicie z tej Hanzy, to trwa mundial i przypomnę, że w Radiu Super FM od poniedziałku do piątku nasze mundial studio od samego rana zaprasza Bartek Czertowicz i Piotr Jerząbek. Także jesteśmy, czuwamy, jesteśmy w Stargardzie, w Szczecinie, trzymamy rękę na pulsie.
1: Tak jest.

0: magazyn, ale to był dzień w Radiu Super FM, 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy, czyli dzisiaj wyjątkowo nie ze studia, a ze Stargardu, z rynku Starego Miasta, tutaj właśnie przez cały weekend dużo wydarzeń przeróżnych. Oczywiście w momencie, kiedy mówię te słowa, no to już jest po oficjalnym rozpoczęciu, ale ponieważ my tutaj z Radiem Super FM byliśmy od samego rana, od 10 nasz program na żywo, mam nadzieję, że słuchaliście, zresztą echa tego programu też wybrzmiewają w tym programie od 16 do 18 w magazynie, ale to był dzień, no więc posłuchajmy jeszcze oficjalnie, jak to się wszystko dzisiaj w piątek, w południe tutaj w Stargardzie rozpoczęło.
1: Serdecznie witamy wszystkich gości, mieszkańców, turystów, delegatów, artystów, Stargardzian. Fantastycznie, że jesteście razem z nami.
2: Gorąco proszę mieszkańców Stargardu, otwierajmy, tak jak otworzyliśmy bramy Stargardu dla naszych gości, otwierajmy dla nich serca, niech czują się tutaj fantastycznie, a wam życzę cudownego zwiedzania jarmarku, najlepszych zakupów.
3: And now it's up to me to say the Hanse Market on the 46th International Hanseatic Days here in Stargard is now officially open.
4: I przypadło mi w udziale powiedzieć, że 46. Hanseatycki tutaj na rynku w Stargardzie uważam za oficjalnie otwarty.
0: Tak brzmiało rozpoczęcie 46. zjazdu Hanzy międzynarodowego. 20 lat Stargard się starał i się wystarał, 2 lata się przygotowywali, a jak im to wyszło, to sami będziecie mogli się przekonać, bo przez cały weekend tutaj, no ile to, nieco ponad pół godziny drogi od Szczecina wystarczy, żeby przyjechać i samemu się przekonać, co się właściwie tutaj dzieje. Zresztą ja to cały czas relacjonuję w tym magazynie, ale to był dzień.

0: To był dzień.
1: Dosłownie za moment godzina 18, magazyn Ale to był dzień wyjątkowo w Radiu Super FM, nie z naszego studia z widokiem na Szczecin, z Placu Rodła, a ze Stargardu, jako także patroni 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy, który się w Stargardzie odbywa. Impreza, do której się 2 lata przygotowywali, ona się rozkręca oczywiście w piątek, jeszcze można tutaj przyjechać. Zajrzyjcie naturalnie szczegółowy program na stronie organizatorów. Za chwilę w Radiu Super FM kolejne wiadomości i jeszcze po 18, jeszcze nie żegnam, bo jeszcze nasza popołudniowa rozmowa Radia Super FM.
0: Ale to był dzień. Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Jest 18. Wiadomości Super FM.
5: Poszukiwania sprawcy napaści na azerskiego taksówkarza. Potem husarze nad Polską, czyli powitanie myśliwców F-35. Zaczniemy jednak od ważnych wieści dotyczących paliwa.
6: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Bardzo ważna informacja dla kierowców. Obniżenie stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca tego miesiąca, czyli o kolejne 15 dni. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego właśnie w Dzienniku Ustaw. Przypomnę, że od jutra do poniedziałku z kolei ceny maksymalne na stacjach będą wyższe niż dziś. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł. To skok o 6 groszy. 98, 6,58 to z kolei więcej o 3 grosze. No tyle samo zdrożeje diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40 zł. Policja próbuje ustalić tożsamość sprawcy ataku na taksówkarza w Warszawie. Doszło do niego dziś przed południem w okolicy Dworca Gdańskiego. Jak mówi aspirant Jakub Pacyniak, poszkodowany kierowca jest obywatelem Azerbejdżanu.
7: W wyniku zdarzenia awantury z drugim mężczyzną odniósł on obrażenia na miejscu. Byli ratownicy medyczni, którzy przewieźli go do szpitala. Na ten moment nie wpłynęło do nas oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Niemniej jednak podjęliśmy już czynności ukierunkowane na to, aby ustalić drugiego z uczestników zdarzenia.
5: Policjanci będą próbowali ustalić motywy sprawcy.
7: Bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Nie można wykluczyć też tego, że do ataku doszło na tle narodowościowym.
5: Zgłoszenia na policję dokonała pasażerka, która opisała całe zajście w mediach społecznościowych. Sprawca uciekł jeszcze przed przyjazdem służb. Polacy patrzyli dziś w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35, symboliczne powitanie z Polską, rozpoczęły nad Westerplatte.
8: Taka sytuacja nie zdarza się codziennie.
9: Specjalnie tu po to przyjechaliście?
8: Tak.
9: No fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu. Jest Polska moc?
8: Jest. Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale całkiem ładne.
9: Mógłby być troszkę niżej też.
8: No, dokładnie. By było bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
10: Ciarki, łzy w oczach.
11: Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje i wspomnienia.
5: Na trasie powitalnego przelotu były też Warszawa i Kraków. A propos nieba, uwaga na burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują jeszcze przez 2 godziny w pasie od Bartoszyc i Gołdapi przez Siedlce, Lublin i Chełm po Sanok i powiat bieszczadzki. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem. Loty do najbardziej popularnych miejsc Bałtycy są często szybsze niż jazda nad Bałtyk czy w góry, mówi Mateusz Dul, ekspert z eSky.pl.
12: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
5: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej polecimy do Turcji, Grecji i Egiptu.
0: O 18.00 zaprasza Michał Kaczmarek.
13: Zaczynamy popołudniową rozmowę w Radiu Super FM. Razem zaczynaliśmy czwartek, razem zaczynaliśmy piątek i razem kończymy piątek. Sylwia Wieleba, koordynatorka 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Stargardzie, znów razem z nami w Radiu Super FM. Już widzę, że się rozgościłaś na naszej antenie porządnie.
14: Tak, witam ponownie Państwa. Wszystko sprawnie toczy się tak, jak zaplanowaliśmy. Piątek dobiega końca, za chwilę przed nami koncert na Dni Stargardu w amfiteatrze, a jarmark do godziny 20 jeszcze będzie się tutaj sporo działo, natomiast jutro od godziny 11 ruszamy ponownie z jarmarkiem hanzeatyckim i stargardzkim jarmarkiem kupieckim.
13: No właśnie, jak możemy podsumować pierwszy pełny dzień, bo już dużo wydarzeń się działo w czwartek, ale pierwszy pełny dzień, czyli dzisiejszy dzień, jeżeli mówimy o wydarzeniach tutaj w Stargardzie, bo to, że Stargardzian jest dużo, to wiedzieliśmy. Że mieszkańców Szczecina przyjedzie sporo, też wiedzieliśmy, ale tutaj naprawdę było słychać bardzo różne języki dzisiaj na rynku.
14: Tak, zgadza się, bo tak jak wspomnieliśmy, mamy 12 państw europejskich. I są przedstawiciele właśnie z tych wszystkich państw. Oni się przemieszczają, biesiadują tutaj, są z nami, śpiewają, tańczą na naszych scenach. Także dzieje się bardzo dużo. Jutro będzie działo się dokładnie to samo. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo ta frekwencja... Mieliśmy takie trochę obawy, że okej, piątek, ludzie jeszcze są w pracy, może nie wszyscy będą mogli uczestniczyć, ale naprawdę frekwencja jest znakomita. Jesteśmy zachwyceni udziałem wszystkich państwa tutaj.
13: Właśnie, ja się dowiedziałem dzisiaj z tego wydarzenia, co to jest tak zwana turystyka hanzeatycka. Bo rzeczywiście na scenie na rynku staromiejskim mogliśmy usłyszeć naprawdę artystów wielopokoleniowych, którzy, jak się okazuje, rok po roku wędrują po miastach hanzeatyckich po to, żeby promować m.in. czy to Bergen, czy to Soest, czy inne miejscowości. To jest coś chyba dla nas niespotykanego i chyba my też będziemy musieli tutaj stargardzkich artystów co roku wysyłać do kolejnych miast hanzeatyckich.
14: Dokładnie tak, bo rzeczywiście no my, biorąc udział już po raz czwarty chyba, czy trzeci ostatnio, my już ich znamy, bo oni są za każdym razem, co roku pojawiają się ci sami artyści, którzy reprezentują miasta i tak jak wspomniałeś, mamy świetną orkiestrę z Bergen, mamy znakomitą orkiestrę i chór z Lubeki. Oni nawet potrafią zaśpiewać Szła dzieweczka do laseczka po polsku. Ale są właśnie zespoły taneczne, ludowe, są orkiestry, są bendy takie dramerskie, więc no naprawdę przekrój znakomity, nawet szanty mamy.
13: Jeżeli mówimy o aspektach rozrywkowych, no to co się dzieje, to już z naszej anteny słuchacze wiedzą, ale dzisiaj też dużo się działo gospodarczych rzeczy, o których warto powiedzieć.
14: Tak, odbyło się forum gospodarcze, Hanzeatyckie Forum Gospodarcze. Ono chyba w tej chwili właśnie dobiega końca. Za chwilę rozpocznie się Komisja Hanzy. To jest wydarzenie zamknięte, bo tam spotykają się przedstawiciele miast. Ale forum gospodarcze, też fantastyczne spotkanie. Ważne tematy oczywiście, gospodarcze. Wiem, że chyba już w tym momencie może być, że została przyznana nagroda dla firm, które reprezentowały miasta hanzeatyckie. Także myślę, że kolejne wydarzenie zaliczone do bardzo udanych.
13: Czyli rozumiem, że piątek podsumowujemy pozytywnie. Dzisiaj wieczorem jeszcze kolejne występy artystyczne. Ten jarmark hanzeatycki cały czas zresztą trwa. To na koniec zapowiedzmy weekend, bo jestem pewien, że tutaj naprawdę warto jest zaplanować sobie trochę dłużej niż tylko pół godziny.
14: No jutro bardzo ważne wydarzenia, bo rozpoczynamy też 10. edycję Art Festiwalu, czyli na ulicach całego Stargardu pojawi się sztuka, muzyka. Dodatkowo jutro także odbędzie się Festyn ugrywa, zresztą już mamy chyba 7. edycję. Także w parkach pojawią się grupy rekonstrukcyjne. No i oczywiście jarmarki. Cały czas jarmarki trwają aż do niedzieli, popołudnia, nawet wieczora. Także i koncerty. Cały czas koncerty też.
13: Cały czas koncerty, cały czas ważne wydarzenia i niewątpliwie dzisiaj wieczorem, ale przez cały weekend warto jest być na 46. Międzynarodowym Zjeździe Hanzy. Sylwia Wieleba, bardzo Ci dziękuję, że byłaś razem z nami. Naszych słuchaczy oprowadzałaś i rano, i dzisiaj po tym niezwykłym wydarzeniu.
14: Bardzo dziękuję i naprawdę serdecznie Państwa zapraszamy do Stargardu.
13: Tak jest, a więc pozdrawiamy słuchaczy Radia Super FM. Ja jestem w Stargardzie, jeszcze będę tutaj do późnych godzin popołudniowo-wieczornych, tak zresztą jak cały dzień jutro, i na antenie Radia Super FM o tym niezwykłym wydarzeniu i mówiliśmy Wam rano, i mówimy po południu, więc przyjmijcie to zaproszenie i koniecznie odwiedźcie Stargard, bo warto. Dzisiaj dziękuję za uwagę, trzymajcie się i zapraszamy.
1: I to już naprawdę tyle w tym piątkowym programie. Andrzej Kutys, bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas ze mną tutaj w Stargardzie na rynku. Jesteśmy razem z Radiem Super FM, 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. Zdjęcia na naszym facebookowym profilu, oczywiście zdjęcia z samego początku, jeszcze te piątkowe. Przyjedźcie, najlepiej przyjdźcie tutaj sami, zróbcie swoje fotografie, może nakręcić jakieś filmiki. Można tutaj przecież się wybrać od Szczecina, przysłowiowy rzut beretem, a tutaj wydarzenie, jakiego no 20 lat się o to starali. No i właśnie tutaj jest. Andrzej Kutys, skłaniam się, do usłyszenia.
15: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają dwie kolejne inauguracje w Kanadzie i w USA. Oto Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż trzy kraje. Dziś wieczorem o 21:00 meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3:00 w nocy polskiego czasu podejmą w Los Angeles Paragwaj, mówi trener USA Mauricio Pochettino. Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny, to dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę. A na prawdziwą inaugurację mundialu to w Mexico City Meksyk pokonał RPA 2-0. Dziewiąta tenisistka światowego rankingu WTA Victoria Mboko nie zagra w nadchodzącym Wimbledonie. 19-latka skreczowała w meczu turnieju w Londynie z Czeszką Karoliną Pliszkową przy stanie 2-6-4-3. Wcześniej poślizgnęła się za linią końcową i chwyciła za kolano. Wstała w własnych siłach, ale potem powiedziała fizjoterapeucie, że na razie nie ma stabilności. Trenerem Mboko od niedawna jest Wim Fisset. Pod koniec marca z belgijskim szkoleniowcem rozstała się Iga Świątek. Pod jego wodzą w ubiegłym roku Polka wygrała Wimbledon. Obronę tytułu rozpocznie 29 czerwca. Pierre Gasly odzyskał trzecie miejsce w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Monaco. To po odwołaniu ekipy Alpine. Francuz początkowo został zdegradowany na siódmą pozycję, bo sędziowie nałożyli na niego dwie 5-sekundowe kary za rzekome przekroczenie prędkości w alei serwisowej. Międzynarodowa Federacja Samochodowa uwzględniła odwołanie, bo stwierdziła, że sędziowie popełnili błąd przy pomiarze prędkości bolidu. Liderem cyklu F1 po 6 z 22 wyścigów jest Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.

0: Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.
1: J-Lo!

dodatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Tak gra.

0: jest 19. Wiadomości Super FM.
1: Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem i do myśliwców F-35, które trafiły dziś do bazy w Łasku. Będzie też o wielkiej kolejowej inwestycji w Warszawie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzamiński. Pato, morfolożka Magdalena H. zatrzymana po tym, jak na jednej z działek pod Rzeszowem w Lutoryżu podczas wykonywania prac ziemnych ujawniono odpady medyczne, w tym szczątki płodów ludzkich. Kobieta była poprzednią właścicielką działki. Prokurator Krzysztof Ciechanowski mówi, że na terenie posesji znaleziono znaczne ilości tak zwanych odpadów medycznych.
3: Odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki najprawdopodobniej płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty. Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
1: Pod nadzorem prokuratora na miejscu kontynuowane są oględziny i zabezpieczany jest materiał dowodowy. Czynności mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała w 2020 roku. Mówił o tym podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, pięciokrotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
1: Ostatnie F objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Tymczasem USA pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzieliły nam już pożyczki 20 miliardów dolarów. Premier Czech Andrej Babiš zapowiada pracę nad przepisami, które zakażą używania telefonów komórkowych w szkołach i ograniczą, jak w Australii, dostęp młodzieży do mediów społecznościowych. Szkoła podstawowa to miejsce nauki, zabawy i zawierania przyjaźni. Komórki są tam do niczego niepotrzebne, uważa czeski premier.
5: Unia nie szuka wspólnego rozwiązania, co pewnie byłoby najlepsze. Pytanie tylko, czy udałoby się tu znaleźć kompromis. My jesteśmy na początku drogi i jest to dla nas bardzo ważne.
1: Mówił premier Babiš w mediach społecznościowych, którymi komunikuje się z wyborcami. Rusza jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę o wartości prawie 3 miliardów złotych na modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion. Prace mają rozpocząć się w grudniu i potrwać do końca 2029 roku. Powstaną nowe zadaszone perony, wyposażone w schody ruchome i windy. Zostaną również przebudowane przejścia podziemne. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.
0: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Weekend w naszych kinach wygląda bardzo obiecująco. Już od środy na dużych ekranach grany jest najnowszy film Stevena Spielberga zatytułowany Dzień Objawienia. Spielberg po raz kolejny sięga po kosmitów, ale tym razem nie chodzi o spotkanie w blasku świateł. Dzień Objawienia pyta, co stałoby się z ludźmi, gdyby dowiedzieli się, że nie są sami we wszechświecie i kto tak naprawdę zdecyduje, czy poznają prawdę. Za zdjęcia odpowiada Janusz Kamiński, muzykę skomponował John Williams. Opinie na temat filmu są bardzo pozytywne, a główne role w nim grają Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Spielbergowi wyzwanie rzuca kilka bardzo ciekawych filmów, które mają za sobą festiwalową drogę i artystyczny sukces. Drugie życie, zdobywca nagrody publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji, to emanujący optymizmem i pogodą ducha portret dojrzałej kobiety, w którą wciela się Carmen Maura. To poruszająca i uskrzydlająca opowieść o przywiązaniu do miejsca, o dojrzałym życiu bez rezygnacji z siebie i o kobiecej niezależności, która nie zna wieku. O niezależnych kobietach opowiada też polski film dokumentalny zatytułowany Kumotry. Historia przyjaźni kobiet zamieszkujących wymierającą polską wieś w rumuńskich Karpatach. Hanka i Bronka pochowały już mężów, dzieci wyjechały za granicę w poszukiwaniu innych, lepszych perspektyw. Samodzielne i niezależne bohaterki imponują pogodą ducha, choć ich rzeczywistość nieubłaganie odchodzi w przeszłość. Film wyreżyserowała Emilia Śniegowska, autorka pochodząca z naszego regionu. Pokazując ludzi, którzy potrafią być dla siebie wszystkim, autorka skłania nas do przewartościowania priorytetów i spojrzenia na rzeczywistość z innej strony. Inną propozycją dokumentalną jest nowe przedsięwzięcie Wernera Herzoga zatytułowane Sny o słoniach. Tym razem reżyser skupia się na poszukiwaniu olbrzymich słoni duchów, których daleki krewniak został wystawiony w Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie. Dr Steve Boyes tropi ukrywające się przed człowiekiem stado w Angolii, na niezamieszkałych terenach wielkości Anglii, które tubylcy nazywają końcem świata. Herzog dokumentuje obsesje, marzenia i pracę wyobraźni swojego bohatera. To świetne kino dokumentalne z piękną narracją wybitnego reżysera, który pokazuje nam ludzi i świat na co dzień ukrywających się przed nami w gęstych afrykańskich lasach. Ostatnia zaś z propozycji to Savage House, brytyjska komedia w dobrowej obsadzie osadzona w XVIII wieku. Pojedynki, dekadencja i rozlew krwi tworzą szaloną historię o klasach społecznych i władzy. Tak wygląda repertuar premierowy w naszych kinach. Zapraszam przed duże ekrany, pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dwa mecze piłkarskiego mundialu obejrzą dziś wieczorem i w nocy kibice. O 21.00 na boisko w Toronto wyjdą Kanadyjczycy, by bez niebędącego wciąż w pełni sił Alfonso Davisa zmierzyć się z Bośnią i Hercegowiną. To powinien być dobry mecz w dużej mierze ze względu na współgospodarzy, uważa nasz były reprezentant i ekspert TVP Sport Artur Wichniarek.
11: Mają dobry moment, dobry okres. No i Bośniacy, którzy przecież z Sergiejem Barbarezem, świetną gwiazdą kiedyś Bundesligi, który objął tą reprezentację po meczu barażowym, gdzie wygrali z Italią, która po raz trzeci z rzędu na Mistrzostwa Świata nie pojechała. Tutaj gospodarze oczywiście grają u siebie, ale Edin Dzeko poprowadzi ten zespół do punktu.
10: A o 3:00 w nocy polskiego czasu w Los Angeles mecz USA kontra Paragwaj. Magdalinet awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polska tenisistka wygrała z Turczynką Zeynep Sonmez 6-4, 6-2. I rywalką w walce o finał będzie zwyciężczyni Wimbledonu sprzed 2 lat Czeszka Barbora Krejcikowa. O ten sam etap turnieju mężczyzn powalczy w Holandii Kamil Majchrzak. Nasz najlepszy obecnie tenisista w ćwierćfinale w zaledwie 70 minut odprawił Feliksa Ożera Aliasima.
12: Nie ma co ukrywać, że to jest największe zwycięstwo w mojej karierze. Drugie jest top 10, Felix jest bodajże czwarty na świecie. Jest w tym turze od wielu, wielu lat, więc jest to największe albo przynajmniej jedno z największych zwycięstw w mojej karierze.
10: To ja potwierdzam, Felix jest czwarty, a Polak wygrał 6-4, 6-3 i o finał zagra ze zwycięzcą meczu między Daniłem Miedwiediewem a Marinem Ciliczem. Polscy siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu chińskiego turnieju Ligi Narodów. O wyniku zdecydowała, podobnie jak wczoraj ze Słowenią, przegrana na przewagi w tiebreaku, tym razem 15-17. Jutro zespół trenera Nikoli Grbicza ma dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą.
13: Dobry wieczór. To Super F.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz Jak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Jest 20. Wiadomości Super FM.
9: Prawdopodobnie jutro zarzuty usłyszy patomorfolożka z Rzeszowa. Potem, czy rząd wycofuje się z programu paliwowego CPN. Będzie też o kolejnych dwóch inauguracjach mundialu w Kanadzie i w USA.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Najprawdopodobniej jutro patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. O szczegółach Marcin Starzec.
10: Wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
11: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
10: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana dzisiaj rano w Zamościu. Grożą jej zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. Na miejscu cały czas pracują policjanci, a przeczesywanie całego ogródka może zająć nawet kilka dni.
9: Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN, czyli ceny paliw niżej. Tak wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku. Od wtorku według PAP, która powołuje się na źródła zbliżone do Ministerstwa Finansów, wypadnie z niego obniżona akcyza, przez co ceny mogą wzrosnąć. Na razie na weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6,04 zł, a diesel do 6,40. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski. To będzie czwarte podejście do uregulowania tego rynku w Polsce, mówi minister cyfryzacji. 1 lipca tego roku jest kluczową datą dla rynku krypto w Polsce, ponieważ kończy się okres przejściowy unijnych przepisów. Firmy świadczące usługi kryptowalutowe będą musiały posiadać specjalną licencję, której w Polsce nadal nie ma kto wydawać się z powodu braku odpowiednich przepisów krajowych. Papież wraca z Teneryfy do Rzymu samolotem króla Hiszpanii. Monarcha zaoferował pomoc po tym, jak problemy techniczne uziemiły samolot linii Iberia, którym pierwotnie miał wracać Leon XIV. Z papieżem królewskim Falconem lecą jego najbliżsi współpracownicy. Towarzyszący Leonowi personel i dziennikarze mają wrócić do Włoch innym samolotem. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają dwie kolejne inauguracje w Kanadzie i USA, bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż trzy kraje. Za godzinę meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3 w nocy polskiego czasu podczas amerykańskiej inauguracji podejmą w Los Angeles Paragwaj.
12: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
1: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Koncert muzyki polskiej Dominika Wizjana na fortepianie i tenora Pawła Skałuby będzie promocją płyty Dominika Wizjana. W sobotę wieczorem w Willi Lęca usłyszycie utwory Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z najważniejszych polskich kompozytorów i pianisty. Wszystkie do tekstów Adama Mickiewicza. Teatr Współczesny w Szczecinie zaprasza na spektakl Mozaika. To muzyczna opowieść o mieszkańcach miasta, którzy próbują odnaleźć siebie w Szczecinie, w miejscu budowanym od nowa przez kolejne pokolenia. Punktem wyjścia są pozornie niepowiązane obrazy i historie. Fragment mozaiki z lokalu Pasztecika, stara walizka czy samolot z Grenlandii. Z tych elementów powstaje teatralna układanka o pamięci, tożsamości i miejskich mitach. Mozaika to pełen muzyki spektakl, który w nieoczywisty sposób opowiada o Szczecinie i o jego mieszkańcach, przypominając, że historia miasta wciąż się tworzy. W niedzielę Opera na Zamku zaprasza na spektakle operetki Zemstanie toperza Johanna Straussa, przygotowane przez studentów. Wejściówki będą dostępne w holu Opery na Zamku na godzinę przed rozpoczęciem spektakli, a spektakle w niedzielę o 15 i 19. Zemstanie toperza Johanna Straussa to perła światowej operetki i jedno z najpopularniejszych dzieł tego gatunku, niezmiennie goszczące na scenach teatrów muzycznych całego świata. Przygotowanie spektaklu wpisuje się w obchody 200. rocznicy urodzin Johanna Straussa, jednego z najwybitniejszych twórców operetki i niekwestionowanego mistrza wiedeńskiej muzyki operetkowej. I to już wszystko w tym serwisie, ale kultura w naszym mieście nigdy się nie kończy. Łapcie bilety, ruszajcie w miasto i bądźcie na bieżąco. Ja zapraszam na kolejne kulturalne info w Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Dobry wieczór. Super FM.
3: Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Ministerstwo Energii zaktualizowało program polskiej energetyki jądrowej. Potem wiceministra edukacji o zarobkach nauczycieli. Zajrzymy też do Łomży, którą czeka ważny kolejarski weekend.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Ministerstwo Energii zaktualizowało program polskiej energetyki jądrowej. Poprzednia wersja programu pochodzi z 2020 roku, czyli z okresu przed kryzysem na światowych rynkach energii i sprzed wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. O planach rządu w energetyce jądrowej Ben O'Connor.
4: Pierwszy blok elektrowni w Kopalinie na Pomorzu ma zacząć działać w 2036 roku. Druga elektrownia zacznie działać 4 lata później, mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna.
5: Pozostaje 6 do 9 gigawatów mocy w elektrowniach jądrowych. Pierwsze moce z drugiej elektrowni jądrowej mogą się pojawić pod koniec przyszłej dekady.
4: To będzie istotny element przyszłego miksu energetycznego, mówi Michał Grabka z Fundacji Instrat.
6: Tam mamy udział energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach jądrowych na poziomie 15% krajowego zapotrzebowania.
4: Ministerstwo Energii ma też opublikować osobną strategię poświęconą mniejszym modułowym reaktorom budowanym z polskimi przedsiębiorstwami.
3: Dla nas jest oczywiste, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale budżet nie jest z gumy, mówi wiceministra edukacji. W ten sposób Katarzyna Lubnauer odniosła się do niezadowolenia, jakie pojawiło się wśród nauczycieli po ogłoszeniu wysokości przyszłorocznej podwyżki, czyli 3% dla całej budżetówki. Resort wnioskował o więcej, zapewnia Lubnauer.
7: Ale to była dużo wyższa.
8: No nie, wiem, że w zeszłym roku też to było 10%, w tym roku też porównywalne. Natomiast dla nas jest też oczywiste, że w tej chwili decyzje ze zrozumiałych powodów podejmuje Ministerstwo Finansów, ponieważ trudna sytuacja budżetowa wynikająca z faktu, że mamy rekordowe wydatki na obronność.
3: 3% podwyżka oznacza, że zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli w przyszłym roku wzrośnie od 159 do 191 zł. Jedna osoba zginęła, a 9 zostało rannych w strzelaninie w Midland w amerykańskim stanie Texas. Stan 4 osób jest poważny, napastnik nie żyje, jego konfrontacja ze służbami trwała kilka godzin. Policja nie ujawnia jednak, jak sprawca zginął. Sport. Nasi siatkarze po dzisiejszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów stracili prowadzenie w światowym rankingu siatkarzy. Biało-czerwoni awansowali na pozycję lidera w czerwcu 2022 roku. Teraz na czele listy zastąpili ich Włosi. Trzecie miejsce zajmuje Brazylia. Wracając do Polaków, jutro zespół trenera Nikoli Grbicia ma dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą. To ważna chwila nie tylko dla Łomży. W niedzielę po ponad 30 latach do miasta wracają komercyjne składy pociągów. Pojawią się wraz z wakacyjną korektą rozkładu jazdy. Dojedziemy nimi na razie do Białegostoku i Olsztyna. Już jutro pierwszy skład z premierem na pokładzie dotrze do Łomży. Potem także jutro za darmo będzie można testować połączenie z Ostrołęką. Dodam, że jest plan, by w przyszłym roku pociągi jeździły z Łomży także do Warszawy.
2: Dobry wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama. Ale sztosy.
1: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
4: Jest 22. Wiadomości Super FM.
5: Za chwilę co z rządowym programem paliwowym CPN? Blisko 500 lekarzy spoza Unii straciło prawo wykonywania zawodu. Będzie też powitanie FUF 35 i kolejna ceremonia otwarcia mundialu. Tym razem w Kanadzie.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN. Tak wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku. Od wtorku według PAP, która powołuje się na źródło zbliżone do Ministerstwa Finansów, wypadnie z niego obniżona akcyza, przez co ceny mogą wzrosnąć. Jednak, żeby całkowicie wycofać się z tego programu bez narażenia Polaków na spore wzrosty cen paliw, rząd musiałby jeszcze zaczekać, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
6: Wydaje mi się, że trudno będzie rządowi się z tego wycofać, dopóki ceny ropy na rynkach nie spadną jeszcze bardziej. Może jeszcze 10%, 15% musiałyby spaść, żeby rząd mógł się wycofać z tego programu bez jakiegoś istotnego, zauważalnego wzrostu cen na stacjach.
5: Na razie na weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6 zł 4 groszy, diesel do 6,40. Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
7: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
5: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy, 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Polacy patrzyli dziś w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35, symboliczne powitanie z Polską, rozpoczęły nad Westerplatte.
8: Taka sytuacja nie zdarza się codziennie.
9: Specjalnie tu po to przyjechaliście?
8: Tak.
9: No fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu.
8: Jest Polska moc?
9: Nie jest.
8: Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale całkiem ładne.
9: Mógłby być troszkę niżej też.
8: No, dokładnie. By było bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
10: Ciarki, łzy w oczach.
11: W wojsku wróciły jakby emocje i wspomnienia.
5: Na trasie powitalnego przelotu były też Warszawa i Kraków. Dzień po oficjalnym rozpoczęciu piłkarskich mistrzostw świata w Meksyku, inauguracja zawodów nastąpiła u drugiego z państw organizatorów w Kanadzie. W Toronto przed meczem gospodarzy z Bośnią i Hercegowiną gwiazdami ceremonii otwarcia byli m.in. Michael Bublé, Alanis Morissette i komik Will Arnett. A przed nami jeszcze jedna ceremonia otwarcia mundialu o 3:00 nad ranem polskiego czasu w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles przed spotkaniem USA z Paragwajem.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.
2: Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.